0: to ten sukces jest do osiągnięcia w każdej dziedzinie.
1: Ale nie uważa pan, że dochodzi do sytuacji patologicznych w Polsce, w samorządach
0: często?
1: Oczywiście,
0: no w każdym obszarze działania, mówiliśmy przed chwilą o służbie zdrowia, to nie znaczy, jeżeli jeden lekarz dopuścił się jakichś nadużyć, na które pozwalał system, no bo ja mówię, że zawsze to ludzie stosują prawo, to ludzie z ich charakterami wpisują się w określone działania i pewne luki prawne wykorzystują, to nie można powiedzieć, że wszyscy lekarze są źli. I tak jak pan powiedział, zarówno w samorządzie, jestem też autorem i przedstawicielem wnioskodawców, jeśli chodzi o zniesienie dwukadencyjności w samorządach, i tutaj też różne zarzuty były stawiane na podstawie jednostkowych przypadków. No nie można powiedzieć, że wszyscy samorządowcy są źli, wszyscy samorządowcy to jakaś patologia i wszystkich trzeba do jednego worka wrzucić i poprzez zakaz ustawowy.
1: Ale może właśnie trzeba tak zrobić, może nie ma innej możliwości. No, czyli rozumiem, że... A byłby pan za tym na przykład, żeby odgórnie zakazać, że w radach nadzorczych nie ma miejsca dla ludzi związanych z daną partią polityczną?
0: No oczywiście, każdy może być, czy mogę być otwarty na takie zapisy. Niemniej jednak wiadomo, że ja o tym nie będę w pojedynkę...
1: Oczywiście, ale pytam o pana zdanie.
0: W pojedynkę decydować, ale naprawdę nie przeszkadza mi w pewnych sytuacjach to, że jeżeli osoba jest... Tak jak powiedziałem i powtórzę to jeszcze raz, jest kompetentna, ma wiedzę, doświadczenie praktyczne, nie przeszkadza mi to, jeżeli są te przymioty. Oczywiście, że posiada taką, a nie inną legitymację partyjną.
1: To już na koniec. Włodymyr Zełenski tworzy panteon narodowy. Mają tam trafiać bohaterowie zasłużeni dla Ukrainy. Zełenski podkreślił, że nikt obcy nie będzie dyktował, kto w tym panteonie będzie mógł się znaleźć, a kto nie. To jest dolanie oliwy do ognia? To jest prowokacja?
0: Na pewno w pewnym sensie jest to dolewanie oliwy do ognia, ale tutaj od paru tygodni widzimy, że pan prezydent niejako bardziej skupia się na tej polityce wewnętrznej, na budowaniu swojej pozycji, a czyni to, i tu też nie boję się tego słowa, w oparciu o taką brunatną falę, czy podsycanie tych nastrojów nacjonalistycznych. Zresztą dzieje się to tak, można powiedzieć, patrząc również na Polskę, w całej Europie, gdzie podobne, można powiedzieć, poglądy polityczne, jak w dwudziestoleciu międzywojennym ubiegłego wieku, znajdują poklask, i w tą stronę idzie pan prezydent Zełenski, natomiast no nie widzi, czy stara się nie widzieć, bo pewnie to widzi, że działa przeciwko swoim sojusznikom, takim jakim jest Polska.
1: Ale może jemu już nie zależy na sojuszu z Polską.
0: Ale pewnie zależy mu, bo też o tym mówił na wejściu do Unii Europejskej, natomiast no, tym zachowaniem blokuje wejście do wspólnoty, która, przypomnę, kiedy prezydent Juszczenko uczynił Banderę bohaterem Ukrainy, to Parlament Europejski wystosował potępiającą rezolucję. Podobnie było w 2019 roku, kiedy potępił totalitaryzm, i tam też mowa była o banderyzmie, więc tak naprawdę tutaj pan prezydent działa przeciwko Ukrainie i przeciwko własnemu narodowi, a jednocześnie też tymi czynami potwierdza tą tezę o jakimś nazizmie ukraińskim, który lansowała Rosja, atakując 4 lata temu Ukrainę, więc no tutaj takie wewnętrzne prężenie mózgów następuje, natomiast jeśli chodzi o Polskę, no to nie ma tej wzajemności w działaniu. Pan premier Kosiniak-Kamysz mówił, że bez odpowiedzi pozostał apel, jeśli chodzi o technologię dronową, gdzie Ukraina sprzedaje ją na Bliski Wschód, więc no tutaj też zatrzymane były te dostawy naszych migów, ale za tym takim prężeniem mózgu wewnętrznym no idzie każdorazowo takie błagalne spojrzenie w stronę Polski, kiedy te drogi na Ukrainę w pewnym sensie są blokowane, nie wiem, poprzez jakiś remont, coś się dzieje z magistralą kolejową, która prowadzi na Ukrainę, coś się wydarzy na lotnisku w Jasionce, więc wtedy są natychmiastowe interwencje ukraińskich premierów czy ukraińskich ministrów, po to tylko, aby ten ciąg dostaw, ten łańcuch dostaw, który idzie przez Polskę, nie został przerwany, bo po prostu wtedy no, suwerenność Ukrainy, jej niepodległość i losy tej wojny wydają się przesądzone, jeżeli nie będzie w tym wszystkim naszych działań.
1: No i właśnie dlatego może trzeba grać ostro, bo inaczej Ukraina tego nie rozumie.
0: Trzeba grać, panie redaktorze, pragmatycznie. Ja, tak jak pan doskonale wie, kiedy byłem burmistrzem po wybuchu wojny, przyjmowałem też w Słupcy Ukraińców, z jednym obywatelem Ukrainy rozmawiałem dość dłużej, zresztą jakiś tam kontakt mam do dziś. On wtedy mi powiedział, że dziwi się, oczywiście był wdzięczny za tą pomoc, ale dziwi się, bo powiedział wtedy, że my jako Ukraińcy nigdy byśmy wam tak czy w taki sposób nie pomogli, więc poprzez te słowa wypowiedziane na początku wojny przez tego człowieka no mogę zrozumieć pewne dzisiejsze działania Ukrainy, że patrzą w pewien sposób tylko na siebie. No po prostu tacy już są, ale no trzeba też w tym wszystkim powiedzieć, że z boku stoi i może no nie tyle się przygląda, co jest w tym również aktywna poprzez działania hybrydowe Rosja. I Rosji też zależy na tym, że im jesteśmy dalej od siebie, im się więcej różnimy, czy wręcz kłócimy o poszczególne kwestie. I nie mówię tu tylko o polityce historycznej, oczywiście jest ona ważna, ale ten przykład dronowy też pokazuje brak wzajemności w tych działaniach. No to Rosja z tego wszystkiego się cieszy i powinniśmy być, tak jak powiedziałem, no bardzo pragmatyczni w tych relacjach.
1: I tu musimy postawić kropkę, bo kończy nam się czas. Michał Pyrzyk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, życzę miłego dnia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim dziś gościem poranku 7:09 jest Kuba Majewski, współautor podcastu Warszawski Sport. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Zanim przejdziemy do Legii, to zaczniemy może od Mundialu, bo tutaj mamy już na początku 1:16 dwie duże niespodzianki. Niemcy za burtą, Holandia za burtą.
2: No tak, o ile Niemcy za burtą to jest sensacja, można powiedzieć, zwłaszcza po meczu z Paragwajem, o tyle Maroko to jest silna drużyna w ostatnich latach. Przypomnijmy, że przecież zajęła czwarte miejsce na Mundialu poprzednim w Katarze. Jest formalnie mistrzem Afryki, chociaż tak naprawdę zdobyła srebrny. Szkoli coraz więcej, nowe akademie, wstają nowe stadiony. Także dla mnie akurat wynik Maroka nie jest specjalną niespodzianką. Natomiast Niemcy to jest też sensacja. Chociaż jakbyśmy się przyjrzeli ich występom na ostatnich mundialach czy mistrzostwach Europy, to jest słabo. Od 2014 roku to nie ugrali niczego. Więc w sumie można powiedzieć, że ten wynik wczorajszy, bo to jeszcze chociaż dzisiejszy, bo to już dzisiaj było. Mecz się zaczął od naszego czasu wczoraj. Nie powinien być niespodzianką, ale mimo wszystko Paragwaj, z całym szacunkiem dla Paragwaju, to jest ekipa, która powinna eliminować Niemców.
1: No właśnie, tutaj wszyscy chwalimy te niemieckie szkolenie, tych wszystkich piłkarzy, którzy są produkowani przez ten niemiecki system szkolenia. A tymczasem od tego 2014 roku, to pewnie wyniki na mistrzostwach mają porównywalne do naszej reprezentacji.
2: Tak.
1: Coś przerywa.
2: Czy mnie słychać?
1: O, teraz słychać, tak.
2: Lepiej słychać?
1: Była jakaś przerwa w dostawie internetu.
2: Tak. Możliwe. Więc tak się śmieję, że tak dogoniliśmy Niemców, chociaż chyba nie o to wcale chodziło. Niemcy mają jakiś potężny problem, bo przecież gdyby spojrzeć indywidualnie na tych zawodników, to są bardzo dobrzy piłkarze. Trzon kadry jest oparty tradycyjnie jako Bayern Monachium, ale mamy też chociażby Kaja Havertza, który występuje w Arsenalu i doszedł do finału Ligi Mistrzów. Mamy zawodników zarówno doświadczonych, jak i młodych, utalentowanych. Wspomnijmy tylko Floriana Wirta i Jamala Musiale. Więc dziwne to jest troszkę. Ja mam takie wrażenie, że po prostu kolejny trener reprezentacji Niemiec nie radzi sobie z tą grupą piłkarzy. Może brakuje tam takiego charakteru, który by tę drużynę jakoś spoił. Wydawało się, że kimś takim może być Kimmich, ale nie wychodzi. Nie wychodzi to, mam wrażenie, że sporo też takich decyzji trenerskich błędnych, jak chociażby postawienie w bramce na Manuela Neuera, 40-letniego bramkarza. Oczywiście legenda, oczywiście w niezłej formie wiosną, ale pewna hierarchia w kadrze niemieckiej została ustalona po tym, jak Neuer zrezygnował z gry w reprezentacji. Oliver Baumann wydawał się być to jedynko. Tutaj tuż przed mistrzostwami świata taka zmiana. Nie wiem, czy to dobrze wpływa właśnie na grupę. Mam też wrażenie, że tam trochę indywidualności zbyt mocno dają o sobie znać. O ile Niemcy mieli takie podobne problemy, chociaż w skali mikro w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy te właśnie potężne ego kilku piłkarzy było trudne do okiełznania. Tak tutaj to wraca z zupełną siłą, mam wrażenie. I nie ma nikogo, nie ma żadnego trenera, który by sobie chyba z tym poradził na ten moment. Jedyną nadzieją wydaje się być Jurgen Klopp dla Niemców. No i pewnie to on zostanie selekcjonerem wkrótce.
1: A czy w polskiej ekstraklasie jest taki trener, który nazywa się Marek Papszun i czy on poradzi sobie z tą grupą piłkarzy, którą zastał w Legii Warszawa?
2: Oj, nie wiem, kto będzie miał trudniejszą pracę, czy Jurgen Klopp, który dołączy do reprezentacji Niemiec, czy Marek Papszun, który, jak wiemy, Legia już w minionym sezonie nie była drużyną o najwyższej jakości, tak eufemistycznie to ujmując. Tymczasem straciła kolejnych zawodników. Dość powiedzieć o tym, że wśród czterech najlepiej sklasyfikowanych w klasie kanadyjskiej piłkarzy Legion, to dwóch odeszło, Elikim i Same. Legia jakby co roku pozbywa się najlepszych zawodników ostatnio. Niestety taki trend mamy. Najlepiej punktujących właśnie. Bo w zeszłym roku Morishita
1: Znowu coś nam przerywa. Halo, halo. No właśnie, pytanie, czy tym razem nie przerwało nam na dobre. Może spróbujemy. No właśnie, przerwało. Może spróbujemy, tak jak mówię informatyce, wyłącz i włącz. Spróbujemy połączyć się raz jeszcze.
2: Halo?
1: Halo, przerwało, były problemy.
2: Czy teraz słychać?
1: Słychać, teraz słychać,
2: o,
1: tak.
2: No to znakomicie. Dobrze. Chciałem tylko właśnie wspomnieć, że Legia pozbyła się tych najlepszych zawodników, najlepiej punktujących w ostatnich sezonach. No i tak jak teraz mamy tego same, Elitima, wcześniej Guala i Morsite, jeszcze wcześniej Rozue, i zastępuje się ich zawodnikami, no niestety z niższej półki, bo ja się w ogóle ich zastępuje.
1: No właśnie i został, no umowa za porozumieniem stron została rozwiązana z Modem Urbańskim, no i no i już teraz, jak się patrzy na tą kadrę Legii, no to ma się wrażenie, że już tam nie ma żadnego technicznego piłkarza.
2: Nie ma takim oka zawiesić troszkę.
1: Nie ma, nie ma nawet, jak są piękne nowe koszulki Legii Warszawa i tak naprawdę by się chciało wziąć koszulkę z nazwiskiem jakiegoś z zawodników, no to nie ma kogo wziąć.
2: Tak, tak, to jest niestety bardzo przykre. Ten problem pojawia się, no, myślę, około dekady już, że kibice Legii tak trochę na siłę muszą się z kimś identyfikować. Był ten Josue, z którym kibice się starali identyfikować. Właśnie jego koszulki najlepiej schodziły, jeśli chodzi o zawodników Legii Warszawa w ostatnich latach. No ale no, Josue już nie ma 2 lata. I jakby następcy nie widać. To jest przykre. To jest też takie, patrząc z perspektywy też młodych kibiców, zwłaszcza właśnie nastoletnich, czy jeszcze młodszych dzieciaczków, które no, potrzebują takiego idola troszkę, żeby właśnie to zaangażowanie ich emocjonalne rosło. Kogoś takiego w Legii nie ma. Nie wydaje się, żeby w najbliższym czasie ktoś taki miał być. No bo teraz, jak wiemy, no wiadomo, że w futbolu rządzi kasa. W Polsce też w Ekstraklasie coraz mamy bogatsze kluby, o tym też rozmawialiśmy już kilkukrotnie. Legii nie stać na takie wydatki, na jakie stać chociażby, nie słoną Widzewi Łódź, ale Lecha poza Jagiellonię, czy ostatnio Górnika Zabrze. Nie stać ich nawet na takie ruchy, na jakie sobie może pozwolić Korona Kielce ostatnio. No, niestety potężne długi, które nas zaciągał Dariusz Mioduski, no, trzeba spłacać w końcu. Więc te pieniądze, które Legia w ostatnich latach zarobiła na grze w europejskich pucharach i na transferach, idą głównie na obsługę tegoż długu. Poza tym no, bieżące wydatki coraz są wyższe, no bo w Ekstraklasie płaci się coraz więcej po prostu za kontrakty piłkarzy. No i to koło, tak się ta pętla się zaciska na szyi. Słabo to wygląda. Bardzo przykro się patrzy na te ruchy transferowe Legii. Oczywiście Łukasz Zjawiński to jest zawodnik, który zdobył w pierwszej lidze pan 40 goli w 2 sezony, a 43 dokładnie, więc z nim można wiązać jakieś nadzieje, no ale z drugiej strony litości, jeśli my wiążemy nadzieję z piłkarzem, który przez ostatnie lata grał w pierwszej lidze, a w Ekstraklasie sobie nie poradził, no to ja bym jednak był sceptyczny co do tego, na ile on może zostać liderem w Legii, zwłaszcza, że tak jak wspomniałeś, tych piłkarzy, którzy mogliby go dobrze obsłużyć z linii pomocy, a Zjawiński potrzebuje dobrego serwisu, no coraz mniej w Legii, a jeśli dodamy do tego jeszcze to, że skrzydła też coraz słabiej wyglądają, Paweł Wszołek młodszy nie jest, no będzie trudno.
1: Będzie trudno, o tym też mówił Marek Papszyn, że no nie przypomina sobie, kiedy Legia robiła transfery z pierwszej ligi, tak? No i niestety też widać po trenerze, że no nie jest zbytnio zadowolony z tego, co tu się dzieje. No i pytanie, czy najmocniejszy w Legii nie jest na tę chwilę po prostu sztab szkoleniowy?
2: Tak, tak się może wydawać. Ja się zgadzam z tą tezą, że najmocniejszy jest sztab szkoleniowy. Sztab, który rzeczywiście wydaje się pracować profesjonalnie, pracować na maksa swoich możliwości. Ja mam takie w ogóle wrażenie, że paradoksalnie, biorąc pod uwagę jakość kadry Legii i metody, styl też pracy Marka Papszuna oraz styl gry jego zespołów, to może być, możemy oczekiwać miejsca w okolicach europejskich pucharów, bo jak się nie ma gwiazd, ma się wyrobników, no to łatwiej ich sobie ułożyć w drużynę, która walczy, która biega, od której się wymaga właśnie zaangażowania przede wszystkim i wyszarpywania tych punktów. Więc być może to jest jakaś paradoksalnie tutaj recepta na sukces, w cudzysłowie sukces, no bo to w każdy sezon bez mistrzostwa to nie jest sukces, nie oszukujmy się, w Warszawie, no ale biorąc pod uwagę realia, trzeba będzie się cieszyć z kwalifikacji do europejskich pucharów, zwłaszcza, że w tym sezonie nie zagramy. Także myślę, że to jest siła Legii i osobowość Marka Papszuna. Natomiast no, wiemy też, jak wyglądają te relacje, do tej pory jak wyglądały te relacje z władzami Legii, że tam jak się noga powinie raz, drugi, to może trzeci raz i nie być szansy, żeby się ta noga powinęła. Chociaż ja myślę, że Legia chociaż na tym polu już doszła do pewnych wniosków, wyciągnęła właśnie, odrobiła lekcję i nie będzie zwalniać trenera po tym, jak się potknie ze dwa czy trzy razy, bo to jest po prostu bez sensu i do niczego nie prowadzi, zwłaszcza no, w sytuacji, w której jest Legia.
1: Właśnie ja już mam nadzieję, że nikt tam z klubu nie wyjdzie na konferencję i nie powie, że mamy zespół, który może o Mistrzostwo Polski walczyć, więc...
2: Tak, pamiętamy, Bartek, w zeszłym roku też się tak rozmawialiśmy, że chyba nikt nie będzie tak nieostrożny, a mimo wszystko te słowa, może nie bezpośrednio, ale jednak zaczęły padać po tych transferach letnich. No tak, mam nadzieję, że rzeczywiście te słowa nie padną, no ale to też jakby, to jest takie podsumowanie tego upadku klubu pod rządami Dariusza Miodowskiego, no niestety. Tutaj na ten moment znikąd nadziei, zwłaszcza właśnie biorąc pod uwagę to, że kluby polskie są coraz bogatsze, coraz więcej tych pieniędzy jest, coraz lepszych zawodników będą sprowadzać, no i już to robią. No a Legia, no właśnie, wzmacnia się niechcianymi piłkarzami Rakowa, gośćmi z pierwszej ligi, jakimś w ogóle Amerykaninem, który grał w rezerwach Bayernu Monachium. No, ludzie, co to w ogóle jest? No, chłopa nie chciał Bayern, rezerwy, Bayern pierwszy to wiadomo, no, cała druga Bundesliga nie mogła go chcieć, nie wiem, Austriacy, Szwajcarzy, Holendrzy, nikt go nie chciał. No i nagle trafia do Legii, no dobrze.
1: I wypowiedzi trenera tego zawodnika też, a propos jego dobrych cech, to wymienił wszystko, jak fizyka, szybkość, tam warunki fizyczne, oprócz gry w piłkę.
2: tak, no właśnie, tak to wygląda. My się troszkę śmiejemy teraz, bo to jest śmieszne, ale z drugiej strony to jest smutne, bo ja nie wierzę w to, że nie możemy wziąć... ja wiem, że to jest troszkę populizm, ale ja naprawdę nie wierzę w to, że nie ma podobnych graczy w akademii. Nie wierzę w to. Są piłkarze, czy nawet w niższych ligach w Polsce, z których można by było skorzystać. Nawet właśnie na rotację, tak? No, żeby taki zawodnik, taki obrońca był do zmiany, żeby był w szerokiej kadrze, żeby można było z niego skorzystać w cudzysłowie w razie czego. A bierzemy jakiegoś w ogóle, no nie mają wiadomo po co i na co. Przedziwne to jest.
1: Tak, to prawda. No niestety kończy nam się czas, a jeszcze można byłoby trochę ponarzekać. Kuba Majewski, współautor podcastu warszawskiego.
2: Może już wystarczy, oczywiście.
1: Sport był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrowienia, cześć. Do widzenia.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż chłopaki nie płaczą, sporo płakałem, zanim ciebie spotkałem. Na drodze, którą pójdziemy razem, aż się rozpadnie świat. I gdyby to miało być

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła, ustanowienie Eucharystii.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą stroną. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, aby opuścił ich granice.
2: Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Złe duchy rozpoznały, kim jest Jezus. Wiedziały, kim On jest. Ale też wiedza nie spowodowała w nich zmiany. Zmiany postawy nie poprowadziła ich do tego, by oddali hołd wiary Synowi Bożemu. Tak, bo wiedza na temat Boga nie zawsze musi wiązać się z wiarą, z miłością dla Boga, z posłuszeństwem dla Jego przykazań. Można pięknie recytować poszczególne części pacierza, bezbłędnie odpowiadać na pytania katechizmowe, mieć bardzo dobrą, a nawet może i celującą ocenę na świadectwie z religii. A życie może podążać zupełnie innymi torami, niż wskazywałyby na to te słowa wiedzy. Jak to jest u nas? Pomyślmy więc, czy staramy się pogłębiać własną wiedzę o Panu Bogu, o życiu Kościoła, o tym, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie. Mamy przecież wiele ku temu możliwości. Uczestniczenie we mszy świętej czy w nabożeństwach, kiedy też wsłuchujemy się w liturgię słowa, lektura Biblii, tekstów prasy katolickiej, audycje radiowe czy telewizyjne, internet, wzięcie do ręki dobrej książki. Tylko czy chcemy z tego korzystać? A kiedy to czynimy? Czy staramy się, by z tych treści coś przenieść na własne życie, aby nie tylko wiedzieć, że Jezus jest Synem Bożym, potrafić to powiedzieć, ale żyć też tak, jak On, Syn Boży, nas tego uczy.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Oj tak, drodzy Państwo, poranna kawa oczywiście tylko z Radiem Nadzieja. Pierwszy dzień lipca, godzina 3 minuty po 7. Ja nazywam się Bartek Święciński i witam Państwa bardzo serdecznie w ten kolejny bardzo ciepły dzień. Dzisiaj już troszeczkę chłodniej, ile można mówić w ogóle, przepraszam, taka poranna chrypka, o ile w ogóle można mówić chłodniej przy maksymalnie 29 stopniach, więc dzisiaj również ciepło. Ale mamy ostrzeżenie przed silną burzą z piorunami. Prognozowane są burze, które miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Więc, drodzy Państwo, dzisiaj należy się uzbroić, no, parasol niech będzie, więc bądźmy dzisiaj przygotowani na wszystko. Jeżeli chodzi o święta i imieniny, no to dzisiaj imieniny obchodzą Halina, Marian i Otton, więc życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o święta, to mamy Dzień Psa. No to tutaj pewnie nie znajdzie się osoba na świecie, która psiaków nie lubi. Dzień Sejmu Polskiego. No tutaj podejrzewam, że znajdą się osoby, które mogą tego Sejmu i ludzi, którzy tworzą ten Sejm, nie lubić. Światowy Dzień Architektury, Międzynarodowy Dzień Owoców, szczególnie teraz, drodzy Państwo, bardzo ważne jedzenie owoców, nawadniając się również właśnie przez jedzenie takiego jabłka, jest to coś tak najbardziej wskazane. Mamy również Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Międzynarodowy Dzień Reggae. Dzień Reggae to kojarzy się Bob Marley, to może dzisiaj tego Boba Marleya też zagramy. No dobrze, 5 minut po 7. Zaczynamy dzień z Radiem Nadzieja.

Dobre informacje dla wszystkich osób, które lubią spędzać czas na basenie, w saunie, bo park wodny w Łomży ponownie został otwarty po przerwie technologicznej. Zakończyła się ona, zakończyła się ona 29 czerwca i od tego dnia obiekt ponownie przyjmuje klientów i funkcjonuje według standardowego harmonogramu. Przerwa technologiczna to okres przeznaczony na wykonanie niezbędnych prac serwisowych, konserwacyjnych i remontowych, których przeprowadzenie nie jest możliwe podczas normalnego funkcjonowania obiektu. W tym czasie wykonano kompleksowe czyszczenie i dezynfekcję niecek basenowych, przegląd oraz konserwację urządzeń odpowiedzialnych za uzdatnianie i cyrkulację wody, a także systemów dozowania środków chemicznych. Zakres pracy objął również konserwację instalacji technicznych, pomp i oświetlenia, naprawy wyposażenia strefy saun, odświeżenie wybranych pomieszczeń oraz wymianę uszkodzonych elementów wykończeniowych. Przeprowadzono także prace początkowe i pielęgnacyjne na terenie wokół obiektu. Znaczną część robót wykonali pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Po zakończeniu prac niecki zostały ponownie napełnione wodą, która przeszła proces filtracji, uzdatniania i ogrzewania. Obiekt został przygotowany do ponownego otwarcia po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody. No i park wodny jest czynny według standardowych godzin, poniedziałek, piątek od 6 do 22, w sobotę od 8 do 22 i w niedzielę od 9 do 21. Jeżeli chodzi o saunę przy nietce basenowej, to od poniedziałku do piątku jest od 6.05 do 10 oraz od 16 do 20.45, w sobotę od 8.05 do 21.45, w niedzielę od 9.05 do 20.45. A jeżeli chodzi o strefę spa na pierwszym piętrze, to ta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 21.45, w sobotę od 12 do 21.45 i w niedzielę od 12 do 20.45. 30 czerwca, czyli wczoraj, rozpoczęła się planowana przerwa technologiczna na pływalni przy ulicy Niemcewicza. Obiekt będzie nieczynny do początku września.

0: Jeżeli chodzi o metody technologiczne, to ciężko nam jest już obniżyć ceny ciepła, mówił na naszej antenie prezes MPC Łomża Radosław Żegalski. Wczorajszego dnia podkreślał, że spółka cały czas poszukuje nowych rozwiązań, ale te, które miałyby wpłynąć na cenę, zostały jak na razie wyczerpane.
1: Tak naprawdę walczymy o jakieś tam złotówki. Każdym razem jak robimy, to po prostu no i ci, którzy nam pomagają w tym, na końcu zawsze stwierdzają, że jest na tyle dużo już zrobiono, że ciężko jest po prostu wydusić coś jeszcze. Także to z jednej strony cieszy, a z drugiej strony wkurza, bo nie możemy z czymś znowu po prostu wyjść, ale pracujemy nad tym.
0: Radosław Żegalski mówi, że są technologie i rozwiązania, które mogą przynieść zysk, ale nie wpływają na obniżenie cen ciepła, wręcz przeciwnie, mogą wpłynąć na ich podwyżkę.
1: Tak jest z pompami ciepła. Bardzo często to jest fajny, nośny temat. Są na to dotacje. Natomiast one nie przekładają się na obniżenie cen ciepła. I my w takie rzeczy nie będziemy wchodzili, bo to nie ma uzasadnienia żadnego. Każdą nowinkę, którą gdzieś ktoś coś próbuje wdrażać, my przeprowadzamy analizy. Te analizy zawsze kończą się tym, jaki to będzie miało wpływ na cenę ciepła.
0: Cała rozmowa z Radosławem Żegalskim jest na naszym portalu radionadzieja.pl.

Jeżeli Państwo nie mają pomysłów jeszcze na wakacje, no to tutaj przychodzę z małą podpowiedzią, gdyż Urząd Miasta zaprasza na korzystanie z atrakcji, które są organizowane w ramach łomżyńskich wakacji. Przez całe wakacje mieszkańcy i goście będą mogli wybrać spośród kilkudziesięciu wydarzeń przygotowanych w ramach programu Łomżyńskie Wakacje 2026. W kalendarzu znalazły się koncerty, kino plenerowe, festiwale, warsztaty dla dzieci i rodzin, zajęcia sportowe, spotkania z książką, spektakle teatralne oraz wydarzenia integrujące mieszkańców w różnym wieku. Nie zabraknie także dobrze znanych i lubianych propozycji jak Cafe Kultura, letnie kino plenerowe czy jarmark Zasmakuj w Łomży. Więc oferta jest szeroka, dla każdego coś dobrego się pewnie znajdzie. Pełen harmonogram znajduje się na stronie Urzędu Miasta.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

Mówiliśmy o tym, co w Łomży, to teraz przechodzimy do tego, co w Ostrołęce dzieje się w najbliższy weekend, a to będą senioralne mosty przyjaźni. Prezydent Ostrołęki oraz Rada Seniorów w Ostrołęce serdecznie zapraszają mieszkańców na wydarzenie Senioralne Mosty Przyjaźni, spotkanie integrujące pokolenia poprzez muzykę, wspólną zabawę i dobrą atmosferę. W programie wydarzenia znajdują się występ zespołu artystycznego Fantazja Szydłowca z programem Śpiewa Każdy Może i zabawa taneczna z DJ-em przy największych przebojach lat 70. i 80. To doskonała okazja do wspólnego świętowania, spotkań z rodziną i przyjaciółmi oraz spędzenia letniego popołudnia przy muzyce i tańcu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku do wspólnej zabawy i budowania prawdziwych mostów przyjaźni. Czytamy na stronie Urzędu Miasta w Ostrołęce. Impreza już w sobotę, początek o godzinie 16 na scenie przy kupcu na Placu Wolności w Ostrołęce, a wszystko potrwa do 20:30.

Wakacje, sezon letni, dobra pogoda to dobry czas na to, aby pojeździć na rowerze. Rower staje się coraz bardziej popularny, sam z tej formy korzystam. No i tutaj policja w związku z tym przypomina o kilku zasadach, jak być rowerzystą bezpiecznym. Bezpieczeństwo rowerzysty zależy przede wszystkim od jego odpowiedzialnego zachowania, pisze policja. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zachowanie ostrożności oraz przewidywanie zagrożeń znacząco zmniejszają ryzyko udziału w zdarzeniu drogowym. Równie ważne jest zadbanie o właściwy stan techniczny roweru. Każdy rower powinien być wyposażony w sprawny hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy oraz wymagane przepisami oświetlenie i elementy odblaskowe. Dzięki temu rowerzysta jest lepiej widoczny, szczególnie po zmroku oraz przy ograniczonej przejrzystości powietrza. Policjanci przypominają, że kierujący rowerem powinni korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone do kierunku jazdy. W przypadku jej braku należy poruszać się po boku, a gdy nie jest to możliwe, jest z nią możliwie blisko jej prawej krawędzi. Korzystanie z chodnika jest dozwolone jedynie w sytuacjach określonych w przepisach i zawsze wiąże się z obowiązkiem zachowania szczególnej ostrożności oraz ustępowania pierwszeństwa pieszym. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci do 10 roku życia mogą poruszać się rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Przypominamy również, że od 3 czerwca tego roku i młodzież i dzieci do ukończenia 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu osobistego. Kask może znacząco ograniczyć skutki urazów głowy podczas upadku lub zdarzenia. Apel kierowany jest również do kierowców, bo rowerzyści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, dlatego wymagają szczególnej uwagi. Zbliżając się do przejazdu dla rowerów lub wykonując manewr skrętu, należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzystom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas wyprzedzania należy zachować bezpieczny odstęp wynoszący co najmniej 1 metr. Więc do tego wszystkiego się oczywiście przyłączajmy, uważajmy, bądźmy bezpieczni, bądźmy wrażliwi na bezpieczeństwo drugiego człowieka. A teraz na naszej antenie Daria Zawiałow.

0: I raz jeszcze zerkamy do Ostrołęki, bo tam zakończyło się lansowanie konstrukcji mostu nad Narwią, kluczowego elementu całej inwestycji, jeżeli chodzi o budowę południowej obwodnicy Ostrołęki. Symboliczne zwieńczenie tego etapu odbyło się z udziałem przedstawicieli samorządu województwa mazowieckiego. To historyczna inwestycja dla Ostrołęki i północno-wschodniego Mazowsza, mówiła członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Żyłowska.
1: Pamiętajmy, że to jest inwestycja, która jest ważna dla całego regionu. Dlatego te 75 milionów złotych z budżetu województwa wyasygnowaliśmy, żeby wesprzeć tą inwestycję. Zwłaszcza, że wtedy, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, to miasto mówiło wprost, że nie mają takich w taki sposób, że sobie poradzą sami z tą inwestycją. Stąd też 60 milionów z rządowego programu, 75 z samorządu województwa, no i reszta samorządu lokalnego.
0: Budowa południowej obwodnicy i mostu nad Narwią to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat, mówi prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
2: Mieszkańcy sami nawet doglądają i też jeżeli jest informacja, że będzie lansowany kolejny element, aktywnie uczestniczą w tym wydarzeniu, bo jest to z punktu widzenia inżynierii lądowej ciekawa metoda budowy mostu. Mieszkańcy oczekują na to przeprawę od ponad 20 lat, żeby domknąć tą obwodnicę, która de facto do tej pory nie jest obwodnicą, a ten brakujący element i jego stan zaawansowania jest oczekiwany, więc mieszkańcy nie tylko Ostrołęki, ale też subregionu będą mogli korzystać z tej przeprawy, a co niewątpliwie rozłoży to korki w mieście.
0: Zakończenie tego procesu otwiera drogę do realizacji kolejnych prac wykończeniowych, mówi Łukasz Siwek, prezes firmy Domost, odpowiedzialnej za budowę obwodnicy.
3: Wykonaliśmy w tej chwili 53% założonych prac, to jest około 70 milionów zostało zafakturowane, zabudżetowane. Nasuwamy 14 z 15 segmentów mostu, to będzie około 400 metrów długości. Do wykonania zostało nam około 180 metrów i wszystko wskazuje na to, że około pół roku przed czasem zakończymy wszystkie prace.
0: To inwestycja o ogromnym znaczeniu komunikacyjnym dla całego regionu, podkreślał Rafał Kowalczyk, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
4: No i trzymamy kciuki za kolejne etapy, bo inwestycja jest niezwykle potrzebna dla regionu i to zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i turystycznego, w ogóle komunikacyjnego. Tu jest wiele składowych, które są przemawiają za tym, że ta inwestycja jest niezwykle potrzebna. Zresztą ona była planowana od wielu lat i to jest proces, którego przyczyniło się wiele osób, instytucji, ale no ci ostatni, czyli władze obecne miasta Ostrołęki, tutaj jakby dopięły to i prowadzą to bardzo dobrze.
0: Wartość całej inwestycji to około 200 milionów złotych. Obwodnica z nowym mostem ma zostać oddana do użytku w lipcu przyszłego roku.

0: Kilkadziesiąt groszy więcej za litr paliwa płacą od dziś kierowcy na stacjach benzynowych. Wygaszony został rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Od lipca znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Kierowcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, byli przygotowani na powrót do nieco wyższych stawek za paliwa.
1: Taniej niż w Europie Zachodniej, ale to możemy podziękować tylko i wyłącznie Donaldowi Trumpowi, naszemu rządowi. Oni zrobili wszystko, co mogli, aby było lepiej, chociaż przez jakiś czas.
2: 95, 6,82.
3: A był 5,90 coś tam. To nacałem złotówki chyba. Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
4: Zawsze się da utrzymać duży, no ale to z naszej kasy jest, nie? Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale, no ale coś za coś.
0: Rządowy program CPN obowiązywał do końca marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.

Jest 8:51. Ja już Państwu dziękuję, przynajmniej na chwilę, bo usłyszymy się jeszcze w serwisie informacyjnym. I już od 9:00, o godzinie 9:00 przywita Państwa Wiktoria Małsz.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Pijemy kawę i rozpoczynamy kolejny nowy dzień i nowy miesiąc z Radiem Nadzieja. Dzisiaj środa, pierwszy dzień lipca, wakacje w pełni. Upał nam dzisiaj trochę odpuścił. Przed chwilą w Łomży było nawet deszczowo i ta prognoza pogody dzisiaj tak się zapowiada. Są również ostrzeżenia przed burzami, a ze mną w studiu jest już Katarzyna Polewko. Cześć, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, jak jest lipiec, to zawsze czuję, że są już wakacje. Jakoś ten lipiec zawsze kojarzy mi się z tym wakacyjnym czasem i z urlopem i z odpoczynkiem, mimo tego, że i ja i ty jeszcze przed urlopem, chociaż ty byłaś chwilę na urlopie, tak, ale takim krótszym, chwilę, tygodniowym.
1: Tak, zgadza się.
2: Tak, więc czuję, że to jest ten czas przyjemny, bardzo, bardzo letni.
1: Tym bardziej, że ta pogoda nam dopisuje, jest bardzo ciepło. Czerwiec nie był w sumie aż taki upalny, więc ta pogoda taka nie do końca była wakacyjna.
2: Końcówka, ale teraz, tak, końcówka, tak, czerwca była upalna i takie rozpoczęcie wakacji dla tych, którzy teraz odpoczywają od szkoły i od szkolnych obowiązków 2 miesiące, no to wręcz wymarzona, nawet w Polsce, więc jeśli ktoś nie wyjeżdża, nie wylatuje, to w Polsce też może spędzić wakacje na przykład nad morzem przy takiej pięknej pogodzie. Zazdrościmy, zazdrościmy.
1: Zazdrościmy, oj tak, a ja chciałam zapytać, czy właśnie ty, Kasia, planujesz może już wakacyjny odpoczynek, a jeżeli tak, to gdzie?
2: jeszcze nie planuję, myślę, że to będzie pod koniec sierpnia, początek września.
1: Wtedy sobie... już prawie jesiennie.
2: Tak, ale wtedy pewnie sobie wylecę w miejsce, gdzie będzie bardzo, bardzo ciepło, cieplej niż w Polsce.
1: Nie,
2: więc
1: zabraknie
2: słońca. Robię sobie takie podwójne wakacje, korzystam z tego, co jest w Polsce i później jeszcze sobie to trochę przedłużam tam, gdzie jest cieplej.
1: Dokładnie, bo my też mamy z czego się cieszyć, ale my oczywiście nie o wakacjach, bo już o 9:30 tradycyjnie zapraszamy Państwa na rozmowę z gościem dnia i to ty dzisiaj, Kasia, ją poprowadzisz.
2: Dokładnie tak.
1: To odwiedzi nasze studio.
2: Tak, dzisiaj będzie dwóch gości. Ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, a także siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Dlaczego będą w naszym studiu? Okazja jest wyjątkowa. Parafia przygotowuje się do ważnej uroczystości. Już 16 lipca będzie miała tam miejsce peregrynacja relikwii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, a także jej rodziców, więc wydarzenie jest wyjątkowe, okazja jest wyjątkowa do rozmowy również, dlatego też już teraz serdecznie zapraszam, żeby być z nami o godzinie 9:30 i będziemy rozmawiać, czy ta świętość zarezerwowana jest dla wybranych, czy może jednak dla każdego i to udowadnia ta właśnie rodzina Świętej Tereski.
1: Także u nas na antenie Radia Nadzieja już od samego rana ciekawe tematy. Rozmowa z gościem dnia o 9:30, wcześniej konkurs telefoniczny. Witam Państwa bardzo serdecznie, Wiktor Jamałusz. Spędzimy razem czas do godziny 12:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

Zanim jednak na naszej antenie rozmowa z gościem dnia, mamy dla Państwa konkurs telefoniczny. Do wygrania jest dziś książka W domu tata mistrzem świata, czyli Zaangażowane rodzicielstwo wydawnictwa Jedność. Poradnik i książka kulinarna w jednym. Opieka nad maluszkiem, wyprawka, pielęgnacja, żywienie, rozwój, opieka zdrowotna, rozszerzenie diety niemowlęcia, teoria i przepisy. Aby wygrać książkę, wystarczy do nas zadzwonić pod numer 512 123 502 lub 512 123 503. Czekamy na Państwa telefony.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Mazowieckiej. Szczęść Boże, księże, jest naszym gościem, jest w naszym studiu. A także siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Witamy was serdecznie w naszym studiu.
2: Szczęść Boże.
1: Słowem wstępu, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi, wasza parafia przygotowuje się do ważnej uroczystości. W kościele już 16 lipca będzie miała miejsce peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, a także jej rodziców. Zaczniemy od księdza. Ta rodzina pokazuje, że świętość jest dla każdego, a nie tylko dla wybranych?
3: Tak było, tak jest i chyba tak będzie. Natomiast to jest jeden z wielu przykładów, który pokazuje, że codzienność może być też święta, normalna, nienadzwyczajna, niezwiązana może z jakimiś cudownościami, ale taką normalną ludzką pracą, relacjami, tworzeniem więzi rodzinnych.
1: Bo rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę i zdradzę, że święta Teresa przecież nie budowała kościołów, nie mówiła wielkich kazań, nie porywała społeczeństwa, ludzi, a jednak została świętą. Jak to się stało? Jak to jest możliwe? Jednak jest możliwe, siostro.
2: Na pewno bardzo dużo wpłynęło na obraz Pana Boga w życiu świętej Teresy, atmosfera rodzinna, w której Teresa się właśnie wychowywała. Powiedziała, że moi rodzice bardziej są godni nieba niż ziemi. Więc to środowisko rodzinne wiele jej dało. To jest zresztą dla wszystkich sióstr Martyn.
1: Wasza parafia, tak jak powiedzieliśmy, będzie gościć całą rodzinę świętej Tereski, jeśli tak możemy to nazywać. Jakich wzorców dzisiaj potrzebują rodziny, potrzebują małżeństwa?
3: Trzeba powiedzieć, że nie całą rodzinę, ale dużą jej część.
1: Tak.
3: Siostra być może tutaj zdradzi, że trwają też procesy innych członków tej rodziny. No, nie wiem, jakich wzorców potrzebują. Jestem księdzem, a więc ja wiem, jakich wzorców potrzebują kapłani. Natomiast myślę, że każdej rodzinie potrzeba jakiegoś, tak jak mówi, można powiedzieć, nazwa waszego radia, potrzeba nadziei. A więc to są postacie, które pokazują, że jest to możliwe. Normalne relacje, życie na co dzień, tworzenie tych relacji, bycie dla siebie, dzielenie się tym, co najbardziej cenne i jest jakimś taką umiejętnością, dzieleniem się na zewnątrz z innymi. To przedstawiają te postacie Zelia i Ludwik Martę. Myślę, że dla polskich rodzin to raczej, jakby to powiedzieć, to jest okres, czasy, które odbiegają trochę od dzisiejszej rzeczywistości, ale to, że oni byli dla siebie, że dzielili się tym, że potrafili to oddać swoim dzieciom, to myślę, że jest rzecz, która przekracza czas i przestrzeń.
1: A ta rodzina daje nadzieję?
2: Oczywiście. A dla mnie się wydaje, że trochę właśnie rodzina Martę jest, chociaż to oni żyli w XIX wieku, to jest XXI, ale powiem, trochę jest podobieństwa do dzisiejszych rodzin. Na przykład mama i tato pracowali. Mama prowadziła zakład koronkarski, tato zakład zegarmistrzowski, więc oboje rodzice pracowali. Można powiedzieć, że prowadzili taki mały biznes, bo tato Ludwik był, można tak nazwać się dzisiejszym określeniem, menedżerem, bo szukał, nawet wyjeżdżał do Paryża, żeby szukać klientów dla pracy swojej żony. Zelia miała również pracownicę, które pomagały jej. Oczywiście ona taką najbardziej misterną pracę wykonywała sama. I mieli... Dali życie 9 dzieciom. Piątka przeżyła, 4 dzieci zmarła, co było też takim ogromnym też cierpieniem, doświadczeniem rodziny.
1: I rodziny te współczesne też dzisiaj tego doświadczają.
2: Tak, właśnie
1: tej straty.
2: Myślę, że...
1: I to bardzo też... często. Drodzy Państwo, dzisiaj te współczesne rodziny, jeśli ktoś nas być może słucha, to sobie myśli, a gdzie tam mojej rodzinie do świętości? Przecież moja rodzina jest nieidealna, ale ich rodzina też pewnie była nieidealna. Można tam znaleźć coś swojego?
3: No to tą tajemnicę powinna zdradzić siostra. Siostra jest osobą, która, jakbym przeczytała te życiorysy wzdłuż i wszerz. Siostra ciągle tutaj na naszych spotkaniach przygotowujących tę peregrynację ciągle wyjmuje jakieś fragmenty z ich życiorysów, które świadczą o tym, że to byli ludzie z jednej strony zwyczajni, z drugiej strony niezwyczajni w tych swoich postępowaniach i decyzjach.
2: Pisała mama do jednej z córek, powiedziała, wiesz, tak bardzo chciałabym być świętą, ale w ogóle nawet nie mam pojęcia, od czego tu zacząć. Przecież ja jestem tak zajęta pracą, że wydaje się, że naprawdę no świętość, zdaje się, że to trzeba być tak cały czas dużo się modlić, cały czas być dla Pana Boga. Oni byli dla Pana Boga, ale byli w swojej codzienności, w swojej pracy, poprzez taką sumienną, wykonywaną pracę. Na przykład jest takie świadectwo rodziny, która kupowała obrączki u Ludwika, bo on prowadził zakład zegarmistrzowsko-jubilerski i jest, opowiadając swojej córce, wiesz, kupiliśmy te obrączki u pana Ludwika Martę. To znaczyło, że u kogoś, kto zrobił bardzo sumiennie. A jednocześnie, mając tak wiele pracy, zawsze mieli czas dla dzieci. Mieli do pomocy służącą, ale wychowaniem dzieci zajmowali się rodzice. I nawet nieraz to było kosztem snu. Odkładali pracę, żeby być z dziećmi, a pracę tą kończyli w późnych godzinach wieczornych, czy nawet nocnych.
1: I to właśnie tych wartości dzisiaj współczesny rodzic może uczyć się od tej rodziny. Gdzieś tam myślę, że czasami się to zatraca, że gdzieś tam czy odpowiedzialność spychamy na szkołę, nie mamy czasu, dajemy telefon. To właśnie te wartości chyba są kluczowe, żeby z tego, co działo się tyle lat temu, przenosić to na ten 2026 rok.
3: Z jednej strony na pewno tak, natomiast myślę, że współczesny człowiek jednak szuka takiego, można powiedzieć, odpoczynku, nawet od tego, co wydaje się, że być taką codziennością. No, migamy się przed tym, prawda? Chcemy mieć więcej czasu dla siebie, na odpoczynek, na relaks, na spędzenie czasu tak, jak lubimy. No, jednak w rodzinie to myślę, że jest nieodzowne, żeby dzielić się tym czasem z innymi. Nawet składać siebie trochę w ofierze. I to nie tylko chodzi oczywiście o rodziców, chociaż oni są odpowiedzialni i bardziej świadomi, ale także o dzieci, o rodzeństwo między sobą. Bez tego żadna rodzina nie wytrwa i żadna rodzina nic takiego budującego nie stworzy.
1: A jak wyglądały te relacje w tej rodzinie między rodzeństwem a rodzicami właśnie?
2: Rodzice bardzo mądrze podchodzili do wychowania. Na przykład mama powiedziała, nie martw się tym, że dzieci cię nie słuchają, przejmuj się raczej tym, że cię naśladują. Gdy mówiliśmy o pracy, że byli bardzo zajęci, ale była przecież niedziela, w której rodzice odkładali zawodową pracę. Nawet jest takie ciekawe wspomnienie sąsiadów, którzy mówią, u państwa Martę zakład był w niedzielę zamknięty. Nawet niektórzy przyjaciele podpowiadali Ludwikowi, otwórz chociaż na kilka godzin, nawet miał pozwolenie księdza z parafii, żeby otworzyć na kilka godzin, no przecież będzie pan na mszy świętej, później może otworzyć, przecież w niedzielę to był też tam targowy dzień. Więc straci pan klientów. A Ludwik mówi, nie, no niedziela to jest dzień dla Pana Boga. Nie mogę tego zrobić. A przyjaciele mówią, otwórz od podwórka, to nie będzie zgorszeniem dla ludzi. No, ale przecież ja to robię dla Pana Boga. I niedziela był takim dniem, kiedy zawsze wspólnie przeżywali. Wspólna msza święta, później popołudniowy spacer. Siadano wieczorami. Wspólnie nawet była gra warcaby z dziećmi. Wiele opowiadań. też, jak Teresa wspomina, że tato miał takie zdolności aktorskie, umiał naśladować ptaków, często się tym dzielił. Najmłodsze dzieci siadały na kolanach taty i mówił, a tato tak pięknie śpiewał, lubił poezję, pan Ludwik, i na przykład spisywał w zeszytach, spisywał poezję, a potem dzieciom recytował. Też była taka możliwość, że starsze dziewczęta też mogły się podzielić tym, czego się uczyły. Więc to był taki, Teresa mówi, że to był najpiękniejszy dzień dla niej.
1: A znacie jakieś przykłady cudów, które wydarzyły się za sprawą tej rodziny?
2: Wczoraj usłyszałam takie świadectwo od pani, która ma 5 dzieci, ma chłopców. Kiedyś mówiła, no tak myślałam sobie, że no nie, no świętość, no dla księży, może dla sióstr, ale dla małżeństw, które mają jeszcze dużo dzieci, cały czas hałas, cały czas ruch, praca, no to niemożliwe. Gdy urodziło mi się 5 dziecko, próbowałam szukać pracy i nic. Kto chce przyjąć taką mamę z 5 dzieci? No bo to chorobowe, to jeszcze coś tam się wydarzy i zwolnienia. I szukałam i nic. I zwróciłam się do znajomego księdza. Niech ksiądz mi pomoże. Po prostu nie mogę znaleźć pracy, a utrzymać, żeby mąż tylko utrzymywał rodzinę, to teraz po prostu jest niemożliwe. I podał przykład z Elii i Ludwika. Zaczęłam się modlić, od razu przyszła pomysł, zostałam zatrudniona.
1: A jednak można.
3: W placówce Caritasu.
1: O właśnie, więc to pewnie też nie przypadek. My rozmawiamy o całej rodzinie, o tych relacjach. Jeden element tej uroczystości, która zbliża się w waszej parafii, będzie poświęcony właśnie rodzinom, małżeństwom.
3: Tak, wykorzystamy ten moment, żeby o godzinie 21, 16 lipca zaprosić małżeństwa z terenu tej Ostrowi Mazowieckiej, żeby też, no po pierwsze, że zapoznały się z tą postacią, a po drugie, żeby włączyły się w uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, żeby to była taka godzina dla małżeństw. Zresztą część tego nabożeństwa, oni będą też tworzyć, prowadzić, wcześniej przygotowywać tą grupę. Myślimy, że to będzie dla nich taki owocny czas.
1: Więc zapraszacie całe rodzinę. Siostro, pytanie, w czym objawiała się ta świętość świętej Teresy?
2: Święta Teresa, myślę, że też tego się nauczyła w rodzinie. Oczywiście sama pogłębiała tą relację z Panem Bogiem. Na przykład codziennie w rodzinie Martę była wspólna modlitwa. I gdy mama była ciężko chora, zmarła mając 46 lat na raka piersi. Już w ostatnim etapie oddano na kilka dni najmłodsze dzieci. Tereska miała 4,5 roku, Celina miała 8 lat, oddano do sąsiadki. I rano dzieci patrzą i mówią do tej znajomej, mówią, ale my się dzisiaj nie modliłyśmy się. A pani mówi, to idźcie do tego pokoju, możecie się pomodlić. One popatrzyły na siebie i mówią tak, u naszej mamy było inaczej, bo mama nasza razem z nami się modliła. I dzieci uczyły się też takiej spontanicznej modlitwy. Też rodzice nauczyli dzieci codziennego oddawania Panu Bogu swojego życia. Już jako karmelitanka Teresa powiedziała, Boże, kocham Cię tak bardzo, oddaję Ci swoje serce, oddaję Ci wszystko. I mówi, ja tej modlitwy nauczyłam się w dzieciństwie od mamy.
1: A to sztuka powierzyć swoje życie Bogu, kiedy wszystko się wali, kiedy, tak jak siostra wspomniała, nawet tak wcześnie zostały sierotami.
2: No dla Teresy to był duży cios, ale tato powiedziała, że tato, który był taki bardzo ojcowski po śmierci mamy, wzbogacił się uczucia macierzyńskie. I jakby w osobie taty Teresa miała i mamę, i tatę, że bardzo poświęcił po prostu całe swoje życie dla córek, nawet się przeniósł do innej miejscowości.

0: Ksiowi, to mówiła tak, patrzyłam i myślałam, tak modlą się święci. I święta Teresa też jest świętą taką codzienności. Ona mówiła, że Pan Bóg nie oczekuje od nas jakichś wielkich czynów. Pan Bóg oczekuje od nas odpowiedzi na miłość. Czy nieraz szukamy, co możemy Panu Bogu ofiarować, co możemy zrobić. A święta odkryła, że Pan Bóg chce dać nam swoją miłość, tylko mamy się na tą miłość otworzyć, mamy ją przyjąć.
1: I ufać.
0: I ufać.
1: Kim dla waszego zgromadzenia jest święta Teresa? Założycielką duchowości, przyjaciółką, czy może wymagającą mistrzynią?
0: Myślę, że święta Teresa oczywiście jest patronką naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie założył biskup na Kresach Wschodnich Polski na Wołyniu, biskup Szalążek, który pokochał bardzo świętą Teresę i dał nam za patronkę, dał nam za siostrę. I powiem, że ona jest dla mnie osobiście, myślę, że dla wielu sióstr, dla wszystkich sióstr, jest taką towarzyszką. Ona właśnie uczy tego, że codzienność jest takim miejscem, w którym możemy Panu Bogu okazywać swoją miłość. I mówiła, nieważne jest, jaką rzecz czynimy, ale żebyśmy czynili wszystko z miłości. I święta Teresa powiedziała, że nawet szpilka podniesiona z ziemi z miłością, to jest takim wielkim czynem, bo nie liczy się, co robimy, tylko jak robimy i dla kogo robimy.
1: My mówimy o tej świętości w codzienności. To jest trudne żyć z, no właśnie, z tymi wartościami na co dzień, nawet podnosząc tę szpilkę z miłością? To pewnie jest trudne, czy nie trudne?
0: No, codzienność na pewno ma wiele radości, ale też przedstawia, ma również jakieś swoje trudy. Ale jeśli się coś czyni z miłości, jeśli ktoś ma jakąś pasję, to na pewno ta pasja pociąga. Jeśli ktoś kocha Pana Boga, to po prostu też jakiś trud nie jest takim trudem, bo to człowieka pociąga. I właśnie w rodzinie Martę Pan Bóg był taką największą wartością ich. Jakby wszystko kręciło się, jak mówią gdzieś w świecie, mówią, kręci się fortuna. W rodzinie Martę wszystko kręciło się wokół Pana Boga. Wszystko było jakby związane z Panem Bogiem. Pan Bóg przenikał całe życie. Ale Teresa też doświadczyła w swoim życiu, to w duchowości się nazywa takiej nocy ciemnej, że wydawało się, to też było związane z jej chorobą. Teresa zmarła, mając 24 lata, na gruźlicę i w tym ostatnim etapie przeżywała też taką ciemną noc wiary. I to, co było dla niej takie oczywiste, że Pan Bóg jest taki bliski, że Pan Bóg jest Ojcem. I w tym ostatnim etapie przez 15 miesięcy właśnie przeżywała taką noc wiary i mówiła, tak jak mi się wydawało, że Pan Bóg jest na wyciągnięcie ręki, to teraz wydaje się, że między mną a Panem Bogiem jest nawet nie tylko zasłona, ale jest mur. I wtedy zrozumiałam, że mogą być ludzie, którzy nie odczuwają Pana Boga. I jakby w tym ostatnim etapie swego życia powiedziała, zasiadam razem z grzesznikami. Teraz rozumiem, że mogą być ludzie, którzy nie odczuwają Pana Boga. I właśnie wtedy w szczególny sposób zaczęła Teresa, chociaż całe życie dla niej to było takie zadanie, modlić się za tych ludzi, którzy odeszli od Pana Boga, którzy Pana Boga nie znają. I powiedziała, że w tych ostatnich miesiącach więcej uczyniła aktów wiary niż przez całe swoje życie.
1: Ja tak bardzo uważnie tego słucham i odnoszę takie wrażenie, że chyba każdy z nas, patrząc na historię tej rodziny, całej rodziny świętej Teresy, odnajdzie tam jakąś cząstkę siebie, jakąś sytuację życiową, jakieś wzloty, upadki. Taka była też ta rodzina i takie jest nasze współczesne życie. Może tak być?
0: Myślę, że tak. Zastanawiałam się, czyimi patronami mogą być Zelia i Ludwik. Patronami małżeństw. mama, która umierała na raka.

0: walka i przeżywała tak pięknie, z ogromnym bólem, ale też z takim zawierzeniem Panu Bogu, przeżywała swoją chorobę, jest patronką Amazonek, kobiet chorych na raka. Można powiedzieć, że oni mogą być też patronami rodzin, które utraciły swoje dziecko. Gdy umierała Helenka, jedna z córek, mając 5 lat, co przeżywała Zelia z Ludwikiem, to ból niewyobrażalny. A jednocześnie przeżywali to też z taką, z jakąś nadzieją. Zelia z Ludwikiem mówili później, że modlili się do swoich dzieci, którzy są już u Pana Boga. I po śmierci Zelia z Ludwikiem przy zmarłym dziecku powiedzieli tak: dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że dałeś nam taką radość dać życie naszej Helence, że mogliśmy się o nią troszczyć, mogliśmy ją wychowywać. I Zelia powiedziała, że chciałabym mieć wiele dzieci. Powiedziała: kocham dzieci do szaleństwa. Chciałabym dać im życie, żeby ich zrodzić dla nieba, żeby wszystkie były świętymi.
1: To pokazuje, że te problemy kiedyś i teraz są bardzo, bardzo podobne, tylko wcześniej tam, w tej rodzinie, wszystko, tak jak siostra powiedziała, kręciło się wokół Boga. Dzisiaj tego Boga w wielu domach po prostu brakuje wśród tych problemów. Ksiądz kiwa głową.
2: Kiwam głową, bo jak ilekroć słucham siostry opowiadającą świętej Teresy albo od jej rodzicach, to jestem, no, tak powiedzmy, zauroczony. Nie ukrywam, że jako kleryk, czy młody ksiądz, może bardziej kleryk, to dzienniczek duszy siostry Teresy od Dzieciątka Jezusa, oczywiście zapoznałem się z nim, ale ta postać rodziców to była dla mnie bliżej nieznana. No, kiedyś gdzieś zaistniało to w jakiejś tam sferze takiej medialnej, a kiedy się dowiedziałem, że tutaj przyjeżdżają rodzice, którzy też są już świętymi, to trochę się zdziwiłem. A okazało się, że to po pierwsze bardzo znani rodzice, po drugie, że w ogóle cały taki proces beatyfikacyjny członków tej rodziny, on trwa. A więc myślę, że to dla nas będzie takie piękne wydarzenie, bo dla parafii w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny na pewno Tereska jest dobrze znana. I kiedy są modlitwy przez jej wstawiennictwo, jest taki okres prowadzony przez siostry, to cieszy się to popularnością, tak bym powiedział, takim językiem współczesnym. Natomiast Zelia i Ludwik to top secret.
1: I właśnie, to wszystko będzie odkrywane. Spoglądam na zegarek w dwóch zdaniach. Jak będą wyglądały te uroczystości już 16 lipca?
2: Uroczystości zaczną się 3 dni wcześniej, dokładnie w poniedziałek. No, będziemy przygotowywać się na mszach świętych, z reguły tych wieczornych, też ucząc się pieśni, które będą do tego jakoś dostosowane, ale także będzie kazanie tematycznie związane z tymi osobami. W poniedziałek z Ludwikiem. We wtorek siostra przedstawi nam Zelię, którą zna bardzo dokładnie.
1: Czyli zapraszamy tatusiów,
2: tak,
1: mamusie.
2: W poniedziałek szczególnie tatusiów. We wtorek mamusie. A w środę ksiądz Łukasz Kołaszewski, który jest jeszcze w seminarium, a będzie tutaj u nas pracował jako wikariusz, będzie mówił o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. To będą przygotowania. A później uroczystości zaczynają się 16 lipca.
1: A wasz ulubiony kwiat?
0: Zapraszamy Chciałam wszystkich, tak, którzy będą na mszy świętej z różami i z różą. To będzie też takie przywitanie relikwii. Róża jest atrybutem świętej Teresy. Nie tylko, że przedstawia się ją z różami, ale dla niej to było... Róża, te płatki róż były symbolem ofiar, symbolem takich dobrych uczynków, które czyniła, żeby sprawić Jezusowi przyjemność. Więc te róże będą w czasie mszy świętej poświęcone. Później będzie możliwość podejść z tą różą do relikwii, pomodlić się i zabrać do domu. I później za wstawiennictwem tych świętych prosić o potrzebne łaski dla swojej rodziny.
1: Więc niech tych róż w naszym życiu, każdego z nas, każdego, kto nas teraz słucha, będzie jak najwięcej. Bardzo dziękuję wam za spotkanie, za rozmowę. Ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, a także siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: I do zobaczenia w lipcu.
0: Do zobaczenia.
3: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9.30.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
4: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
1: Na zegarach godzina 10.
2: Nie było mowy o dymisji, mówi rzecznik rządu o spotkaniu premiera z prezesem NFZ. Zakończył się program osłonowy, ceny paliwa niżej. Pierwsze podwyżki są już widoczne. Eksperci przypominają o odpowiednim nawodnieniu w upalne dni. Nie było mowy o dymisji, za to będą kolejne spotkania w tym tygodniu. Premier spotkał się wczoraj z prezesem NFZ wraz z ministrem finansów. Rozmawiano o przyszłym budżecie funduszu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To było spotkanie wcześniej zaplanowane dotyczące finansowania na Narodowego Funduszu Zdrowia, stąd też udział pana ministra Domańskiego. No chodzi o to, żeby nie zabrakło pieniędzy w NFZ-cie. No, na pewno pieniędzy na ochronę zdrowia w Polsce nie zabraknie, no, ale jest potrzeba jest rozmowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem i Ministerstwem Finansów, ale takie rozmowy też się będą odbywały jeszcze w tym tygodniu, no bo tutaj tej pracy jest w tym zakresie bardzo dużo.
2: Obecny prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak pełni swoją funkcję od 2021 roku.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Ważna zmiana dla kierowców, którą odczują w kieszeni. Zakończył się program osłonowy ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dziś wraca 23% stawka VAT na benzyny i olej napędowy. Analityk rynku paliw z petrol.pl Jakub Bołcki powiedział, że wracamy do rynkowej metody kształtowania cen.
4: I to się odbija niestety zwyżkowo, ponieważ z tych cen na poziomie 6 zł, czy dla benzyny, czy 6 kilkunastu, dla oleju napędowego mamy zwyżkę o mniej więcej 80 groszy, tak z pierwszego oglądu sytuacji można powiedzieć, jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, tutaj on 6 zł i 80 groszy. Natomiast jeśli chodzi o diesla nieco poniżej 7 zł, ale gdzieś ten pułap 7 zł może już być blisko i to się wydaje, że to są te ceny, które już z nami pozostaną przez najbliższe dni.
2: Dodał, że podwyżki są nieuniknione.
4: Natomiast jeśli chodzi o dalszy bieg zdarzeń i o to, co się będzie działo, no to tutaj wiele zależy już od sytuacji międzynarodowej stricte, a nie od naszych krajowych regulacji, ponieważ te wróciły do takiego standardowego poziomu, jaki znaliśmy jeszcze z okresu przed wybuchem konfliktu w Cieśninie Ormus i teraz już tak naprawdę jesteśmy zdani głównie na to, co się dzieje na rynkach międzynarodowych, bo od tego zależy kształtowanie cen paliw gotowych na rynkach krajowych poszczególnych, w tym także i na naszym polskim podwórku.
2: Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie Cieśniny Ormus. Nad Polską utrzymuje się fala upałów, a lekarze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Podlaski NFZ przypomina, że wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, wyczerpania organizmu, a nawet udaru cieplnego. Podczas największych upałów sama woda nie zawsze wystarcza. Wraz z potem organizm traci cenne elektrolity, dlatego warto sięgać po napoje izotoniczne lub przygotować je samodzielnie. Mówi Izabela Przewłocka, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
5: Sama woda w trakcie ekstremalnych upałów może nie wystarczyć, ponieważ organizm wypłukuje się z sodu i potasu. Zamiast kupować kolorowe napoje izotoniczne pełne sztucznych barwników i słodzików, warto przygotować prosty, naturalny i pyszny napój w domu. Wystarczą nam 4 dostępne w każdej kuchni składniki. 1 litr wody, niegazowanej lub lekko gazowanej, sok wyciśnięty z połówki dużej cytryny lub limonki, 1 czubata łyżka miodu i 1/4 łyżeczki soli kuchennej, najlepiej kamiennej lub himalajskiej. I jest to kluczowy element, który uzupełni sód tracony z potem i pomoże zatrzymać wodę w organizmie.
2: Podczas upalnych dni warto pić co najmniej 2 do 3 litrów płynów dziennie, unikać słońca między godziną 10 a 16, nosić przewiewną odzież i chronić głowę.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Jeżeli chodzi o metody technologiczne, to ciężko nam jest już obniżyć ceny ciepła. Mówi na naszej antenie prezes MPCOM Radosław Żygalski. Podkreślał, że spółka cały czas poszukuje nowych rozwiązań, ale te, które miałyby wpłynąć na cenę, zostały jak na razie wyczerpane.
6: Tak naprawdę my już walczymy o jakieś tam złotówki. I za każdym razem jak robimy, to po prostu no i ci, którzy nam pomagają w tym, na końcu zawsze stwierdzają, że jest na tyle dużo już zrobiono, że ciężko jest po prostu wydusić coś jeszcze. Także to z jednej strony cieszy, a z drugiej strony wkurza, bo nie możemy z czymś znowu po prostu wyjść, ale pracujemy nad tym.
2: Radosław Żegarski mówi, że są technologie i rozwiązania, które mogą przynieść zysk, ale nie wpływają na obniżenie cen ciepła, a wręcz przeciwnie, mogą wpłynąć na ich podwyżkę.
6: Tak jest z pompami ciepła. Bardzo często to jest fajny, nośny temat. Są na to dotacje. Natomiast one nie przekładają się na obniżenie cen ciepła. I my w takie rzeczy nie będziemy wchodzili, bo to nie ma uzasadnienia żadnego. Każdą nowinkę, którą gdzieś ktoś coś próbuje wdrażać, my przeprowadzamy analizy. Te analizy zawsze kończą się tym, jaki to będzie miało wpływ na cenę ciepła.
2: Cała rozmowa z Radosławem Żegalskim jest na naszym portalu radionadzieja.pl.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Dzisiejsza pogoda będzie dosyć zmienna. Przed południem dosyć pochmurno, ale w regionie możliwe też przejaśnienia. Temperatura około 23-25 stopni. Po południu zrobi się znacznie cieplej, bo temperatura wzrośnie nawet do 29 stopni. Warto mieć ze sobą parasol, bo możliwe są również opad deszczu, a miejscami nawet burze.
0: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
0: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
7: Po reklamie.

0: Ma przypominać o trosce i opiece, jaką jesteśmy winni czworonożnym przyjaciołom. Obchodzony dziś w Polsce Dzień Psa to także promocja adopcji, bo najwięcej zwierząt zostaje porzuconych właśnie na początku wakacji. Tegoroczne lato przyniosło ekstremalnie wysokie temperatury, a psy źle znoszą upały, dlatego w tym czasie trzeba o nie szczególnie dbać. Przypomina prezes Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Maryla Rybińska.
1: Lato przed nami, więc jeszcze bardzo, bardzo dużo zmagania się z tą trudną sytuacją, jaką mają zwierzęta wszędzie. U nas o nie dbamy, mają wodę, mają jedzenie, mają cień.
0: Pies zawsze powinien mieć miskę z wodą, a w gorące dni zacienione miejsce do odpoczynku. Ulgę w czasie upałów przyniesie mu także wizyta u psiego fryzjera, tłumaczy wykonujący ten zawód Krzysztof Czarnecki.
2: Każda kąpiel i suszenie pomaga w termoregulacji skóry i pozbywamy się podszerstka, który blokuje dopływ powietrza do skóry, jeżeli mówimy o pieskach podszerstkowych. Tutaj natomiast jeżeli są pieski, które mają sierść długą, no to jak najbardziej każda pielęgnacja pomaga chłodzenie się pieskowi.
0: Międzynarodowy Dzień Psa obchodzony jest 26 sierpnia, a już teraz Sylwia Grzeszczak, Małe Rzeczy.

0: O kilkadziesiąt groszy więcej za litr paliwa płacą od dziś kierowcy na stacjach benzynowych. Wygaszony został rządowy program osłonowy, ceny paliwa niżej. Kierowcy byli przygotowani na powrót do nieco wyższych stawek za paliwa.
1: Taniej niż w Europie Zachodniej, ale to możemy podziękować tylko i wyłącznie Donaldowi Trumpowi, naszemu rządowi. Oni zrobili wszystko, co mogli, aby było lepiej, chociaż przez jakiś czas.
2: 95, 6,82.
3: A był 5,90 coś tam. To wyciągnąłem złotówki chyba. Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
4: Zawsze się da utrzymać dłużej, no ale to z naszej kasy jest, nie? Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak? Ale coś za coś.
0: Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. A to jest Radio Nadzieja, już na zegarach 10:25.

0: Zatrucie tlenkiem węgla w czasie upałów może dotykać setek osób, a objawy łatwo pomylić z przegrzaniem. Strażacy przypominają, że gorąca aura może potęgować ciąg wsteczny w kominach, co sprawia, że czad cofa się do pomieszczeń. W miniony weekend strażacy w całym kraju wiele razy interweniowali w szczelnie zamkniętych mieszkaniach, w których zadziałały czujki tlenku węgla, mówi aspirant Martin Halasz.
1: Brak wymiany powietrza, brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów. Ciepłe powietrze, które mamy na zewnątrz, nie upłynnia tego przepływu mas i zatruwamy się.
0: Strażak radził, by nawet w czasie upałów pamiętać o uchylaniu okien. Apelował, by przeprowadzić kontrolę wentylacji i oczyścić kredki w pomieszczeniach. Zachęcał też do kupienia czujki tlenku węgla, która ostrzeże o zagrożeniu. Osoby, które mają już czujki czadu w domach, wskazują, że są one włączone przez cały rok.
2: On po prostu działa cały rok i się nie zastanawiam, czy to jest lato, czy zima. Po prostu działa.
3: Masz w domu czujnik czadu?
4: Mam.
3: Czy on latem też jest potrzebny, twoim zdaniem?
4: No myślę, że jest. Im cieplej, to tym bardziej jest potrzebne.
0: Oznakami zepsutej wentylacji w domu lub mieszkaniu mogą być parujące szyby lub wyczuwalny zapach stęchlizny. Warto ją sprawdzić także wówczas, gdy domownicy narzekają na bóle głowy i senność.

0: 55 osób straciło życie w wodzie od początku czerwca. Tylko w minioną niedzielę utonęło aż 17 osób. Jak mówił na naszej antenie Tomasz Malinowski, prezes WOPR Łomża, brawura dalej wygrywa ze zdrowym rozsądkiem.
1: Co roku te osoby toną. Statystycznie tych osób jest mniej niż w latach 2015-2014, gdzie cały sezon był zamykany liczbą osób tonących, jak pamiętam, 400-500 osób. W tamtym roku było około 300, więc ta statystyka się zmniejsza, ale zmniejsza się powoli. Czyli dalej trzeba prowadzić działania prewencyjne w szkołach, jakichś festynach, żeby uświadamiać ludziom, że woda jest przyjemna, fajna, ale też jest niebezpiecznym żywiołem.
0: Tomasz Malinowski mówi o kilku najważniejszych zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
1: Nie wchodzimy po alkoholu. Jeżeli mamy wejść do wody, ochłodźmy się powoli. Jeżeli nie jesteśmy pewni swoich możliwości, nie odpływajmy za daleko od brzegu. Osoby, które nie czują się zbyt dobrze w wodzie, niech próbują pływać na krótkich odcinkach, na płytkich wodach, żeby zawsze po zatrzymaniu mogły poczuć te dno pod wodą. Nie wchodzimy bezpośrednio po posiłku i starajmy się używać przede wszystkim różnych kremów opalających, bo słońce jest mocne, więc poparzenie skóry też może wystąpić na w takim krótkim, trwałym.

0: Nad Polską utrzymuje się fala upałów, a lekarze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Podlaski NFZ przypomina, że wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, wyczerpania organizmu, a nawet udaru cieplnego. Podczas największych upałów sama woda nie zawsze wystarcza. Wraz z potem organizm traci cenne elektrolity, dlatego warto sięgać po napoje izotoniczne lub przygotować je samodzielnie, mówi Izabela Przewłocka, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
1: Sama woda w trakcie ekstremalnych upałów może nie wystarczyć, ponieważ organizm wypłukuje się z sodu i potasu. Zamiast kupować kolorowe napoje izotoniczne pełne sztucznych barwników i słodzików, warto przygotować prosty, naturalny i pyszny napój w domu. Wystarczą nam 4 dostępne w każdej kuchni składniki. 1 litr wody, niegazowanej lub lekko gazowanej, sok wyciśnięty z połówki dużej cytryny lub limonki, 1 czubata łyżka miodu i 1/4 łyżeczki soli kuchennej, najlepiej kamiennej lub himalajskiej. I jest to kluczowy element, który uzupełni sód tracony z potem i pomoże zatrzymać wodę w organizmie.
0: A jak rozpoznać udar cieplny?
1: Objawy pojawiają się często szybko i gwałtownie. Najczęściej są to wysoka temperatura ciała, często powyżej 40 stopni, sucha, gorąca skóra, brak potu mimo upału, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, majaczenie, dezorientacja, bełkotliwa mowa, skurcze mięśni, a ostatecznie utrata przytomności. Jeżeli zauważą Państwo takie objawy u siebie lub innych, proszę nie czekać, tylko natychmiast trzeba dzwonić na numer alarmowy 112.
0: Podczas upalnych dni warto pić co najmniej 2 do 3 litrów płynów dziennie, unikać słońca między godziną 10 a 16, nosić przewiewną odzież i chronić głowę. A to jest Radio Nadzieja, za 4 minuty, godzina 11.

0: będziemy się pamiętać. Na zegarach godzina 11. A najnowsze wiadomości przedstawi dla Państwa Bartek Święciński.
1: Po fali upałów musimy być przygotowani na burze i obfite deszcze. Dziś spotkanie prezydenta z szefem MON przed szczytem NATO. W Sądzie Okręgowym w Warszawie trwa posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Uwaga, mieszkańcy województwa podlaskiego, środa zapowiada się jako bardzo burzowy dzień. Oprócz gwałtownych wyładowań atmosferycznych musimy się też przygotować na obfite deszcze i bardzo mocne podmuchy wiatru. Jak mówi Anna Gryczman, dyżurny synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW w Warszawie, burze przez region przechodzą już od rana, ale to co najgorsze dopiero przed nami.
2: Najintensywniejszych, najbardziej gwałtownych, niebezpiecznych zjawisk spodziewamy się w godzinach popołudniowych, wieczorem oraz najbliższej nocy. Burzą może towarzyszyć ulewny deszcz, skutkujący nawet lokalnymi podtopieniami czy zalaniami, bardzo silne porywy wiatru, nawet powyżej 100 km na godzinę, a także duży grad. To wszystko wynika z tego, że nad regionem dzisiaj będzie położony właściwie front atmosferyczny, oddzielający bardzo gorące powietrze na południu, południowym wschodzie, gdzie temperatura może dochodzić do 33-35 stopni, od chłodniejszego powietrza na północy, gdzie temperatura wyniesie około 25-26 stopni.
1: W kolejnych dniach pogoda się uspokoi, temperatura będzie niższa w granicach 21-23 stopni. Okresami może pojawić się deszcz i wiatr, ale wszystko wskazuje na to, że to najbliższa doba będzie najtrudniejsza. Przypominamy też, że wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami oraz ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami, które mogą zostać zaktualizowane do pierwszego stopnia.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zaplanowane na 7 lipca w Ankarze szczyt NATO oraz rozmowy o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. To najważniejsze kwestie, jakie zostaną omówione w trakcie zaplanowanego na dziś spotkania wicepremiera szefa MON z prezydentem Karolem Nawrockim. Zaproszenie dla ministra obrony do Pałacu Prezydenckiego przyszło na 15. Na razie nie przewidziano obsługi medialnej tego wydarzenia. Wiceszef MON Cezary Tomczyk, pytany w Sejmie o spotkanie prezydenta z ministrem obrony, powiedział, że oczekuje ustalenia jednego frontu w sprawie dalszych negocjacji o stałej obecności żołnierzy amerykańskich.
4: Albo sobie zdamy sprawę, że kwestie bezpieczeństwa to jest jedna autostrada i zarówno rząd, jak i prezydent musi robić mniej więcej to samo, budować partnerstwo, a nie ścigać się w tym, kto bardziej tutaj się przyczynił do tego, że Amerykanie są w Polsce, albo po prostu nic z tego nie będzie, bo jest wielu ludzi na tym świecie i wiele państw, które chciałyby nas rozegrać, rząd i prezydenta, w sprawie właśnie wojsk amerykańskich.
1: W połowie czerwca prezydent Karol Nawrocki był za oceanem, gdzie uczestniczył m.in. w urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. Pytany w USA, pobyt w USA był też okazją do rozmów na temat stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Po tych rozmowach szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił, że Biały Dom wyraża gotowość do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Skład trzech sędziów ma rozpoznać zażalenie obrony byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Prokurator Piotr Woźniak wskazał, że uprawomocnienie decyzji o tymczasowym areszcie pozwoli prokuraturze na rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
5: To znaczy, żeby złożyć wniosek o ekstradycję, powinniśmy mieć prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Praktyka uczy, że w innym przypadku tego typu wnioski o ekstradycję mają małe szanse powodzenia.
1: Obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski, uważa, że tymczasowy areszt jest bezcelowy.
6: Ten areszt jest niecelowy, bo pan minister Ziobro byłby w zasadzie jedyną osobą, która byłaby pozbawiona w tej sprawie wolności. Postępowanie dotyczące osób, które mają zarzuty wspólnie i w porozumieniu, już się toczy, ale przede wszystkim w kontekście pana ministra Ziobry tu nie ma mowy o uprawdopodobnieniu czynów zabronionych i to jest przede wszystkim kwestia.
1: Sąd niższej instancji zgodził się na tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry w lutym, kiedy były minister był jeszcze w Budapeszcie. Sprawa utknęła w sądzie okręgowym. Jeżeli uda się otrzymać postanowienie o tymczasowym areszcie, procedura ekstradycyjna może potrwać nawet kilka lat. Zdaniem prokuratury Zbigniew Ziobro mógł popełnić 26 przestępstw.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Dwulatek ubrany jedynie w pieluchę spacerował boso środkiem jezdni w jednej z miejscowości powiatu wysokomazowieckiego. Jak się okazało, maluch niepostrzeżenie wymknął się z domu, gdy jego matka karmiła inne dziecko. Na szczęście dzięki interwencji policjanta, drogówki, chłopiec szybko wrócił do mamy. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Kinga Wlazło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckim.
7: Podczas pełnienia służby policjant ruchu drogowego zauważył małego chłopca, który szedł samotnie środkiem jezdni. Dziecko było bose i miało na sobie jedynie pieluchę. Funkcjonariusz natychmiast zajął się maluchem. Ze względu na swój wiek chłopiec nie potrafił jeszcze powiedzieć, gdzie mieszka ani jak się nazywa. Policjanci rozpoczęli poszukiwania jego opiekunów. Niosąc dziecko na rękach, sprawdzali pobliskie posesje. Po krótkiej chwili z jednego z domu wyszła kobieta, która potwierdziła, że jest jego matką.
1: Kobieta wytłumaczyła funkcjonariuszom, jak jej syn znalazł się na jezdni.
7: Wyjaśniła, że nie zauważyła, jak jej niespełna dwuletni syn wyszedł z domu w czasie, gdy zajmowała się karmieniem młodszego dziecka. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kobiety. Badanie wskazało, że była trzeźwa. Chłopiec cały i zdrowy wrócił pod opiekę swojej mamy. To zdarzenie pokazuje, jak szybko może dojść do niebezpiecznej sytuacji, zwłaszcza gdy pod opieką znajduje się więcej niż jedno małe dziecko.
1: Tym razem dzięki interwencji sytuacja zakończyła się szczęśliwie, jednak policja przypomina rodzicom i opiekunom o zwracaniu szczególnej uwagi do najmłodszych, gdyż chwila nieuwagi może wystarczyć, by doszło do tragedii.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Przed nami ciepłe południe z temperaturą sięgającą nawet 29 stopni Celsjusza. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie również burze. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol, bo pogoda może nas zaskoczyć.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: W sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
9: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
8: Po reklamie.

0: Łukasz.
1: Na zegarach 10 minut po godzinie 11. Już za 5 minut zapraszam w imieniu Katarzyny Polewko na audycję Zasmakuj w Łomży.

0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Już w sobotę w Łomży odbędzie się gala Fight District 3. W naszym studiu są legenda Adam Kownacki, jeden z najlepszych polskich pięściarzy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A także Maciej Tercjak, organizator tego właśnie wydarzenia. Dzień dobry, witajcie.
4: Witam serdecznie.
2: No to pierwsze pytanie, dlaczego walki odbędą się na stadionie w Łomży, a nie w hali, jak to zazwyczaj bywa?
4: No to był pomysł taki troszeczkę nie do końca mój, po drugim wydarzeniu, które organizowaliśmy w naszym klubie, podczas wizyty na meczu ŁKS-u Łomża. Miałem przyjemność spotkać się z panią dyrektor Mosiru, panią Bernadetą Krynicką, która była jednocześnie naszym gościem podczas drugiej edycji wydarzenia. No i tak zostało mi zadane pytanie, co dalej, jakie są plany, jak widzę kolejne wydarzenie. I właśnie wspominałem między innymi o hali, o czymś, tylko mówię, kurczę, wszyscy robili halę, jakby gdzieś to jest taki standardowy krok. No i pani dyrektor powiedziała, słuchaj, czemu nie stadion? Mówię, kurde, no jakby nie patrzeć, każde wydarzenie sportu walki gdzieś tam po cichu marzy o tym, żeby zrobić galę na stadionie, tak? Jest to w pewnym sensie wyróżnienie tego wydarzenia. No wiadomo, że KSW robiło Stadion Narodowy i jest to największe wydarzenie w historii sportów walki w Polsce. No my nie jesteśmy na tym etapie, żeby myśleć o takich olbrzymich obiektach, ale jesteśmy z Łomży, więc mamy stadion w Łomży. No i mówię, okej. Okay.
2: Działamy.
4: I po prostu powiedziałem, dobrze, zróbmy to. No i tyle, i robimy.
2: A to nie jest ryzykowne, panowie? No bo tak, pogodę mamy taką, jaką mamy. Jeszcze kilka dni temu było 37 stopni. Mhm. Sprawdzałam prognozy, no to w sobotę ma być przyjemne 20, ale tak. Gdyby nie było tych 20, to nie
4: można
2: jest...
4: powiedzieć, że pogoda jest idealnie zamówiona dla nas, tak, i dla zawodników, więc czego się martwić? Myślę, że odpowiednie osoby czuwają nad nami, żeby pogoda była dobra.
2: I wy też się też mocno trzymacie za to kciuki. W Łomży zobaczymy 11 pojedynków. Jak wygląda budowanie karty walk? Liczy się poziom sportowy, czy jednak historia danego zawodnika?
4: Myślę, że jedno i drugie ma znaczenie.
2: A co bardziej?
4: Wiadomo, że poziom sportowy świadczy o powadze organizacji i powadze wydarzenia, a lokalne nazwiska świadczą o zainteresowaniu. Bo nie zawsze dobry zawodnik będzie miał grono kibiców, więc trzeba umieć to wypośrodkować i na przykład stworzyłem tą kartę troszeczkę miksując te dwa czynniki, czyli wysoki poziom sportowy oraz lokalnych bohaterów. Lokalnych nie mam na myśli tylko i wyłącznie zawodników z Łomży, ale również z okolic naszego miasta, bo mamy tutaj akurat jest połączenie fajne, bo mamy Marcina Majewskiego ze Strawy Mazowieckiej, który jest świetnym kickbokserem, ma medale Mistrzostw Świata w kickboksingu, ma bardzo dużo walk zawodowych, walczył właśnie na galach Babilonu między innymi i również ma olbrzymie grono kibiców, więc tutaj jakby nie ma w ogóle nad czym kalkulować. Ale mamy też naszych lokalnych bohaterów, którzy stoczą swoje gdzieś tam pierwsze pojedynki. Mamy bardziej doświadczonych zawodników, też z Łomży, jak Dominik Dąbrowski, który jest naszym najlepszym pięściarzem, bokserem, którego budujemy naprawdę w dobrym kierunku, w kierunku zawodowego sportu. No i kurczę, szczerze powiedziawszy, uważam, że trzeba to umieć rozdzielać 50-50, nie? I rozpoznawalność, i jakieś tam sympatie oraz poziom sportowy. I wtedy, miksując te dwie rzeczy, można osiągnąć fajny sukces.
2: A walka przed swoją publicznością to jest bardziej motywacja czy presja? Dla tych
4: Adam,
2: młodych chłopaków
4: myślisz?
2: Chociażby. No właśnie,
3: motywacja.
2: To też
3: motywacja. Myślę, szczególnie jak walczyłem, dopóki się urodziłem w Barclay Center, to kibice tam przychodzili, mieli koszulki, kibice wali, na pewno dodawało motywacji, żeby dobrze się pokazać.
2: Tak, jak się widzi taką koszulkę, to jest więcej tej siły i tej odwagi, kiedy widzi się swoich?
3: Jak najbardziej, motywuje, każdy kibicuje, dużo tych ludzi się też znało jakby z podwórka, więc fajnie, że wiedzieli, że jak ciężko pracujesz, to możesz dojść do jakichś większych celów.
2: Maciek, mówiłeś o tym, że wielu jest młodych chłopaków, dla których to będzie pierwsza walka, tak? Jakieś takie początki
4: w tej karierze.
2: Mhm. Oni czują taką presję? Jak to jest?
4: Trzeba ich zapytać, tak. Ale mi się wydaje, że na pewno może być jakiś stres związany z pierwszym startem, którego no, nie doświadczyli, więc nie wiedzą jeszcze, jak się zachowają. Więc też to jest taki czynnik indywidualny. Jeden ma po prostu gdzieś te nerwy kontroluje i umie sobie poradzić z tym, a inny po prostu, że tak powiem, nie ogarnie i trochę poleci spontanicznie w ringu tym, co się wydarzy, to się wydarzy. Może się udać, może się nie udać. Więc to.
2: A ta adrenalina pomaga? Czy
4: myślę,
2: nie do końca?
4: Nakręca, tak. Na pewno nakręca, jeżeli na przykład jest jakiś ból, odczucie uderzenia czy coś, to na pewno on w danym momencie nie jest tak silnie odczuwalny, tak? Dopiero gdzieś po walce zawodnik zaczyna czuć, co się wydarzyło. Niektórzy nawet, miałem zawodników, którzy nie pamiętali w ogóle, co się działo w ringu. Dopiero po walce, oglądając ją, mówią, o kurczę, to naprawdę robiłem ja, więc... A inny znowu ze pełnym spokojem, chłodną głową. Myślę, że to wiele, wiele ma znaczenia takich indywidualnych aspektów psychologicznych danego zawodnika.
3: Nie zapomnijmy, że diamenty są robione przez presję, więc myślę, to jest dobre, tak? Ta presja.
2: Jednak jest to potrzebne. Gdzieś tam koniec końców w tym końcowym rozliczeniu. Walka wieczoru miała wyglądać inaczej. Pojawiły się jakieś komplikacje. To te
4: delikatne
2: doniesienia.
4: Tak, to jest, przepraszam, że tak się wtrącam pod koniec słowa, ale już po prostu też ciśnienie w mojej głowie trochę buzuje. Ostatnie dni do gali, więc jest naprawdę intensywnie. No i właśnie to są też te problemy organizatora, które wpływają na jakieś tam samopoczucie i tak dalej, ale no jest to element też pracy, tak, z którą trzeba się liczyć. Aleksander Dacko, zawodnik z Ukrainy, mieszkający na Ukrainie, nie dostał pozwolenia od rządu na opuszczenie kraju, bo jest w wieku poborowym, więc musiał złożyć oficjalne pismo do Ministerstwa Sportu o zgodę na opuszczenie kraju w celu rywalizacji sportowej, tak, oficjalnego stoczenia walki na zawodach, na gali, która jest jakby, no, czymś, wydarzeniem oficjalnym. No i nie wiem do końca, też nie chcę tutaj snuć żadnych gdzieś tam teorii, ponieważ no, tą zgodę i pismo z zaproszeniem go do nas wysłałem już pod koniec roku 25, w grudniu.
2: Więc był czas, żeby zdecydować, tak bądź nie.
4: Dokładnie, miał pół roku na to, żeby złożyć te dokumenty. Przez pół roku nie było problemu z dokumentami. Tydzień przed galą dostałem wiadomość, że muszę napisać nowe dokumenty, bo te są źle napisane. Napisałem te nowe w ciągu jednego dnia, wszystko dosłałem tak jak trzeba. No i dostałem ostatecznie informację wczoraj, że zawodnik nie jest w stanie opuścić kraju. Czy tak faktycznie jest, to ciężko mi to zweryfikować. Nie chcę też go w żaden sposób osądzać, że zrobił coś umyślnie bądź nie. W każdym razie jego oficjalną wersją jest to, że no nie może wyjechać z Ukrainy i przyjechać tutaj do nas, do Polski. Całe szczęście, no w tym przypadku gdzieś tam walka wieczoru, lokalny zawodnik, lokalny bohater, mistrz, więc plan był zapasowy, że zawodnik rezerwowy był.
2: Tak, braliście pod uwagę, że taka sytuacja może się wydarzyć.
4: No w tym przypadku tak, no gdzieś tam znając te sytuacje związane z wjazdem bądź wyjazdem na Ukrainę i że jest tam wojna, no to musieliśmy się z tym liczyć. Oczywiście zakładaliśmy, że wszystko będzie dobrze. Dominik rok temu ze mną pojechał do Kijowa i zawalczyliśmy tam właśnie z tym zawodnikiem, więc liczyliśmy, że w drugą stronę nie powinno być również problemu. Okazało się, że jednak jest. Ale mamy zawodnika w zastępstwie.
2: Jak będzie wyglądała ta gala wieczoru? Jakie nazwiska?
4: Dominik Dąbrowski, Kamil Schitterli. To jest zawodnik Olimpu Szczecin. Szczecin to jest miasto boksu olimpijskiego. Tam są najlepsze kluby w Polsce, jeżeli chodzi o boks. Dominik Dąbrowski, to jest taka ciekawa historia. Też zawsze jakiś smaczek musi być, nie? Więc tutaj też się znalazł, bo Dominik w swojej karierze pokonywał 3 bokserów ze Szczecina. Na 3, z którymi walczył. To będzie 4 bokser ze Szczecina, który będzie walczył o honor, o dumę swojego miasta, żeby przerwać tą passę nieszczęsną dla nich. No a Dominik będzie robił wszystko, żeby pas został w Łomży.
2: Adam, trudna jest taka zmiana zawodnika na ostatniej prostej?
3: Na pewno. Dzięki któremuś mi się tego nie za bardzo, nie miałem takich przygód.
2: Mhm. Ale, i całe szczęście pewnie. No.
3: Ale jak mówisz, to na pewno jest, nie jest to wygodne, tak? Bo jednak się ustawiasz do walki w jeden sposób, a tu się nagle inny jest przeciwnik, trzeba się troszkę inaczej tę taktykę odebrać.
2: Co wyróżnia galę Fight District od innych tego typu wydarzeń, które są organizowane w Polsce?
4: Myślę, że jest to inicjatywa oddolna przede wszystkim. Nie jesteśmy wielką korporacją z olbrzymimi pieniędzmi, które sobie pompują rozpoznawalność, tylko budujemy wszystko od zera. Wychodzimy dosłownie z podziemia i stawiamy kroki w taki sposób, że ja przede wszystkim podchodzę do tego jak zawodnik, a nie jako organizator, czyli robię wszystko to, co zawsze sam sobie marzyłem, że chciałbym, żeby mnie tak traktowano, żeby dane warunki, dane traktowanie było w stosunku do mnie jako zawodnika zachowane.
2: Czyli teraz, jakie powinno być to traktowanie?
4: Szacunek dla zawodnika, docenienie go, przede wszystkim nie podejście materialne jako organizator, że tak naprawdę znajdę sobie chłopaczków, którzy zarobią dla mnie pieniądze i tak dalej. Tylko ja to robię po to, żeby oni się rozwijali, żeby sport był częścią ich życia, żeby wiedzieli, że to, co robią, ma sens i to, co robią, może przynieść im naprawdę korzyści takie, że tylko tym będą się zajmowali w życiu.
2: Adam Kownacki będzie gościem specjalnym na tej gali, ale z tego co wiem, wasza współpraca no właśnie będzie szersza w najbliższym czasie.
4: Tak, dlatego serdecznie zapraszamy do oglądania na żywo bądź przez internet naszej gali, ponieważ właśnie na tym wydarzeniu w sobotę dowiecie się, co was czeka w najbliższej przyszłości.
2: Więc zdradzać jeszcze nie możemy na antenie radia.
4: Na razie Adam Kownacki jest naszym gościem honorowym.
2: Więc czekamy do soboty. Panowie, kiedy słyszymy gala, no to ktoś, kto wybiera się na takie wydarzenie, może mieć pewne oczekiwania. Jak chcecie spełnić i zorganizować to wszystko tak technicznie, logistycznie, żeby to było jednak na poziomie i ten poziom reprezentowało?
4: Tak, no mamy przede wszystkim odpowiednio przygotowaną infrastrukturę do zorganizowania takiego wydarzenia. Mamy współpracę z firmą eventową, która profesjonalnie zajmuje się organizacją tego typu wydarzeń. Mamy współpracę z konferencjerem sportów walki, który właśnie między innymi pracuje dla Knockout Boxing Promotion, dla Babylon i tak dalej, więc dla największych gal w Polsce. Mamy komentatorów, którzy również pracują dla największych wydarzeń sportowych, więc po prostu zatrudniamy i otaczamy się ludźmi, którzy są z tego świata, profesjonalnego świata sportu. No i oni nam podnoszą jakość tego wydarzenia, a całe to wszystko, całe to przedsięwzięcie zobaczycie w sobotę. Mam nadzieję, że będzie się wszystkim podobało. Naprawdę przyłożyliśmy wiele serca do tego, żeby było dobrze.
2: Jeśli ktoś nie będzie mógł być osobiście i oglądać tego w Łomży, to wszystko będzie transmitowane.
4: Tak, na kanale YouTube za darmo, więc zapraszamy serdecznie.
2: Łomża jest gotowa na organizację takich wydarzeń?
4: Myślę, że jest, chociażby dlatego, że właśnie budując tą kartę nie na gwiazdach, chociażby właśnie tutaj Adaś kiedyś znokautował wielkiego sportowca Artura Szpilkę, który walczył w Łomży i walczył na hali, która pomieści 770 osób. No ale to jest Artur Szpilka, tak? Więc znany ten w całej Polsce. My zbudowaliśmy kartę na zawodnikach, świetnych sportowcach i lokalnych bohaterach, ale dalej lokalnych bohaterach i w tym momencie już mamy ponad 800 osób na trybunach, więc ustanowiliśmy rekord frekwencyjny, jeżeli chodzi o galę sportów walki w historii naszego miasta.
2: Więc doping będzie. Oprócz pogody, czego można wam życzyć? Na tę galę.
4: Zdrowia.
2: Zdrowia. Dobrze, to ja jeszcze Adama zapytam. Maciek odpowie na to pytanie na koniec. Czego wam życzyć na tę sobotę? Adam, powiedz twoje plany, marzenia i założenia w życiu zawodowym.
3: No już myślę, że jednak...
2: Dużo udało się osiągnąć, to na pewno.
3: Nie, kariera była fajna, tak, ale myślę, że jest jakby na ostatnim rozdziale mojej kariery, tak, i myślę, że najbliższe parę miesięcy pokażę, w którym to kierunku pójdzie, tak, i czy będziemy to kontynuować i będzie może fajne zakończenie kariery, które chcę naprawdę zrobić, tak. Mam dwójkę z fajnych dzieci i chcę im pokazać, że mimo się upada, warto wstać i walczyć dalej, tak? Nieważne, jak się upadło, tak?
2: I z takiego taty dzieciaki na pewno mogą być dumne, dlatego mocno trzymamy kciuki, żeby to rozwijało się właśnie w tym kierunku, w tym dobrym kierunku. Więc Maciek odpowiada na ostatnie pytanie, czego wam życzyć na sobotę?
4: Wszystkiego dobrego, na pewno tego, żebyśmy umieli sobie radzić w trudnych sytuacjach, nie poddawali się, zawsze walczyli do końca, czego życzę również wszystkim słuchającym.
2: No i super, i tego właśnie wam życzymy na te nadchodzące wydarzenie, które już w Łomży, w sobotę,
4: tak
2: na stadionie. Adam Kownacki, Maciej Tercjak byli naszymi gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży. Powodzenia, panowie.
4: Dziękujemy.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: Uwaga mieszkańcy województwa podlaskiego. Środa zapowiada się jako bardzo burzowy dzień. Oprócz gwałtownych wyładowań atmosferycznych musimy się też przygotować na obfite deszcze i bardzo mocne podmuchy wiatru. Jak mówi Anna Gryczman z IMGW w Warszawie, burze przez region przechodzą już od rana, ale to co najgorsze dopiero przed nami.
1: Najintensywniejszych, najbardziej gwałtownych, niebezpiecznych zjawisk spodziewamy się w godzinach popołudniowych, wieczorem oraz najbliższej nocy. Burzom może towarzyszyć ulewny deszcz, skutkujący nawet lokalnymi podtopieniami czy zalaniami, bardzo silne porywy wiatru, nawet powyżej 100 km na godzinę, a także duży grad. To wszystko wynika z tego, że nad regionem dzisiaj będzie położony właściwie front atmosferyczny, oddzielający bardzo gorące powietrze na południu, południowym wschodzie, gdzie temperatura może dochodzić do 33-35 stopni, od chłodniejszego powietrza na północy, gdzie temperatura wyniesie około 25-26 stopni.
0: W kolejnych dniach pogoda się uspokoi, temperatura będzie niższa w granicach od 21 do 23 stopni Celsjusza. Okresami może pojawiać się deszcz i wiatr, ale wszystko wskazuje na to, że to najbliższa doba będzie najtrudniejsza. Popołudnie spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja, już za kilka minut spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan Damian przeczytał w internecie, na poważnym portalu, śmierć na Giewoncie. Ratownicy sprowadzili w piątek ciało mężczyzny. Wydaje się panu Damianowi, odnosi wrażenie, że ciało w takim ujęciu sugeruje się, że to ciało szło razem z nimi, bo zostało sprowadzone. Takie wrażenie mogłoby być odniesione, jeśli wyraźnie mamy związek tu z ludźmi, na przykład właśnie z ciałem mężczyzny. Czy można sprowadzić ciało i jakby to wyglądało? Czy na przykład prowadzenie takiego ciała nie przypominałoby podpieranie kogoś, kto niezbyt sprawnie schodzi? Otóż sprowadzać można nie tylko kogoś, ale także coś. Sprowadzamy na przykład produkty, tyle tylko, że to sprowadzenie wtedy ma trochę inny charakter. Sprowadza się coś z daleka, na przykład tak jak się importuje, to takie importowanie, to sprowadzanie. A jeżeli z góry się coś sprowadza, no to na ogół rzeczywiście mamy na myśli, że to się sprowadza człowieka. Myślę, że to jest na granicy poprawności, bo sprowadzić z góry chyba także możemy coś, co nigdy żywe nie było. Coś na przykład, co jest często sprowadzane właśnie z góry i tak jak gdyby ta góra była czymś bardziej odległym. Mnie także to razi, lepiej tego nie używać, ale powiedzieć, że znieśli ciało, no może za bardzo byłoby to ujęcie, by uprzedmiotowiało to ciało.
0: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Na antenie Radia Nadzieja zbliżamy się już do godziny 12, a więc modlitwy Anioł Pański. Ja już się z Państwem żegnam. Po 12 usłyszycie się z Katarzyną Polewko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego i dobrego dnia.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Podczas uczty w Kanie Galilejskiej Maryja prosiła swego Syna o pierwszy znak dla nowożeńców i gospodarzy. Niech nie przestaje ta sama Matka prosić za Wami, za całą młodzieżą polską, za całą młodzieżą świata, aby w Was okazywał się znak nowej obecności Chrystusa w dziejach. Zapamiętajcie dobrze te słowa, jakie również Matka Chrystusa wypowiedziała w Kanie Galilejskiej, zwracając się do ludzi, którzy mieli napełnić stągwie wodą. Powiedziała im, wskazując na swego Syna: cokolwiek Wam rzeczę, czyńcie. I dzisiaj mówi Wam to samo. Przyjmijcie te słowa, zapamiętajcie te słowa, wypełnijcie je. Amen.

0: A to jest środowe popołudnie razem z Radiem Nadzieja. 25 minut po godzinie 12. Leśnicy apelują o ostrożność w związku ze zbliżającymi się do Polski gwałtownymi burzami, silnym wiatrem, a także intensywnymi opadami deszczu. Dodatkowo w związku z usuwaniem skutków poprzednich nawałnic do niektórych lasów wciąż nie można wchodzić. Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych podkreśla, że jeżeli prognozowane są nawałnice, najlepiej zrezygnować z wizyty i spaceru w lesie.
1: Jeżeli burza zaskoczy nas podczas spaceru, należy jak najszybciej opuścić teren leśny. Nie wolno zatrzymywać się pod drzewami ani w pobliżu uszkodzonych fragmentów lasu. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego opuszczenia lasu, należy oddalić się od wysokich drzew, przykucnąć i przeczekać burzę w możliwie najbezpieczniejszym miejscu. Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność.
0: Przed wycieczką do lasu warto sprawdzić również aktualny stan zagrożenia pożarowego.

0: To jest nowość w Radiu Nadzieja.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto na

0: Przyjemny ten duet Dawid Kwiatkowski, Margaret, ich najnowszy utwór. Później ci opowiem na antenie Radia Nadzieja. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, źle znoszą upały. Cierpią z powodu wysokich temperatur i ostrego słońca. Potrzebują stałego dostępu do wody i zacienionego miejsca do odpoczynku, apelują eksperci. Nawadnianie to podstawa. Domowe psy i koty oraz te, które przebywają w schroniskach, powinny mieć wody pod dostatkiem, tłumaczy Maryla Rybińska, szefowa Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które prowadzi schronisko.
1: Mają baseny z wodą, nie wspomnę o tym, że mają pełne miski wody do picia, porozkładane tam, gdzie słońce, poszwy, poszewki i tak dalej, które są zlewane wodą, aby miały tu trochę chłodniej.
0: W upalne dni pies nie powinien długo przebywać poza domem, mówi lekarz weterynarii Paweł Janota.
2: Ograniczyć spacery, nie forsować zwierzęcia, a w momencie, kiedy jest gorąco i duża wilgotność, w ogóle właściwie spacery wyeliminować, tylko siusiuj do domu.
0: Do końca tygodnia będzie chłodniej, ale mamy także dobre informacje dla miłośników lata. Upały wrócą w połowie lipca.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
5: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

Patryk Kumur i Michał Sztygieł w piosence Wakacje i muzycznie wakacje oczywiście też trwają w najlepsze. Dokładnie 7 minut dzieli nas od godziny 13 i najważniejszych wiadomości Radia Nadzieja.

0: kręci nas.
1: Jest punktualnie godzina 13, to czas na wiadomości.
2: Prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z szefem MON. Straż pożarna interweniowała w ciągu ostatniej doby prawie 1000 razy. Na koniec wiadomości dla rodziców ruszył nabór wniosków w programie Dobry Start. Po południu prezydent spotka się z szefem MON. Do rozmowy Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ma dojść o godzinie 15. Wśród omawianych zagadnień znajdą się tematy dotyczące zbliżającego się szczytu NATO oraz sprawa negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Spotkania prezydenta z szefem MON w kwestiach ważnych dla obronności powinny być normą, a nie wydarzeniem komentowanym przez polityków, mówi poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna.
3: Ta współpraca jest dla dobra Polski konieczna i mam nadzieję, że obydwaj panowie, zachowując się jako mężowie stanu, omówią wszystkie szczegóły, przekażą sobie wszystkie informacje i omówią dalsze wspólne działanie.
2: Na konieczność jedności w sprawach najważniejszych, a taką jest bezpieczeństwo Polski, zwraca uwagę także poseł PiS, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy Paweł Jabłoński.
4: Tak to dokładnie powinno wyglądać. Pan prezydent o tym otwarcie mówił, że wszyscy powinni działać po tej samej stronie. Rząd nie może być rządem antyamerykańskim, tylko rządem propolskim. A propolskość w tym przypadku oznacza dbanie jak najlepsze stosunki z USA. I dobrze, że są w tym rządzie osoby, które to rozumieją.
2: Współpracownicy prezydenta Karola Nawrockiego informowali o tym, że dojdzie do rozmowy prezydenta z szefem MON już w drugiej połowie czerwca.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała 975 razy, informuje rzecznik prasowy PSP starszy kapitan Wojciech Gralec. Intensywne działania strażaków miały związek z gwałtownymi burzami, które przechodziły nad Polską. Wojciech Gralec mówi, że szczególnie dużo pracy strażacy mieli na południu Polski.
6: Najwięcej na terenie województwa śląskiego, tam było ponad 550 interwencji i na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie było około setki. W pozostałych województwach tych zdarzeń już było zdecydowanie mniej. Głównie dotyczyły połamanych drzew, połamanych gałęzi, lokalnych podtopień, ale też uszkodzonych dachów, które trzeba było zabezpieczyć i częściowo naprawić.
2: Dziś według prognoz największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz istnieje we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Wysokość opadów podczas burz od 20 do 40 mm, a lokalnie około 50 mm. W czasie burz porywy wiatru lokalnie mogą osiągać 100 km na godzinę. Mamy teraz bardzo duże natężenie kontroli naszej oczyszczalni ścieków w Czerwonym Borze, mówił na naszej antenie prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Radosław Żegalski. Przyznał, że spółka cały czas stara się ją usprawniać, ale pojawiają się donosy. Te, jak twierdzi Radosław Żegalski, pochodzą między innymi od jednej z mieszkanek Baczy Mokrych.
7: Wsparcie z programu 300+ przysługuje raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia.
2: Przypomnijmy, że sprawa dotycząca budowy spalarni przez MPEC w Czerwonym Borze trwa już od kilku lat i dalej nie widać jej finalizacji.
5: To są wiadomości Radia Nadzieja.
2: Rodzice dzieci uczących się mogą starać o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął nabór wniosków w ramach programu Dobry Start, mówi rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski.
7: Wsparcie z programu 300+ przysługuje raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Pieniądze nie przysługują na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów.
2: Wniosek o świadczenie można złożyć tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. Wnioski są przyjmowane do końca listopada. Jeśli wniosek trafi do ZUS-u, do końca sierpnia pieniądze zostaną wypłacone do końca września.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Za oknem ciężkie powietrze, duszno, a to oznacza tylko jedno. Możliwe są burze i MGW ostrzega przed burzą z piorunami. Alerty wydane są dla województwa podlaskiego, między innymi dla województwa podlaskiego i naszego regionu. Temperatura maksymalna to dziś 29 stopni, jutro chłodniej 25 kresek i przelotne opady deszczu.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Zapraszamy na reklamy.
5: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.
1: A na początku godziny 13 gramy po polsku. Zalia już teraz na antenie Radio Nadzieja.

Latem, jak można zauważyć, nasza ramówka się zmienia. Mamy sporo letnich propozycji i taką jest między innymi audycja o Bieszczadach Inaczej. Na tę górską radiową podróż zapraszam już za 5 minut.

0: O Bieszczadach inaczej. Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
1: Kiedy mówimy Bieszczady, wydaje się, że temat jest znany, że wiadomo, o jakim terenie mówimy. Czasem jednak to już takie przysłowiowe zaliczanie Rzeszowa do Bieszczadów przez niektóre osoby z dalszych stron Polski budzi na pewno uśmiech tych, którzy u nas, czyli w Bieszczadach mieszkają, bo na pewno Rzeszowa nijak do Bieszczadów zaliczyć nie można, podobnie zresztą Przemyśla. I kiedy śledzi się, jakże liczne na portalach społecznościowych strony, grupy poświęcone Bieszczadom, to bardzo często tacy zwolennicy poprawności geograficznej poprawiają osoby, które wrzucą zdjęcie z wakacji nad Jeziorem Solińskim, czy z Leska, czy z Ustrzyk Dolnych, czy gdzieś tam z okolic znanego hotelu na Pogórzu Przemyskim, że jest to zdjęcie z Bieszczadów. No i ci zwolennicy poprawności geograficznej będą tutaj się wyzłośliwiać, że w Bieszczadach to ty nie byłeś, bo Bieszczady to są tam, gdzie połoniny. Poniekąd słusznie, bo jeżeli byśmy się opierali tylko na ścisłym podziale geograficznym, to w najwęższym znaczeniu tego słowa Bieszczady Zachodnie, czyli te znajdujące się we współczesnych granicach państwa polskiego, bo mamy również Bieszczady Wschodnie na wschód od Sanu na terenie dzisiejszej Ukrainy, to Bieszczady Zachodnie, te po polskiej stronie, to zaledwie niewielki teren położony w trójkącie Doliny Sanu i Solinki, czyli tych dwóch rzek, które teraz spotykają się w Bieszczadzkim Morzu, w Jeziorze Solińskim, a kiedyś Solinka była dopływem Sanu, czyli w takim wąskim podziale to, co byśmy nazwali Bieszczadami, to jedynie tutaj taki trójkąt mający na zachodzie Cisną, a na wschodzie Ustrzyki Górne, ograniczony Doliną Sanu na wschodzie i Doliną rzeki Solinki na zachodzie. No i w ten sposób poza Bieszczadami znajdą się tak bardzo kojarzone z tymi górami miejscowości jak Lesko, jak Baligród, jak Ustrzyki Dolne, jak Lutowiska, jak Komańcza. A przecież, żeby spojrzeć na jakikolwiek program wycieczki w Bieszczady oferowany przez biura podróży, to te wymienione przeze mnie miejscowości w tych programach się znajdują. Więc tutaj dochodzimy do tej różnicy, jaka jest między podziałem geograficznym, a podziałem turystycznym, bo Bieszczady jako region turystyczny są znacznie bardziej rozległe. I tak jak mamy obszar trzech powiatów tutaj z tego naszego południowo-wschodniego cypelka Polski, czyli patrząc od wschodu powiat bieszczadzki ze stolicą w Ustrzykach Dolnych, powiat leski ze stolicą w Lesku i powiat sanocki, to w dużym uproszczeniu prawie teren tych trzech powiatów można by uznać za te Bieszczady turystyczne. Przy czym, jeżeli znowu wrócimy do podziału geograficznego, to na tym obszarze mamy nie tylko Bieszczady, ale również góry sanocko-turczańskie, najbardziej zapomniane góry w Polsce, bo nawet jak jest korona gór Polski, to gór sanocko-turczańskich twórcy tej idei zdobywania najwyższych szczytów w poszczególnych polskich pasmach nie uwzględnili, a przecież góry sanocko-turczańskie jak najbardziej są, ale mam wrażenie, że obecnie tylko ci, co bardziej skrupulatni absolwenci geografii wiedzą o ich istnieniu, a przeciętny turysta, który wypoczywa czy to w Lesku, czy w Ustrzykach Dolnych, nie ma pojęcia o tym, że znajduje się w górach sanocko-turczańskich, które nazywane są też Bieszczadami Niskimi, a z przyczyn, można powiedzieć, marketingowych, ten epitet niskie Bieszczady jest pomijany i całość się nam zlewa z Bieszczadami. Ale wspomniałem o tym, że oprócz Bieszczadów właściwych, oprócz gór sanocko-turczańskich, jeszcze mamy trzecie pasmo górskie, którego fragment położony jest w orbicie tych turystycznych Bieszczadów. Jest to Beskid Niski. A do tego jeszcze dojdzie taka kraina słabo znana, słabo wymieniana, rzadko wymieniana, czyli Pogórze Bukowskie. Także proszę Państwa, tutaj ja nie jestem zwolennikiem tego trzymania się ram geograficznych w opowieści o Bieszczadach, bo z punktu widzenia czy to historii, kultury, przyrody, to między wschodnim a zachodnim, czy raczej północnym a południowym brzegiem Sanu, czy wschodnim, zachodnim brzegiem Solinki, wiele się nie różniło, czy nawet nic się nie różniło. Niektóre wsie były położone po obu brzegach tych rzek, więc w efekcie byśmy mieli takie zaskakujące rozwiązanie, że połowę wsi zaliczamy do Bieszczadów, a drugą połowę nie, więc wiadomo, warto znać podział geograficzny, ale z punktu widzenia turystów, z punktu widzenia opowieści o historii, nie jest on aż tak istotny. Ale proszę Państwa, Bieszczady to jest region, który ma swoje mity, ma swoje stereotypy i jeden z takich stereotypów jest określenie dzikie Bieszczady. Dzikie Bieszczady, czyli teren no właściwie przez człowieka nietknięty, ostoja wielkich drapieżników, o których tak teraz w emocjach często pisze się, nagrywa czy opowiada w mediach, ale nie zawsze tak było, że Bieszczady były słabo zaludnione. Nie zawsze było tak, że tych zwierząt w Bieszczadach było dużo i nie zawsze tak wielki obszar pokryty był tutaj lasem. Bo proszę Państwa, w okresie międzywojennym do czasu przesiedleń z lat 40. w Bieszczadach mieszkało bez porównania więcej osób. Teraz jeżeli popatrzymy na ludność tylko powiatów bieszczadzkiego i leskiego, to jest 40 kilka tysięcy ludzi. Można powiedzieć, że sporo, tak w liczbach bezwzględnych, ale jak popatrzymy już na obszar, jaki ci ludzie zamieszkują, to tak wcale dużo nie jest. A przed wojną na tym samym terenie mieszkało ponad 120 tysięcy ludzi. Trzy razy więcej niż obecnie. Tu proszę Państwa, zaludnienie, ja wiem, że liczby są nudne, ale warto do nich się odnieść. Zaludnienie przed wojną na terenie przedwojennego powiatu leskiego, który nieco większy był niż dzisiejsze razem wzięte powiat bieszczadzki i leski współczesny. Zaludnienie przed wojną, a konkretnie w 1921 roku, przekraczało 60 osób na kilometr kwadratowy. We współczesnym powiecie leskim jest nieco ponad 30 osób na kilometr kwadratowy, czyli o połowę mniejsze zaludnienie jak przed wojną. W powiecie bieszczadzkim 19 osób na kilometr kwadratowy, a gmina Lutowiska, której mam być przyjemność obywatelem, bo tam jestem zameldowany, tam mieszkają moi rodzice, gmina Lutowiska w świetle najnowszych danych ma 4 osoby na kilometr kwadratowy. 4 osoby na kilometr kwadratowy, to widać, że rzeczywiście region jest bardzo słabo zaludniony, ale jeżeli jeszcze sięgniemy głębiej i popatrzymy na tereny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, jednego z największych w Polsce parków narodowych, największego w polskich górach, tam zaludnienie już jest poniżej osoby na kilometr kwadratowy. Także to jest naprawdę niewyobrażalne, jak to wszystko się zmieniło w wyniku tej trudnej historii. I to, że teraz mieszka tak mało ludzi, powojenne zalesienia czy sukcesja naturalna, która spowodowała, że w miejscach dawnych pól, dawnych pastwisk mamy teraz las, sprawiła, że zwierzęta miały dobre warunki do rozwoju. Ale trudno nazywać lasy bieszczadzkie tymi puszczami pierwotnymi. Trudno mówić o dzikich Bieszczadach. Ja się zawsze oburzam, kiedy ktoś mówi dzikie Bieszczady, bo Bieszczady nie są dzikie, ale Bieszczady są zdziczałe. I to tak niewielkie zaludnienie ma jeszcze jedną bardzo ciekawą, taki jeden bardzo ciekawy skutek. Otóż to, że mamy bardzo niewielkie zanieczyszczenie sztucznym światłem. I tutaj, kiedy ja to doświadczyłem, kiedy poszedłem na studia, takie osobiste doświadczenie mi się nasuwa, bo kiedy po raz pierwszy po miesiącu spędzonym w Lublinie przyjechałem do Lutowisk i opatrzyłem w niebo i zwróciłem uwagę, że ja widzę nad sobą gwiazdy. W mieście tego nie ma. W mieście niebo jest pomarańczowe. Pojedyncze najjaśniejsze punkty na niebie widać, ale tych miriadów gwiazd, które możemy zobaczyć w Bieszczadach podczas naszego pobytu, czy to w górach, czy na wywczasach, czy na, nie wiem, rajdzie turystycznym, naprawdę, wyjdźcie z tego namiotu, hotelu, pójdźcie na spacer i zobaczcie, co macie nad głową, bo to jest niezwykłe. Bieszczady mają jedno z najmniejszych zanieczyszczeń sztucznym światłem w Europie. I tutaj też jest popularyzacja obserwacji nocnego nieba, jest ta astroturystyka czy astrofotografia. To rzeczywiście jest w Bieszczadach coraz modniejsze. I jak jest okres tych spadających gwiazd, jak niektórzy mówią, oczywiście chodzi o te deszcze meteorytów, to w Bieszczadach też jest świetne miejsce, żeby to fotografować, obserwować. Ja nawet byłem zaskoczony, bo kiedyś przyjechali do mnie znajomi, którzy właśnie interesowali się tą astrofotografią i ja się nie spodziewałem, że wtedy na każdym parkingu w Bieszczadach stoją dziesiątki samochodów i ludzie to obserwują, oglądają tam, gdzie właśnie tego zanieczyszczenia nie ma. I tutaj jeszcze kończąc, chciałbym wrócić do samej nazwy Bieszczady. Bo to nie jest tak, że od zawsze ten teren nazywany był Bieszczadami. W średniowieczu, czy w okresie staropolskim, w czasach królów elekcyjnych, mówiono o górach sanockich i górami sanockimi Bieszczady nazywano również w wieku XIX. Nazwa, i to jeszcze nie w liczbie mnogiej Bieszczady, ale w liczbie pojedynczej Bieszczad, pierwotnie oznaczała tylko grzbiet graniczny oddzielający ziemię polskie od węgierskich, bo tu też trzeba zaznaczyć, że te Węgry były bardziej rozległe. Słowacja nie była samodzielnym państwem i przez 8 stuleci Słowacja była częścią Królestwa Węgier, więc na Węgry mieliśmy wtedy bliżej. I tutaj, kiedy mówimy o tym Bieszczadzie czy Beskidzie Granicznym, bo ta nazwa jest zamienna, one dały nazwy późniejszym pasmom górskim poszczególnych Beskidów i późniejszym Bieszczadom. Ale jeszcze w XIX wieku nie mówiono o Bieszczadach jako o regionie, mówiono o górach sanockich. Historycznie, jak popatrzymy na źródła jeszcze z czasów średniowiecza, to o Bieszkodzie, w takim zapisie przez Y. Jan Długosz pisał w swoich kronikach, czyli mamy wiek XV, a z kolei w źródłach węgierskich, w jednym z węgierskich dokumentów z 1269 roku mamy takie określenie Beszet Alpes Polonie, czyli Bieszczad, Beszet, no tutaj nie wiadomo jak to do końca wymawiano wtedy, ale te góry polskie, czyli to co na północ od Węgier, czyli znowu mamy określenie w średniowieczu, tutaj linii, którą teraz poprowadzony jest szlak graniczny, która oddziela Polskę od Węgier, gdzie jest granica po prostu, no nie Węgier już teraz, tylko od Słowacji, a kiedyś od Węgier, dopiero potem dała nazwę dla całego regionu. Także warto o tym pamiętać i kiedy ci szermierze poprawności geograficznej poprawiają wszystkich, to przecież dopiero od niedawna ta nazwa Bieszczady, ja mówię z perspektywy historycznej od niedawna, bo cóż jest 100 lat używania nazwy Bieszczady naprzeciw poprzednich stuleci, kiedy nikt o tym regionie Bieszczady nie mówił. To były Góry Sanockie, czyli górzysta południowa część historycznej ziemi sanockiej. Tej historycznej ziemi sanockiej, którą król Kazimierz Wielki w połowie XIV wieku po śmierci swojego kuzyna, władcy Rusi Halicko-Włodzimierskiej, przyłączył do Królestwa Polskiego, zresztą podobnie jak ziemię sąsiednią, ziemię przemyską. I tutaj jeszcze będzie, myślę, okazja opowiedzieć o zasiedleniu tych terenów, zasiedleniu Bieszczadów, a tymczasem, kiedy jedziemy w ten region, to naprawdę apeluję do wszystkich, żeby się nie przejmować tą geograficzną poprawnością, ale warto te granice znać. A jeżeli chodzi o Bieszczady, to co je wyróżnia, te Bieszczady w ścisłym tego słowa znaczeniu, to nikt wam nie powie, że w Bieszczadach nie byliście, kiedy wędrujecie po połoninach. I kiedy wrócicie do swojego domu, ktoś może was poprawić, kiedy powiecie, że wróciliście z Bieszczad, a ktoś inny, kiedy powiecie, że wróciliście z Bieszczadów. Jeżeli chodzi o poprawność językową, oba te dopełniacze nazwy Bieszczady są poprawne. Z punktu jednak widzenia takiej krajoznawczej elegancji, poprawności, to proszę zwrócić uwagę, że kiedy mówimy o górach Beskidach, to nikt nie ma wątpliwości, każdy mówi Beskidów. A skoro Bieszczady i Beskidy pochodzą od jednego źródłosłowu, tego oznaczającego, no, czy u Długosza ten Bieszkot, czy Beszet, wcześniej w węgierskich dokumentach, no to możemy przyjmować, że skoro mówimy Beskidy, Beskidów, to powinno się mówić Bieszczady, Bieszczadów. Chociaż tutaj, może tak trochę ze wstydem państwu wyznam, że ja sam, jak większość mieszkańców regionu, zawsze mówiłem, że jestem z Bieszczad. Forma krótka dopełniacza. Dopiero kiedy w Lublinie poszedłem na kurs przewodnicki Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, zaczęto mnie poprawiać, że nie powinienem mówić, że jestem z Bieszczad, tylko że z Bieszczadów. Na początku wojowałem, potem co nieco doczytałem i teraz, kiedy piszę, już zawsze mówię Bieszczadów, ale kiedy mówię, na czym pewnie Państwo tutaj w trakcie audycji też mogą mnie przyłapać, ja raz mówię Bieszczad, raz mówię, że Bieszczadów. I kończąc tutaj jeszcze może anegdotę związaną z profesorem Jerzym Bralczykiem, który bardzo lubi nasz region, zresztą wydaje książki w leskim wydawnictwie i często bywa na takich imprezach czytelniczych w Bieszczadach. Został kiedyś zapytany, czy jego zdaniem, tutaj wybitnego językoznawcy, powinno się mówić Bieszczad czy Bieszczadów. On odpowiedział, że owszem, językowo obie formy są poprawne, ale on jako miłośnik tego regionu woli mówić Bieszczadów, bo dłużej się wymawia.
0: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: Jeśli ktoś nie poznaje, to oczywiście Rodzeństwo i zespół Kwiat Jabłoni na antenie Radia Nadzieja. Dwulatek ubrany jedynie w pieluszkę spacerował boso środkiem jezdni w jednej z miejscowości powiatu wysokomazowieckiego. Jak się okazało, maluch niepostrzeżenie wymknął się z domu, gdy jego mama karmiła inne dziecko. Na szczęście dzięki interwencji policjantów chłopiec szybko wrócił do mamy. O szczegółach sprawy mówi Radiu Nadzieja młodsza aspirant Kinga Wlazło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckim.
1: Podczas pełnienia służby policjant ruchu drogowego zauważył małego chłopca, który szedł samotnie środkiem jezdni. Dziecko było bose i miało na sobie jedynie pieluchę. Funkcjonariusz natychmiast zajął się maluchem. Ze względu na swój wiek chłopiec nie potrafił jeszcze powiedzieć, gdzie mieszka ani jak się nazywa. Policjanci rozpoczęli poszukiwania jego opiekunów. Niosąc dziecko na rękach, sprawdzali pobliskie posesje. Po krótkiej chwili z jednego z domu wyszła kobieta, która potwierdziła, że jest jego matką.
0: Kobieta tłumaczyła funkcjonariuszom, jak jej syn znalazł się na jezdni.
1: Wyjaśniła, że nie zauważyła, jak jej niespełna dwuletni syn wyszedł z domu w czasie, gdy zajmowała się karmieniem młodszego dziecka. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kobiety. Badanie wskazało, że była trzeźwa. Chłopiec cały i zdrowy wrócił pod opiekę swojej mamy. To zdarzenie pokazuje, jak szybko może dojść do niebezpiecznej sytuacji, zwłaszcza gdy pod opieką znajduje się więcej niż jedno małe dziecko.
0: Tym razem dzięki interwencji policjantów sytuacja zakończyła się szczęśliwie, jednak funkcjonariusze przypominają rodzicom i opiekunom o zwracaniu szczególnej uwagi na najmłodszych.

0: Za 7 minut najnowsze wydanie Wiadomości Radia Nadzieja po godzinie 14 przywita się już z Państwem Hubert Chojnowski. Ja będę się żegnać na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zostawiam Państwa z nowością muzyczną. Po raz pierwszy na naszej antenie Basia Wrońska i jej najnowszy utwór Pochwała Codzienności. Katarzyna Polewko, do usłyszenia, dobrego popołudnia.
1: To jest nowość w Radiu Nadzieja.

0: Słuchają Państwo Radio Nadzieja, minęła 14. Wiadomości przedstawi Wiktoria Małż.
1: W Sądzie Okręgowym w Warszawie trwa posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Kierowcy tankują już bez osłon pakietu ceny paliwa niżej. Na koniec wiadomości zaprosimy na uroczystości w Piasutnie Żelaznym. W Sądzie Okręgowym w Warszawie trwa posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Rozpoznane będzie zażalanie obrońców byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Rejonowego, który uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu. Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że swoją postawą Zbigniew Ziobro udowadnia, że działania śledczych są uzasadnione.
2: Okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry za granicą, takie dosyć skutecznie korzystanie z różnego rodzaju kruczków prawnych, luk systemowych do tego, aby uchylać się przed odpowiedzią na pytanie prokuratorów, może wskazywać, że Zbigniew Ziobro ma wiedzę i wie o faktach, którymi się nie chce dzielić i de facto sam sobie dzisiaj wydaje świadectwo swojej winy lub też jej braku.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Kierowcy tankują już bez osłon pakietu ceny paliwa niżej. Po północy ceny na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy za litr. Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Do poziomu sprzed działania programu powróciła też akcyza. Jak na zmiany ceny na stacjach zareagowali kierowcy?
4: Mocno poszło w górę, czy nie, jak tak pan patrzy?
5: No trochę poszło. Wczoraj złotóweczkę mniej. Na innej stacji, ale złotóweczkę mniej płaciłem.
6: Szoku doznam, że to dzisiaj.
7: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba. Poza tym jako prawy obywatel powiem, że to jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
1: Wygaszenie rządowego programu CPN oznacza powrót do rynkowej metody kształtowania cen paliw. 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych, znalazło się na nowej liście leków refundowanych. Zmiany wchodzą w życie od dziś. Będą nowe preparaty m.in. w raku płuc, raku endometrium, gruczołu krokowego, w szpiczaku mnogim oraz raku jelita grubego, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: To nie jest tylko rozszerzenie refundacji, ale to jest zmiana strategii leczenia chorób nowotworowych. Tu w tym przypadku raka jelita grubego i tu po raz pierwszy osoby cierpiące na raka jelita grubego z zaburzeniami naprawy DNA będą mogli otrzymać zaawansowane leczenie immunologiczne już na początku terapii, a nie dopiero po niepowodzeniu kolejnych opcji terapeutycznych.
1: Następna aktualizacja listy leków refundowanych w październiku.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Msza Święta Polowa, a następnie inscenizacja bitwy z 1944 roku oraz strefa atrakcji dla całych rodzin. Tak mają wyglądać niedzielne uroczystości na terenie dawnej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym. Do udziału w uroczystościach zaprasza jeden z organizatorów, Andrzej Szymański.
9: Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza 5 lipca, godzina 13, na mszę świętopolową i inscenizację wydarzenia z 1944 roku pod Piasutnem Żelaznym, bitwa Potyczka żołnierzy Armii Krajowej z Wehrmachtem.
1: Podczas spotkania, które odbędzie się w ramach cyklu Partyzanckie Historie, zainteresowani będą mogli zwiedzić punkt promocyjny Wojska Polskiego. Nie zabraknie także quizów i konkursów dla najmłodszych.
3: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Do końca dnia synoptycy zapowiadają pochmurne i deszczowe niebo nad regionem. Przewidziane są też burze, momentami silne burze lokalnie z opadami gradu. Temperatura do końca dnia na poziomie 20 kresek na plusie. W nocy również 19-20 stopni, noc pochmurna, jutro Zmiana pogody w pierwszej połowie dnia. Chmury, w drugiej już niemalże bezchmurne niebo. 25 stopni Celsjusza. To jutro temperatura maksymalna.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to jest Radio Nadzieja w środę. 5 minut po godzinie 14. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności.

Na początek kolejnej godziny środowego programu Radia Nadzieja Blue, Nowy Ląd. 8 minut po godzinie 14 na Podlasiu zaginęła Kaja Korder-Dębska, członkini Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Ma 45 lat, około 165 cm wzrostu. Nosi czarne okulary, ma czarne falowane włosy do ramion i charakterystyczny tatuaż z motywami roślinnymi na prawym ramieniu. Ostatni raz była widziana w poniedziałek, a więc 29 czerwca, tuż przed 13 w sklepie w Gródku w powiecie białostockim. Pół godziny wcześniej wyjechała z miejsca zamieszkania srebrnym Fiatem Punto o numerze rejestracyjnym FZ6628V. Kaja Korder-Dębska była tego dnia ubrana w luźną czarną sukienkę. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na jej temat, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Sokółce pod numerem telefonu 47 712 32 12 bądź numerem alarmowym 112. Za chwilę audycja zatytułowana Agroinfo. Blisko rolnika, to po krótkiej chwili muzyki. Posłuchajmy, a za chwilę audycja Agroinfo.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest kwadrans po godzinie 14.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
3: Malownicze krajobrazy, regionalne tradycje, lokalna kuchnia oraz możliwość odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Polska wieś posiada coraz większy potencjał turystyczny. O tym Katarzyna Polewko porozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
4: Panie ministrze, współczesna polska wieś to atrakcyjne miejsce do wypoczynku?
5: Współczesna polska wieś jest idealnym miejscem do wypoczynku, zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast, tych, którzy nie znają polskiej wsi na co dzień albo znają ją tylko i wyłącznie z przekazu medialnego. Warto pojechać poza granice dużych miast, znaleźć sobie miejsce na wypoczynek, poznać tradycje, poznać w ogóle polską wieś, obszary wiejskie. To jest kierunek wart polecenia.
4: Panie ministrze, potencjał turystyczny polskiej wsi jest coraz większy. Agroturystyka wraca do łask?
5: Agroturystyka, do tego różnego rodzaju miejsca wypoczynkowe na obszarach wiejskich, też nie tylko agroturystyka, bo oczywiście na nią stawiamy najbardziej, ale też to są dzisiaj hotele, różne miejsca, które warto odwiedzić i szukać i zachwycać się tym, co mamy na miejscu, bo czasem szukamy tych ciekawych miejsc z dala od miejsca zamieszkania, a się okazuje, że jest ono całkiem blisko. I warto, żeby właśnie przyszli konsumenci, obecni konsumenci, no bo przecież wszyscy jesteśmy konsumentami, poznawali, skąd ta żywność pochodzi, jaką drogę przeszła, że mleko nie jest z kartonika, tylko żeby tam trafiło, musi odpowiednio drogę przejść, a pochodzi od naszych polskich krówek. Dzisiaj rolnicy szukają dodatkowego źródła dochodu, wsparcia i takim są gospodarstwa agroturystyczne. Zapraszamy i zachęcamy, by trafić na obszary wiejskie, a myślę, że dla wielu mieszkańców miast będzie to naprawdę nowe odkrycie i nowa destynacja.
4: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawia na produkt lokalny?
5: Bardzo mocno stawiamy na produkt lokalny, produkt tradycyjny. Też od dłuższego czasu już prowadzimy taką akcję informacyjną wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Produkt polski, czyli produkty oznaczone logiem biało-czerwonym i też z takim napisem produkt polski, co oznacza, że to jest nasze, lokalne, nie przyjechało z obcego kraju, ani tym bardziej obcego kontynentu. Organizujemy szereg też konkursów, by promować, przypominać o tych czasem już zapomnianych przepisach, a przekazywanych czasem z pokolenia na pokolenie. To jest też nasza przewaga nad innymi krajami. Polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na całym świecie. Z jednej strony mamy obowiązek i taką powinność wobec rolników, żeby szukać nowych miejsc do eksportu żywności, a z drugiej strony stawiamy na tą sprzedaż bezpośrednią, stawiamy na produkt lokalny i tradycyjny.
4: Możemy mówić, panie ministrze, o tym, że polskie produkty rolno-spożywcze są hitem eksportowym, stają się hitem eksportowym?
5: Tak, polskie produkty są hitem eksportowym i coraz szerzej otwieramy się na świat. Tak jak wcześniej to była głównie Europa, dzisiaj często kraje trzecie, Azja i tutaj ostatni czas to otwarcie rynku filipińskiego dla naszych produktów mięsnych, produktów mlecznych, ale też otwarcie szersze na Japonię, otwarcie na Koreę, kolejne kraje zyskujemy. Tu jest oczywiście duża rola samego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale też głównego lekarza weterynarii, głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. To też nie wszystko od naszej strony zależy, ale otwieramy te rynki po to, by docierać z naszą żywnością. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku to 58 miliardów euro, czyli prawie 250 miliardów złotych, 16% całego naszego eksportu i 9% wzrost rok do roku, co pokazuje, że coraz bardziej wykorzystujemy ten potencjał naszej bezpiecznej żywności, ale z drugiej strony też chronimy naszych konsumentów przed zalaniem produktów, które tych norm nie spełniają. Po to wydaliśmy wspólnie z ministrem zdrowia rozporządzenie, które zakazuje wjazdu produktom, które zawiera pozostałości pestycydów niedozwolonych na rynku unijnym, a dozwolonym na rynkach krajów trzecich.
4: Które produkty, które grupy produktów cieszą się największą popularnością poza granicami naszego kraju?
5: Tych produktów jest bardzo dużo. Produkty mięsne, produkty mleczne, słodycze, wyroby piekarnicze, cukiernicze, alkohol. To są nasze produkty takie, które silnie zdobywają rynki.
4: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje program Aktywna Wieś. Szczególnie teraz w okresie letnim możemy zobaczyć efekty tego programu.
5: Po raz pierwszy przygotowaliśmy program Aktywna Wieś, dedykując na to 10 milionów z budżetu ministerstwa. Liczyliśmy, że to będzie program, który będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, ale to zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. Prawie 5 tysięcy wniosków wpłynęło. Tutaj duża praca wykonana przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po to, by te wnioski sprawnie ocenić. Prawie 1400 wniosków zostało sfinansowanych w ramach tego budżetu. To jeszcze zwiększyliśmy budżet do 15 milionów, widząc to ogromne zainteresowanie i potrzeby wsparcia. Głównym celem i założeniem tego programu było wzmocnienie lokalnych społeczności, danie im możliwości zrealizowania pomysłów, inicjatyw, które powstają w lokalnych społecznościach, ale brakowało często sfinansowania tych pomysłów.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. Siódme Krajowe Dni Pola zgromadziły tysiące rolników, setki wystawców, a także przedstawicieli administracji rządowej, europejskiej oraz świata nauki. Przez wszystkie trzy dni w wydarzeniu aktywnie uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Głównym punktem pierwszego dnia była wizyta komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, który przyjechał do Szepietowa na zaproszenie ministra. Kolejne dwa dni w Szepietowie należały już do hodowców i ich dumy, czyli zwierząt. Ostatni dzień zdominowały profesjonalne pokazy czempionów i superczempionów. Podczas wydarzenia minister nadawał odznaki honorowe zasłużone dla rolnictwa osobom, które swoją pracą, zaangażowaniem i osiągnięciami wniosły szczególny wkład w rozwój rynków rolnych. Gospodarzem ósmych Krajowych Dni Pola będzie poświętne.
2: Agroinfo.
3: Co czwarty młody rolnik w Unii Europejskiej prowadzi gospodarstwo w Polsce. Dlatego to właśnie Warszawa była gospodarzem europejskiej debaty o odnowie pokoleniowej na wsi i dostępie młodych gospodarzy do finansowania. Wydarzeniu towarzyszyło hasło wzmocnienie odnowy pokoleniowej w rolnictwie Unii Europejskiej, poprawa dostępu do finansowania dla młodych rolników, organizowanym przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Christof Hansen oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
3: Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności statutowej. Wysokość wsparcia zależy od liczby członków koła i wynosi 8 tysięcy złotych dla kół do 30 osób, 9 tysięcy złotych dla grup liczących od 31 do 75 członków, 10 tysięcy złotych dla kół powyżej 75 osób. Środki można przeznaczyć m.in. na działalność społeczno-wychowawczą, kulturalno-oświatową oraz pielęgnowanie tradycji ludowej. Ważną zmianą jest sposób składania wniosków. Od tego roku odbywa się to wyłącznie elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ARiMR.
2: Agroinfo.
3: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 lipca przyjmuje wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z pomocy mogą skorzystać np. rolnicy gospodarujący na słabych gruntach 5 i 6 klasy czy właściciele prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów. Nabór prowadzony jest poprzez aplikację e-wniosek plus.
2: Agroinfo.
3: To ułatwienie dla rolników i mniej formalności. Hodowcy zwierząt zwierząt nie będą musieli ponownie składać części dokumentów potrzebnych do uzyskania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii dysponuje informacjami niezbędnymi do nadania numeru, wyda decyzję z urzędu. Wykorzysta do tego również dane dostępne w bazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Neil Horan na antenie Radia Nadzieja, Little More Time, 30, prawie 3 minuty po 14, 1500 afgańskich dzieci cierpiących z powodu ciężkiego niedożywienia z powikłaniami przyjęli od stycznia do kwietnia Lekarze bez Granic. Większość małych pacjentów miała mniej niż rok w ostatnim czasie do ośrodków żywienia terapeutycznego, które organizacja prowadzi na południu Afganistanu, trafia 30% chorych więcej niż w analogicznym okresie w latach poprzednich. Ich stan jest też dużo poważniejszy, tłumaczy Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic.
1: Za tę sytuację odpowiadają susze, niedobór żywności i bardzo ważną przyczyną są też cięcia międzynarodowego finansowania usług zdrowotnych, które miały miejsce w 2025 roku, a dziś bez nich bardzo trudno jest zapanować nad niedożywieniem. Do tego narastające napięcia między Afganistanem i Pakistanem utrudniają dostawę żywności terapeutycznej.
0: Lekarze bez granic wzywają do przywrócenia międzynarodowego oraz krajowego finansowania programów żywieniowych w całym Afganistanie. Przypomnę, że w środowe popołudnie słuchają Państwo Radia Nadzieja.

0: Igo, Bruce, wracamy do tematu związanego z aurą. Uwaga, mieszkańcy województwa podlaskiego, środa zapowiada się i dalsza część jako bardzo burzowy czas. Oprócz gwałtownych wyładowań atmosferycznych musimy też przygotować się na obfite opady deszczu i bardzo mocne podmuchy wiatru. Jak mówi Anna Gryczman, dyżurny synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, burze przez region przechodzą już od rana, ale to, co najtrudniejsze, dopiero przed nami.
1: Najintensywniejszych, najbardziej gwałtownych, niebezpiecznych zjawisk spodziewamy się w godzinach popołudniowych, wieczorem oraz najbliższej nocy. Burzom może towarzyszyć ulewny deszcz, skutkujący nawet lokalnymi podtopieniami czy zalaniami, bardzo silne porywy wiatru, nawet powyżej 100 km na godzinę, a także duży grad. To wszystko wynika z tego, że nad regionem dzisiaj będzie położony właściwie front atmosferyczny, oddzielający bardzo gorące powietrze na południu, południowym wschodzie, gdzie temperatura może dochodzić do 33-35 stopni, od chłodniejszego powietrza na północy, gdzie temperatura wyniesie około 25-26 stopni.
0: W kolejnych dniach pogoda się uspokoi, temperatura będzie niższa, w granicach 21-23 stopni Celsjusza, okresami może pojawić się deszcz i wiatr, ale wszystko wskazuje na to, że to najbliższa doba będzie najtrudniejsza. Przypomnijmy też, że wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami oraz ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami, które mogą zostać zaktualizowane do pierwszego stopnia, więc póki co stopień drugi przebieg tego ostrzeżenia, burze, które miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, do 55 ml oraz porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, lokalnie do 115, miejscami grad. Najsilniejsze zjawiska wystąpią późnym popołudniem i wieczorem. No i tak jak słyszymy, jutro uspokojenie pogody, pierwsza część dnia pochmurna, w drugiej więcej, zdecydowanie więcej słońca. No i jutro temperatura maksymalna na poziomie 25 kresek na plusie.
2: Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Wybiegamy teraz na piłkarskie murawy Mistrzostw Świata, które trwają na kontynencie Ameryki Północnej. Reprezentacja Norwegii pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 i awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Właśnie Skandynawowie dotarli do tej rundy mundialu po raz trzeci, poprzednio w 1938 i 1998 roku. Piotr Leciejewski, który przez 10 lat występował w klubach Ligi Norweskiej, jest pod wrażeniem gry drużyny w Ameryce Północnej.
1: Myślę, że to może być czarny koń i to oczywiście nie chodzi też o moją sympatię do tego kraju, gdzie tam wiele czasu, wiele lat spędziłem, natomiast no jak popatrzymy na ich zawodników z przodu i klubach, w których grają, no to tam naprawdę jest potężna siła. Co może być problemem Norwegii, to ten balans, jeśli chodzi o ofensywnych zawodników, którzy mają na bardzo wysokim poziomie, a jednak chyba tą obroną, bo to jest, myślę, że ich słabszy trochę punkt. Wierzę w to, że mogą wygrać z Brazylią, tak jak słynny mecz bodajże w 97.
0: Wtedy w Oslo Norwegowie pokonali Brazylijczyków 4-2. Stawką najbliższych go starcia tych drużyn będzie ćwierćfinał mundialu. Piotr Leciejewski zwraca uwagę na to, że oczekiwania kibiców wobec drużyny są bardzo duże.
1: 26 lat temu byli na Euro ostatni raz, więc ta generacja tych zawodników naprawdę rozpaliła tych kibiców.

0: Nawet jak grałem w Ekstraklasie Norweskiej, no to naprawdę ci kibice tam przychodzili na te mecze, tam oni bardzo zajarani są ligą angielską, bardzo się wzorują na tym, są te puby przedmeczowe, puby pomeczowe, no i teraz mają tą generację zawodników, no bo nie mieli takiej nigdy, żeby tylu zawodników grało w tak fantastycznych klubach, więc oni potrzebują tego, bo chcą świętować.
1: Mecz 1/8 finału Norwegia-Brazylia w niedzielę o godzinie 22.
2: Radio Nadzieja. Codziennie

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako że przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś powróciłam z prądnika po 4 blisko miesiącach kuracji. Za wszystko dziękuję bardzo Bogu. Skorzystałam z każdej chwili, aby chwalić Boga. Kiedy weszłam na chwilę do kaplicy, poznałam, jak wiele będę musiała cierpieć i walczyć w całej tej sprawie. O Jezu, mocy moja, Ty możesz mi jedynie dopomóc. Wzmocnij mnie. W czasie rezurekcji ujrzałam Pana w piękności i blasku i rzekł do mnie: Córko moja, pokój Tobie. Pobłogosławił i znikł, a duszę moją napełniło wesele i radość nieopisana. Umocniło się serce moje do walki i cierpień.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam Państwa i zapraszam do modlitwy. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać i zapraszam kolejną osobę.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać. Miłego dnia z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Melodia Stęsknionych Serc, TGD. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda, zaapelował do wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli. W związku z tym w najbliższą niedzielę odbędzie się zbiórka na pomoc ofiarom. W akcji angażuje się również diecezja łomżyńska.
1: Diecezja łomżyńska, zarządzenie Jego Ekscelencji księdza biskupa Janusza Steplowskiego, włącza się w tę szlachetną inicjatywę pomocy dla Wenezueli. Dlatego też 5 lipca we wszystkich parafiach na terenie całej naszej diecezji łomżyńskiej, po każdej mszy świętej, będzie przeprowadzona zbiórka do puszek. Dlatego też zachęcam o zaangażowanie przede wszystkim wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas, Szkolny Kół Caritas oraz ludzi dobrej woli, aby przeprowadzić tę zbiórkę. Można również wpłacać na nasze konto Caritas diecezji łomżyńskiej z dopiskiem Wenezuela. Informacje, które do nas docierają, są przerażające widoki, tragedia ludzi. Jak zawsze liczymy na wrażliwość ludzkich dobrych serc.
0: Mówi ksiądz Andrzej Mikucki, dyrektor Caritas diecezji łomżyńskiej. Na chwilę obecną, 6 dni po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli, ratownicy wydobyli spod gruzów żywego, kilkuletniego chłopca. To jedyna osoba odnaleziona żywa. W 6 dniu akcji bilans ofiar katastrofy nadal rośnie. W kataklizmie zginęło już ponad 1900 osób. Mały Kleber Moran został odnaleziony pod gruzami budynku w stanie La Guaira. W akcji uczestniczyli m.in. ratownicy z Jordanii. Chłopiec trafił do szpitala w Caracas, Wenezuela. Została nawiedzona 24 czerwca przez dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudach 7,5 i 7,2. Najbardziej ucierpiały Caracas oraz stany La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcon i Miranda. Zawaliły się tysiące budynków, a uszkodzeniu uległa infrastruktura wodna, energetyczna i telekomunikacyjna. Według oficjalnych danych zginęło, tak jak powiedziałem, już ponad 1900 osób, a ponad 10 tysięcy zostało rannych. Eksperci oceniają jednak, że rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa, ponieważ spod gruzów wciąż wydobywane są kolejne ciała. UNICEF szacuje, że pomocy humanitarnej potrzebuje około 1 800 000 osób, w tym 680 tysięcy dzieci. Do kraju docierają transporty z lekami, sprzętem medycznym, środkami do uzdatniania wody. Mieszkańcy oraz część obserwatorów krytykują jednak tempo akcji ratunkowej, wskazując na niedobory sprzętu i paliwa dla ciężkich maszyn wykorzystywanych podczas poszukiwań. Jest godzina 15:20, a więc już za niecałe 10 minut. Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców przybędą do Ostrowi Mazowieckiej. Peregrynacja odbędzie się 16 i 17 lipca w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W programie przewidziano uroczyste wprowadzenie relikwii, mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego oraz całonocne czuwanie modlitewne. Jak podkreśla ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Mazowieckiej, uroczystości rozpoczną się już 3 dni wcześniej.
2: Poniedziałek będziemy przygotowywać się na mszach świętych, z reguły tych wieczornych, też ucząc się pieśni, które będą do tego jakoś dostosowane, ale także będzie kazanie tematycznie związane z tymi osobami. W poniedziałek z Ludwikiem. We wtorek siostra przedstawi nam Zelię, którą zna bardzo dokładnie.
3: Czyli zapraszamy tatusiów,
2: tak,
3: mamusie.
2: W poniedziałek szczególnie tatusiów. We wtorek mamusie. A w środę ksiądz Łukasz Kołasyszewski, który jest jeszcze w seminarium, a będzie tutaj u nas pracował jako wikariusz, będzie mówił o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. To będą przygotowania, a później uroczystości zaczynają się 16 lipca.
1: Warto na msze święte zabrać ze sobą róże. Zachęca siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
3: To będzie też takie przywitanie relikwii. Róża jest atrybutem świętej Teresy. Nie tylko, że przedstawia się ją z różami, ale dla niej to było róża, te płatki róż były symbolem ofiar, symbolem takich dobrych uczynków, które czyniła, żeby sprawić Jezusowi przyjemność. Więc te róże będą w czasie mszy świętej poświęcone. Później będzie możliwość podejść z tą różą do relikwii, pomodlić się i zabrać do domu.
1: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus należy do najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. Wraz ze swoimi rodzicami jest dla wielu wiernych wzorem życia rodzinnego i zawierzenia Bogu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W tradycji Kościoła katolickiego miesiąc lipiec jest w sposób szczególny poświęcony adoracji najdroższej krwi Chrystusa. W tym czasie wierni kontemplują wartość odkupienia oraz dziękują za łaski płynące z ran Zbawiciela, odmawiając między innymi litanie do najdroższej krwi Chrystusa. Krew ma głęboką symbolikę, mówi ksiądz Mariusz Bakalarz.
4: Krew Chrystusa jest tym, co jest życiodajne, także życiodajny dla Kościoła. W Eucharystii mamy przecież ciało i krew Chrystusa. Jezus nie bez powodu w taki sposób postanawia pozostać w ciele i we krwi. Ciało będące symbolem życia i krew będąca symbolem duszy, która to życie daje. Czcimy relikwie krwi Chrystusa.
1: Sama pobożność do krwi Chrystusa ma głęboki wymiar, bardzo biblijny. Zwłaszcza w Starym Testamencie krew jest symbolem życia. Stąd chociażby biblijny zakaz spożywania krwi. Zauważono bowiem taką zależność, że kiedy uchodzi z człowieka krew, uchodzi życie. Stąd przyjęło się uważać, że krew jest tym siedliskiem życia duszy w człowieku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wakacje to czas odpoczynku, nowych przyjaźni i niezapomnianych przygód. Ruszyły pierwsze turnusy wakacyjne organizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Uczestnicy biorą udział w wielu atrakcjach, wycieczkach, a także aktywnie wypoczywają, mówi dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej ksiądz Andrzej Mikucki.
5: Jeżeli chodzi o tegoroczny program, jest pod hasłem Fantazja. Oprócz tego, że kolonie trwają przez 9 dni, są 3 wycieczki zewnętrzne, ale na terenie ośrodka czekają nas atrakcje. To bardzo fajne. Nie tylko te stałe, które od wielu lat są do dyspozycji, typu zjeżdżalnia liniowa, boiska, siatkówka, korzywka, plażówka, ale oprócz tego odwiedzają nas bardzo ciekawi goście. A wśród nich m.in. żołnierze, czeka nas straż pożarna, grupa ratownicza, karatecy, inne atrakcje. Przyjeżdża do nas również służba z więzienia też z psami.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą stroną. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, aby opuścił ich granice.
2: Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Złe duchy rozpoznały, kim jest Jezus. Wiedziały, kim On jest. Ale też wiedza nie spowodowała w nich zmiany postawy. Nie poprowadziła ich do tego, by oddali hołd wiary Synowi Bożemu. Tak, bo wiedza na temat Boga nie zawsze musi wiązać się z wiarą, z miłością dla Boga, z posłuszeństwem dla Jego przykazań. Można pięknie recytować poszczególne części pacierza, bezbłędnie odpowiadać na pytania katechizmowe, mieć bardzo dobrą, a nawet może i celującą ocenę na świadectwie z religii. A życie może podążać zupełnie innymi torami, niż wskazywałyby na to te słowa wiedzy. Jak to jest u nas? Pomyślmy więc, czy staramy się pogłębiać własną wiedzę o Panu Bogu, o życiu Kościoła, o tym, jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie. Mamy przecież wiele ku temu możliwości. Uczestniczenie we mszy świętej czy w nabożeństwach, kiedy też wsłuchujemy się w liturgię słowa, lektura Biblii, tekstów prasy katolickiej, audycje radiowe czy telewizyjne, internet, wzięcie do ręki dobrej książki. Tylko czy chcemy z tego korzystać? A kiedy to czynimy? Czy staramy się, by z tych treści coś przenieść na własne życie, aby nie tylko wiedzieć, że Jezus jest Synem Bożym, potrafić to powiedzieć, ale żyć też tak, jak On, Syn Boży, nas tego uczy.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Tragedia podczas prac polowych w województwie świętokrzyskim. Dziecko zostało przygniecione przez traktor. Mimo podjęcia akcji ratunkowej zmarło. Do zdarzenia doszło około 13 w miejscowości Kików w powiecie Buskim. Wysłano służby, lądował też helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
1: Dziecko zostało przygniecione przez traktor. Zostało ono wyciągnięte spod ciągnika przez osoby postronne. Niestety pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.
0: Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Z racji żniw służby apelują o ostrożność podczas prowadzonych prac. 15.57, a to oznacza, że już za krótką chwilę przegląd najważniejszych informacji dzisiejszego środowego dnia, ale z regionu. To punktualnie flash o godzinie 16. Zapraszamy.
2: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku. Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
3: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Uwaga, mieszkańcy województwa podlaskiego. Środa zapowiada się jako bardzo burzowy dzień. Oprócz gwałtownych wyładowań atmosferycznych musimy się też przygotować na obfite deszcze i bardzo mocne podmuchy wiatru. Jak mówi Anna Gryczman, dyżurny synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych i MGW w Warszawie, burze przez region przechodzą już od rana, ale to co najgorsze dopiero przed nami.
2: Najintensywniejszych, najbardziej gwałtownych, niebezpiecznych zjawisk spodziewamy się w godzinach popołudniowych, wieczorem oraz najbliższej nocy. Burzom może towarzyszyć ulewny deszcz, skutkujący nawet lokalnymi podtopieniami czy zalaniami, bardzo silne porywy wiatru, nawet powyżej 100 km na godzinę, a także duży grad. To wszystko wynika z tego, że nad regionem dzisiaj będzie położony właściwie front atmosferyczny, oddzielający bardzo gorące powietrze na południu, południowym wschodzie, gdzie temperatura może dochodzić do 33-35 stopni, od chłodniejszego powietrza na północy, gdzie temperatura wyniesie około 25-26 stopni.
1: W kolejnych dniach pogoda się uspokoi, temperatura będzie niższa w granicach 21-23 stopni Celsjusza. Okresami może pojawić się deszcz i wiatr, ale wszystko wskazuje na to, że to najbliższa doba będzie najtrudniejsza. Przypominamy też, że wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. W upalne dni nie zapominajmy o odpowiednim nawodnieniu. Podlaski NFZ przypomina, że wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, wyczerpania organizmu, a nawet udaru cieplnego. Podczas największych upałów sama woda nie zawsze wystarcza. Wraz z potem organizm traci cenne elektrolity, dlatego warto sięgać po napoje izotoniczne lub przygotować je samodzielnie. Mówi Izabela Przewłocka, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
3: Sama woda w trakcie ekstremalnych upałów może nie wystarczyć, ponieważ organizm wypłukuje się z sodu i potasu. Zamiast kupować kolorowe napoje izotoniczne pełne sztucznych barwników i słodzików, warto przygotować prosty, naturalny i pyszny napój w domu. Wystarczą nam cztery dostępne w każdej kuchni składniki. 1 litr wody niegazowanej lub lekko gazowanej, sok wyciśnięty z połówki dużej cytryny lub limonki, 1/4 łyżka miodu i 1/4 łyżeczki soli kuchennej, najlepiej kamiennej lub himalajskiej. I jest to kluczowy element, który uzupełni sód tracony z potem i pomoże zatrzymać wodę w organizmie.
1: Podczas upalnych dni warto pić co najmniej 2-3 litrów płynów dziennie, unikać słońca między godziną 10 a 16, nosić przewiewną odzież i chronić głowę. Mamy teraz bardzo duże natężenie kontroli naszej oczyszczalni ścieków w Czerwonym Borze, mówi na naszej antenie prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Łomży Radosław Żygalski. Przyznał, że spółka cały czas stara się ją usprawniać, ale pojawiają się donosy. Te, jak twierdzi Radosław Żygalski, pochodzą m.in. od jednej z mieszkanek Baczy Mokrych.
4: Z tego co wiem, jest to mieszkanka też Baczy Mokrych, czyli tej miejscowości, która jedyna tak naprawdę sprzeciwiała się budowie spalarni, oddalonej od 2 kilometry od naszej tam placówki, ale wiemy też, że te donosy też są z ramienia gminy, także my robimy wszystko, żeby to działało jak najlepiej z naszej strony. W mojej ocenie tam nieprawidłowości nie ma, natomiast sprawa jest cały czas w toku.
1: Przypomnijmy, że sprawa dotycząca budowy spalarni przez MPC w Czerwonym Borze trwa już od kilku lat i dalej nie widać jej finalizacji. Być może jeszcze w tym sezonie wakacyjnym łomżyński WOPR będzie prowadził patrole na Nowej Łódce. Jednostka otrzymała od miasta Łomża 65 tysięcy złotych dofinansowania na zakup. Nowa Łódka kosztuje około 100 tysięcy złotych, więc brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łomży Tomasz Malinowski mówi, że prowadzone są rozmowy z kilkoma firmami i samorządami w celu pozyskania brakującej kwoty.
5: Myślę, że jeżeli do końca tygodnia podpiszemy umowę, będzie nam brakowało około 16 tysięcy. Będę próbował porozmawiać z właścicielem z kilkoma firmami, więc może się uda te 16 tysięcy przynajmniej do 15 lipca zdobyć, tak żeby ta Łódź zaczęła pływać po zakupie już w sierpniu. Jesteśmy po rozmowie z dwiema gminami, które już się zaoferowały nam wspomóc. Czekamy na podpisanie umowy. Czekamy jeszcze na odpowiedź od powiatów. Być może się uda też podpisać umowę na dofinansowanie i wreszcie ta łódka zacznie pływać, być może już w sierpniu.
1: WOP WOPR planuje kupić jeszcze dwie łódki w ramach dofinansowania z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tomasz Malinowski podkreśla, że jeśli się to uda, to jednostka będzie zabezpieczona na najbliższe 10 lat, bo obecnie najstarsze łodzie są z 1994 i 1996 roku.
5: Od przyszłego sezonu już będą nowe łodzie, dobrze wyposażone. Będziemy przygotowani na pewno o wiele lepiej niż w tym roku.
1: Bo teraz, dobrze pamiętam, to łodzie pamiętają lata 90. jeszcze?
5: 94, 96, 2012 i ostatnia łódka jest z 21 roku. Później jedna z 96, zapomnienie i będziemy ten sprzęt powoli modernizować. Zobaczymy. Optymistycznie powoli patrzę na następne lata.
1: Patrole na rzekach odbywają się w godzinach od 11 do 19. Od poniedziałku do czwartku jest to jeden patrol, a od piątku do niedzieli są to dwa patrole. Jeden w mieście, a drugi poza miastem na dzikich kąpieliskach. Dwulatek ubrany jedynie w pieluchę spacerował boso środkiem jezdni w jednej z miejscowości powiatu wysokomazowieckiego. Jak się okazało, maluch niepostrzeżenie zmymknął się z domu, gdy jego matka karmiła inne dziecko. Na szczęście dzięki interwencji policjanta drogówki chłopiec szybko wrócił do mamy. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Kinga Wlazło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji Wysokim Mazowieckim.
0: Podczas pełnienia służby policjant ruchu drogowego zauważył małego chłopca, który szedł samotnie środkiem jezdni. Dziecko było bose i miało na sobie jedynie pieluchę. Funkcjonariusz natychmiast zajął się maluchem. Ze względu na swój wiek chłopiec nie potrafił jeszcze powiedzieć, gdzie mieszka ani jak się nazywa. Policjanci rozpoczęli poszukiwania jego opiekunów. Niosąc dziecko na rękach, sprawdzali pobliskie posesje. Po krótkiej chwili z jednego z domu wyszła kobieta, która potwierdziła, że jest jego matką.
1: Kobieta wytłumaczyła funkcjonariuszom, jak jej syn znalazł się na jezdni.
0: Wyjaśniła, że nie zauważyła, jak jej niespełna dwuletni syn wyszedł z domu w czasie, gdy zajmowała się karmieniem młodszego dziecka. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kobiety. Badanie wskazało, że była trzeźwa. Chłopiec cały i zdrowy wrócił pod opiekę swojej mamy. To zdarzenie pokazuje, jak szybko może dojść do niebezpiecznej sytuacji, zwłaszcza gdy pod opieką znajduje się więcej niż jedno małe dziecko.
1: Tym razem dzięki interwencji policjanta sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Jednak policja przypomina rodzicom i opiekunom o zwracaniu szczególnej uwagi na najmłodszych, gdyż chwila nieuwagi może wystarczyć, by doszło do tragedii. Msza Święta Polowa, następnie inscenizacja bitwy z 1944 roku oraz strefa atrakcji dla całych rodzin. Tak mają wyglądać niedzielne uroczystości na terenie dawnej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym. Uczestnicy chcą oddać hołd bohaterskim żołnierzom Armii Krajowej, którzy walczyli z przeważającymi siłami Wehrmachtu. Do udziału w uroczystościach zaprasza jeden z organizatorów, Andrzej Szymański.
6: Która upamiętnia bitwę tych młodych bardzo żołnierzy Armii Krajowej, którzy brali udział w tej potyczce. Po inscenizacji zapraszamy na krochówkę, zapraszamy dzieci, młodzież na dmuchańce i jeszcze kilka atrakcji, które tego dnia odbędą się na tym wydarzeniu.
1: Początek wydarzenia o godzinie 13.
7: Flash regionu.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
10: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
11: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
8: Po reklamie.
12: O zbliżającej się peregrynacji relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców, duchowości świętej Teresy czy wzorcach dla współczesnych małżeństw. O tym mówili w dzisiejszej audycji gość dnia, ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii pod wezwaniem w Niepowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowi Mazowieckiej oraz siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Rozmawiała Katarzyna Polewko. Już za kilka chwil. rozmowę, to spotkanie. Przypomnijmy.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Mazowieckiej. Szczęść Boże, księże, jest naszym gościem, daj jest Boże w naszym studiu. A także siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Witamy was serdecznie w naszym studiu.
2: Szczęść Boże.
1: Słowem wstępu, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Wasza parafia przygotowuje się do ważnej uroczystości. W kościele już 16 lipca będzie miała miejsce peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, a także jej rodziców. Zaczniemy od księdza. Ta rodzina pokazuje, że świętość jest dla każdego, a nie tylko dla wybranych?
3: Tak było, tak jest i chyba tak będzie. Natomiast to jest jeden z wielu przykładów, który pokazuje, że codzienność może być też święta, normalna, nienadzwyczajna, niezwiązana może z jakimiś cudownościami, ale taką normalną ludzką pracą, relacjami, tworzeniem więzi rodzinnych.
1: Bo rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę i zdradzę, że święta Teresa przecież nie budowała kościołów, nie mówiła wielkich kazań, nie porywała społeczeństwa, ludzi, a jednak została świętą. Jak to się stało? Jak to jest możliwe? Jednak jest możliwe, siostro.
2: Na pewno bardzo dużo wpłynęło na obraz Pana Boga w życiu świętej Teresy, atmosfera rodzinna, w której Teresa się właśnie wychowywała. Powiedziała, że moi rodzice bardziej są godni nieba niż ziemi. To środowisko rodzinne wiele jej dało. To jest zresztą dla wszystkich sióstr Marteów.
1: Wasza parafia, tak jak powiedzieliśmy, będzie gościć całą rodzinę świętej Tereski, jeśli tak możemy to nazywać. Jakich wzorców dzisiaj potrzebują rodziny, potrzebują małżeństwa?
3: Trzeba powiedzieć, że nie całą rodzinę, ale dużą jej część.
1: Tak.
3: Siostra być może tutaj zdradzi, że trwają też procesy innych członków tej rodziny. No, nie wiem, jakich wzorców potrzebują. Jestem księdzem, a więc ja wiem, jakich wzorców potrzebują kapłani. Natomiast myślę, że każdej rodzinie potrzeba jakiegoś, tak jak mówi, można powiedzieć, nazwa waszego radia, potrzeba nadziei. A więc to są postacie, które pokazują, że jest to możliwe. Normalne relacje, życie na co dzień, tworzenie tych relacji, bycie dla siebie, dzielenie się tym, co najbardziej cenne i jest jakimś taką umiejętnością, dzieleniem się na zewnątrz z innymi. To przedstawiają te postacie Zelia i Ludwik Martę. Myślę, że dla polskich rodzin to raczej, jakby to powiedzieć, to jest okres, czasy, które odbiegają trochę od dzisiejszej rzeczywistości, ale to, że oni byli dla siebie, że dzielili się tym, że potrafili to oddać swoim dzieciom, to myślę, że jest rzecz, która przekracza czas i przestrzeń.
1: A ta rodzina daje nadzieję?
2: Oczywiście. A dla mnie się wydaje, że trochę właśnie rodzina Martę jest, chociaż to oni żyli w XIX wieku, to jest XXI, ale powiem, trochę jest podobieństwa do dzisiejszych rodzin, na przykład mama i tato pracowali. Mama prowadziła zakład koronkarski, tato zakład zegarmistrzowski, więc oboje rodzice pracowali. Można powiedzieć, że prowadzili taki mały biznes, bo tato Ludwik był, można tak nazwać się dzisiejszym określeniem, menedżerem, poszukał, nawet wjeżdżał do Paryża, żeby szukać klientów dla pracy swojej żony. Zelia miała również pracownicę, które pomagały jej, oczywiście ona taką najbardziej misterną pracę wykonywała sama. I mieli... Dali życie 9 dzieciom. Piątka przeżyła, 4 dzieci zmarła, co było też takim ogromnym też cierpieniem, doświadczeniem rodziny.
1: I rodziny te współczesne też dzisiaj tego doświadczają.
2: Tak, właśnie myślę, że...
1: I to bardzo też często. Drodzy Państwo, dzisiaj te współczesne rodziny, jeśli ktoś nas być może słucha, to sobie myśli, a gdzie tam mojej rodzinie do świętości? Przecież moja rodzina jest nieidealna, ale ich rodzina też pewnie była nieidealna. Można tam znaleźć coś swojego?
3: No to tą tajemnicę powinna zdradzić siostra. Siostra jest osobą, która, jakby przeczytała te życiorysy wzdłuż i wszerz. Siostra ciągle tutaj na naszych spotkaniach przygotowujących tę peregrinację ciągle wyjmuje jakieś fragmenty z ich życiorysów, które świadczą o tym, że to byli ludzie z jednej strony zwyczajni, z drugiej strony niezwyczajni w tych swoich postępowaniach i decyzjach.
2: Pisała mama do jednej z córek, powiedziała, wiesz, tak bardzo chciałabym być świętą, ale w ogóle nawet nie mam pojęcia, od czego tu zacząć. Przecież ja jestem tak zajęta pracą, że wydaje się, że naprawdę no świętość, zdaje się, że to trzeba być tak cały czas dużo się modlić, cały czas być dla Pana Boga. Oni byli dla Pana Boga, ale byli w swojej codzienności, w swojej pracy, poprzez taką sumienną, wykonywaną pracę. Na przykład jest takie świadectwo rodziny, która kupowała obrączki u Ludwika, bo on prowadził zakład zegarmistrzowsko-jubilerski. I opowiadając swojej córce, wiesz, kupiliśmy te obrączki u pana Ludwika Martę. To znaczyło, że u kogoś, kto zrobił bardzo sumiennie. A jednocześnie, mając tak wiele pracy, zawsze mieli czas dla dzieci. Mieli do pomocy służącą, ale wychowaniem dzieci zajmowali się rodzice. I nawet nieraz to było kosztem snu. Odkładali pracę, żeby być z dziećmi, a pracę tą kończyli w późnych godzinach wieczornych, czy nawet nocnych.
0: I to właśnie tych wartości dzisiaj współczesny rodzic może uczyć się od tej rodziny. Gdzieś tam myślę, że czasami się to zatraca, że gdzieś tam czy odpowiedzialność spychamy na szkołę, nie mamy czasu, dajemy telefon. To właśnie te wartości chyba są kluczowe, żeby z tego, co działo się tyle lat temu, przenosić to na ten 2026 rok.
3: Z jednej strony na pewno tak, natomiast myślę, że współczesny człowiek jednak szuka takiego, można powiedzieć, odpoczynku, nawet od tego, co wydaje się, że być taką codziennością. No, migamy się przed tym, prawda? Chcemy mieć więcej czasu dla siebie, na odpoczynek, na relaks, na spędzenie czasu tak, jak lubimy. No, jednak w rodzinie to myślę, że jest nieodzowne, żeby dzielić się tym czasem z innymi. Nawet składać siebie trochę w ofierze. I to nie tylko chodzi oczywiście o rodziców, chociaż oni są odpowiedzialni i bardziej świadomi, ale także o dzieci, o rodzeństwo między sobą. Bez tego żadna rodzina nie wytrwa. I żadna rodzina nic takiego budującego nie stworzy.
0: A jak wyglądały te relacje w tej rodzinie między rodzeństwem a rodzicami właśnie?
2: Rodzice bardzo mądrze podchodzili do wychowania. Na przykład mama powiedziała, nie martw się tym, że dzieci cię nie słuchają, przejmuj się raczej tym, że cię naśladują. Gdy mówiliśmy o pracy, że byli bardzo zajęci, ale była przecież niedziela, w której rodzice odkładali zawodową pracę. Nawet jest takie ciekawe wspomnienie sąsiadów, którzy mówią, u państwa Martę zakład był w niedzielę zamknięty. Nawet niektórzy przyjaciele podpowiadali Ludwikowi, otwórz chociaż na kilka godzin, nawet miał pozwolenie księdza z parafii, żeby otworzyć na kilka godzin, no przecież będzie Pan na mszy świętej, później może otworzyć, przecież w niedzielę to był też tam targowy dzień, więc straci Pan klientów. A Ludwik mówi, nie, no niedziela to jest dzień dla Pana Boga, nie mogę tego zrobić, a przyjaciele mówią, otwórz od podwórka, to nie będzie zgorszeniem dla ludzi, no ale przecież ja to robię dla Pana Boga. I niedziela był takim dniem, kiedy zawsze wspólnie przeżywali. Wspólna msza święta, później popołudniowy spacer, siadano wieczorami, wspólnie nawet była gra w warcaby z dziećmi, wiele opowiadań. Też, jak Teresa wspomina, że tato miał takie zdolności aktorskie, umiał naśladować ptaków, często się tym dzielił. Najmłodsze dzieci siadały na kolanach taty i mówił, a tato tak pięknie śpiewał, lubił poezję, pan Ludwik, i na przykład spisywał w zeszytach, spisywał poezję, a potem dzieciom recytował. Też była taka możliwość, że starsze dziewczęta też mogły się podzielić tym, czego się uczyły. Więc to był taki, Teresa mówi, że to był najpiękniejszy dzień dla niej.
0: A znacie jakieś przykłady cudów, które wydarzyły się za sprawą tej rodziny?
2: Wczoraj usłyszałam takie świadectwo od pani, która ma 5 dzieci, ma chłopców. Kiedyś mówiła, no tak myślałam sobie, że no nie, no świętość, no dla księży, może dla sióstr, ale dla małżeństw, które mają jeszcze dużo dzieci, cały czas hałas, cały czas ruch, praca, no to niemożliwe. Gdy urodziło mi się 5 dziecko, próbowałam szukać pracy i nic. Kto chce przyjąć taką mamę z 5 dzieci? No bo to chorobowe, to jeszcze coś tam się wydarzy i zwolnienia. I szukałam i nic. I zwróciłam się do znajomego księdza. Niech ksiądz mi pomoże. Po prostu nie mogę znaleźć pracy, a utrzymać, żeby mąż tylko utrzymywał rodzinę, to teraz po prostu jest niemożliwe. I podał przykład z Elii Ludwika. Zaczęłam się modlić, od razu przyszła pomysł, zostałam zatrudniona.
0: A jednak można.
3: W placówce Caritasu.
0: O właśnie, więc to pewnie też nie przypadek. My rozmawiamy o całej rodzinie, o tych relacjach. Jeden element tej uroczystości, która zbliża się w waszej parafii, będzie poświęcony właśnie rodzinom, małżeństwom.
3: Tak, wykorzystamy ten moment, żeby o godzinie 21, 16 lipca zaprosić małżeństwa z terenu tej Ostrowi Mazowieckiej, żeby też, no po pierwsze, że zapoznały się z tą postacią, a po drugie, żeby włączyły się też w uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, żeby to była taka godzina dla małżeństw. Zresztą część tego nabożeństwa, oni będą też tworzyć, prowadzić, wcześniej przygotowywać tą grupę. Myślimy, że to będzie dla nich taki owocny czas.
0: Więc zapraszacie całą rodzinę. Siostro, pytanie, w czym objawiała się ta świętość świętej Teresy?
2: Święta Teresa, myślę, że też tego się nauczyła w rodzinie. Oczywiście sama pogłębiała tą relację z Panem Bogiem. Na przykład codziennie w rodzinie Martę była wspólna modlitwa. I gdy mama była ciężko chora, zmarła mając 46 lat na raka piersi, już w ostatnim etapie oddano na kilka dni najmłodsze dzieci. Tereska miała 4,5 roku, Celina miała 8 lat, oddano do sąsiadki i rano dzieci patrzą i mówią do tej znajomej, mówią, ale my się dzisiaj nie modliłyśmy się. A pani mówi, to idźcie do tego pokoju i możecie się pomodlić. One popatrzyły na siebie i mówią, tak, u naszej mamy było inaczej, bo mama nasza razem z nami się modliła. I dzieci uczyły się też takiej spontanicznej modlitwy. Też rodzice nauczyli dzieci codziennego oddawania Panu Bogu swojego życia. Już jako karmelitanka Teresa powiedziała, Boże, kocham Cię tak bardzo, oddaję Ci swoje serce, oddaję Ci wszystko. I mówi, ja tej modlitwy nauczyłam się w dzieciństwie od mamy.
0: A to sztuka powierzyć swoje życie Bogu, kiedy wszystko się wali, kiedy, tak jak siostra wspomniała, nawet tak wcześnie zostały sierotami.
2: No dla Teresy to był duży cios, ale tato powiedziała, że tato, który był taki bardzo ojcowski po śmierci mamy, wzbogacił się uczucia macierzyńskie. I jakby w osobie taty Teresa miała i mamę, i tatę, że bardzo poświęcił, po prostu całe swoje życie poświęcił dla córek. Nawet się przeniósł do innej miejscowości, 100 kilometrów od Alençon do Lisieux, żeby dzieci też miały opiekę od strony wujka i cioci. Więc stworzył taki klimat dla dzieci, żeby one mogły wzrastać. Też codziennie nawet święty Ludwik odwiedzał kościół i modlił się przed Najświętszym Sakramentem. Gdy Teresa przyglądała się tatusiowi, to mówiła tak, patrzyłam i myślałam, tak modlą się święci. I święta Teresa też jest świętą taką codzienności. Ona mówiła, że Pan Bóg nie oczekuje od nas jakichś wielkich czynów. Pan Bóg oczekuje od nas odpowiedzi na miłość. Czy nieraz szukamy, co możemy Panu Bogu ofiarować, co możemy zrobić. A święta odkryła, że Pan Bóg chce dać nam swoją miłość, tylko mamy się na tą miłość otworzyć, mamy ją przyjąć.
0: I ufać.
2: I ufać.
0: Kim dla waszego zgromadzenia jest święta Teresa? Założycielką duchowości, przyjaciółką, czy może wymagającą mistrzynią?
2: Myślę, że święta Teresa oczywiście jest patronką naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie założył biskup na Kresach Wschodnich Polski na Wołyniu, biskup Szalążek, który pokochał bardzo świętą Teresę i dał nam za patronkę, dał nam za siostrę. I powiem, że ona jest dla mnie osobiście, myślę, że dla wielu sióstr, czy dla wszystkich sióstr, jest taką towarzyszką. Ona właśnie uczy tego, że codzienność jest takim miejscem, w którym możemy Panu Bogu okazywać swoją miłość. I mówiła, nieważne jest, jaką rzecz czynimy, ale żebyśmy czynili wszystko z miłości. I święta Teresa powiedziała, że nawet szpilka podniesiona z ziemi z miłością, to jest takim wielkim czynem, bo nie liczy się, co robimy, tylko jak robimy i dla kogo robimy.
0: My mówimy o tej świętości w codzienności. To jest trudne żyć z, no właśnie, z tymi wartościami na co dzień, nawet podnosząc tę szpilkę z miłością? To pewnie jest trudne, czy nie trudne?
2: No, codzienność na pewno ma wiele radości, ale też przedstawia, ma również jakieś swoje trudy. Ale jeśli się coś czyni z miłości, jeśli ktoś ma jakąś pasję, to na pewno ta pasja pociąga. Jeśli ktoś kocha Pana Boga, to po prostu też jakiś trud nie jest takim trudem, bo to człowieka pociąga. I właśnie w rodzinie Martę Pan Bóg był taką największą wartością ich. Jakby wszystko kręciło się, jak mówią gdzieś w świecie, mówią, kręci się fortuna. W rodzinie Martę wszystko kręciło się wokół Pana Boga. Wszystko było jakby związane z Panem Bogiem. Pan Bóg przenikał całe życie. Ale Teresa też doświadczyła w swoim życiu, to w duchowości się nazywa takiej nocy ciemnej, że wydawało się, to też było związane z jej chorobą. Teresa zmarła mając 24 lata na gruźlicę i w tym ostatnim etapie przeżywała też taką ciemną noc wiary. I to, co było dla niej takie oczywiste, że Pan Bóg jest taki bliski, że Pan Bóg jest Ojcem. I w tym ostatnim etapie przez 15 miesięcy właśnie przeżywała taką noc wiary i mówiła, tak jak mi się wydawało, że Pan Bóg jest na wyciągnięcie ręki, to teraz wydaje się, że między mną a Panem Bogiem jest nawet nie tylko zasłona, ale jest mur. I wtedy zrozumiałam, że mogą być ludzie, którzy nie odczuwają Pana Boga. I jakby w tym ostatnim etapie swego życia powiedziała, zasiadam razem z grzesznikami. Teraz rozumiem, że mogą być ludzie, którzy nie odczuwają Pana Boga. I właśnie wtedy w szczególny sposób zaczęła Teresa, chociaż całe życie dla niej to było takie zadanie, modlić się za tych ludzi, którzy odeszli od Pana Boga, którzy Pana Boga nie znają. I powiedziała, że w tych ostatnich miesiącach więcej uczyniła aktów wiary niż przez całe swoje życie.
0: Ja tak bardzo uważnie tego słucham i odnoszę takie wrażenie, że chyba każdy z nas, patrząc na historię tej rodziny, całej rodziny świętej Teresy, odnajdzie tam jakąś cząstkę siebie, jakąś sytuację życiową, jakieś wzloty, upadki. Taka była też ta rodzina i takie jest nasze współczesne życie. Może tak być?
2: Myślę, że tak. Zastanawiałam się, czyimi patronami mogą być Zelia i Ludwik. Patronami małżeństw. Mama, która umierała na raka i przeżywała tak pięknie, pięknie, z ogromnym bólem, ale też z takim zawierzeniem Panu Bogu, przeżywała swoją chorobę, jest patronką Amazonek. Kobiet chorych na raka. Można powiedzieć, że oni mogą być też patronami rodzin, które utraciły swoje dziecko. Gdy umierała Helenka, jedna z córek, mając 5 lat, co przeżywała Zelia z Ludwikiem, to ból niewyobrażalny. A jednocześnie przeżywali to też z jakąś nadzieją. Zelia z Ludwikiem mówili później, że modlili się do swoich dzieci, którzy są już u Pana Boga. I po śmierci Zelia z Ludwikiem przy zmarłym dziecku powiedzieli tak: dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że dałeś nam taką radość dać życie naszej Helence, że mogliśmy się o nią troszczyć, mogliśmy ją wychowywać. Izalia powiedziała, że chciałabym mieć wiele dzieci. Powiedziała, kocham dzieci do szaleństwa. Chciałabym dać im życie, żeby ich zrodzić dla nieba, żeby wszystkie były świętymi.
0: To pokazuje, że te problemy kiedyś i teraz są bardzo, bardzo podobne, tylko wcześniej tam, w tej rodzinie, wszystko, tak jak siostra powiedziała, kręciło się wokół Boga. Dzisiaj tego Boga w wielu domach po prostu brakuje wśród tych problemów. Ksiądz kiwa głową.
3: Kiwam głową, bo jak ilekroć słucham siostry opowiadającą świętej Teresy albo od jej rodzicach, to jestem, no, tak powiedzmy, zauroczony. Nie ukrywam, że jako kleryk, czy młody ksiądz, może bardziej kleryk, to dzienniczek duszy siostry Teresy od Dzieciątka Jezusa, oczywiście zapoznałem się z nim, ale ta postać rodziców to była dla mnie bliżej nieznana. No, kiedyś gdzieś zaistniało to w jakiejś tam sferze takiej medialnej, a kiedy się dowiedziałem, że tutaj przyjeżdżają rodzice, którzy też są już świętymi, to trochę się zdziwiłem. A okazało się, że to po pierwsze bardzo znani rodzice, po drugie, że w ogóle cały taki proces beatyfikacyjny członków tej rodziny, on trwa, a więc myślę, że to dla nas będzie takie piękne wydarzenie, bo dla parafii w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny na pewno Tereska jest dobrze znana. I kiedy są modlitwy przez jej wstawiennictwo, jest taki okres prowadzony przez siostry, to cieszy się to popularnością, tak bym powiedział, takim językiem współczesnym. Natomiast Zelia i Ludwik to top secret.
0: I właśnie, to wszystko będzie odkrywane. Spoglądam na zegarek w dwóch zdaniach. Jak będą wyglądały te uroczystości już 16 lipca?
3: Uroczystości zaczną się 3 dni wcześniej, dokładnie w poniedziałek. No, będziemy przygotowywać się na mszach świętych, z reguły tych wieczornych, też ucząc się pieśni, które będą do tego jakoś dostosowane, ale także będzie kazanie tematycznie związane z tymi osobami. W poniedziałek z Ludwikiem. We wtorek siostra przedstawi nam Zelię, którą zna bardzo dokładnie.
0: Czyli zapraszamy tatusiów,
3: tak,
0: mamusie.
3: W poniedziałek szczególnie tatusiów. We wtorek mamusie. A w środę ksiądz Łukasz Gołaszewski, który jest jeszcze w seminarium, a będzie tutaj u nas pracował jako wikariusz, będzie mówił o świętej Teresie od Dzieciątka Jezusa. to będą przygotowania, a później uroczystości zaczynają się 16 lipca.
0: Wasz ulubiony kwiat?
2: Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy będą na mszy świętej z różami i z różą. To będzie też takie przywitanie relikwii. Róża jest atrybutem świętej Teresy. Nie tylko, że przedstawia się ją z różami, ale dla niej to było... Róża, te płatki róż były symbolem ofiar, symbolem takich dobrych uczynków, które czyniła, żeby sprawić Jezusowi przyjemność. Więc te róże będą w czasie mszy świętej poświęcone. Później będzie możliwość podejść z tą różą do relikwii, pomodlić się i zabrać do domu. I później za wstawiennictwem tych świętych prosić o potrzebne łaski dla swojej rodziny.
0: Więc niech tych róż w naszym życiu, każdego z nas, każdego, kto nas teraz słucha, będzie jak najwięcej. Bardzo dziękuję wam za spotkanie, za rozmowę. Ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, a także siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Szczęść Boże. I do zobaczenia w lipcu.
2: Do zobaczenia.
4: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.

Słuchają Państwo środowego programu Radia Nadzieja, 16.41. Już za chwilę jeszcze jedna rozmowa, bowiem w najbliższą sobotę w Łomży odbędzie się gala Fight District na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dojdzie do 11 starć. Jak wygląda budowanie kart walk zawodników? Występ przed swoją publicznością to motywacja czy dodatkowa presja? Dlaczego w ostatniej chwili doszło do zmiany zawodnika w walce wieczoru? To główne tematy rozmowy w kolejnej audycji z cyklu Zasmakuj w Łomży. W studiu Radia Nadzieja gościli Marciej Tercjak, organizator wydarzenia, także Adam Kownacki, jeden z najlepszych polskich pięściarzy, który będzie gościem specjalnym sobotniej gali. Ta rozmowa, to spotkanie już za krótką chwilę. Zapraszam w imieniu Katarzyny Polewko, wcześniej JP Cooper.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Już w sobotę w Łomży odbędzie się gala Fight District 3. W naszym studiu są legenda Adam Kownacki, jeden z najlepszych polskich pięściarzy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A także Maciej Tercjak, organizator tego właśnie wydarzenia. Dzień dobry, witajcie.
4: Witam serdecznie.
2: No to pierwsze pytanie, dlaczego walki odbędą się na stadionie w Łomży, a nie w hali, jak to zazwyczaj bywa?
4: No to był pomysł taki troszeczkę nie do końca mój. Po drugim wydarzeniu, które organizowaliśmy w naszym klubie, podczas wizyty na meczu ŁKS-u Łomża, miałem przyjemność spotkać się z panią dyrektor Mosiru, panią Bernadetą Kryniską, która była jednocześnie naszym gościem podczas drugiej edycji wydarzenia. No i tak zostało mi zadane pytanie, co dalej, jakie są plany, jak widzę kolejne wydarzenie. Właśnie wspominałem między innymi o hali, o czymś, tylko mówię, kurczę, wszyscy robili halę, jakby gdzieś to jest taki standardowy krok. No i pani dyrektor powiedziała, słuchaj, czemu nie stadion? Mówię, kurde, no jakby nie patrzeć, każde wydarzenie sportu walki gdzieś tam po cichu marzy o tym, żeby zrobić galę na stadionie, tak? Jest to w pewnym sensie wyróżnienie tego wydarzenia. No wiadomo, że KSW robiło Stadion Narodowy, jest to największe wydarzenie w historii sportów walki w Polsce. No, no my nie jesteśmy na tym etapie, żeby myśleć o takich olbrzymich obiektach, ale jesteśmy z Łomży, więc mamy stadion w Łomży. No i mówię, okej. Okay.
2: Działamy.
4: I po prostu powiedziałem, dobrze, zróbmy to. No i tyle, i robimy.
2: A to nie jest ryzykowne, panowie? No bo tak, pogodę mamy taką, jaką mamy. Jeszcze kilka dni temu było 37 stopni. Sprawdzałam prognozy, no to w sobotę ma być przyjemne 20, ale gdyby nie było tych 20, to nie
4: można powiedzieć, że pogoda jest idealnie zamówiona dla nas, tak, i dla zawodników, więc czego się martwić? Myślę, że odpowiednie osoby czuwają nad nami, żeby pogoda była dobra.
2: I wy też się też mocno trzymacie za to kciuki. W Łomży zobaczymy 11 pojedynków. Jak wygląda budowanie karty walk? Liczy się poziom sportowy, czy jednak historia danego zawodnika?
4: Myślę, że jedno i drugie ma
2: A
4: znaczenie.
2: A co bardziej?
4: Wiadomo, że poziom sportowy świadczy o powadze organizacji i powadze wydarzenia. A lokalne nazwiska świadczą o zainteresowaniu, bo nie zawsze dobry zawodnik będzie miał grono kibiców, więc trzeba umieć to wypośrodkować i na przykład stworzyłem tą kartę troszeczkę miksując te dwa czynniki, czyli wysoki poziom sportowy oraz lokalnych bohaterów. Lokalnych nie mam na myśli tylko i wyłącznie zawodników z Łomży, ale również z okolic naszego miasta, bo mamy tutaj akurat jest połączenie fajne, bo mamy Marcina Majewskiego ze Strawy Mazowieckiej, który jest świetnym kickbokserem, ma medale Mistrzostw Świata w kickboksingu, ma bardzo dużo walk zawodowych, walczył właśnie na galach Babilonu między innymi i również ma olbrzymie grono kibiców, więc tutaj jakby nie ma w ogóle nad czym kalkulować. Ale mamy też naszych lokalnych bohaterów, którzy stoczą swoje gdzieś tam pierwsze pojedynki. Mamy bardziej doświadczonych zawodników, też z Łomży, jak Dominik Dąbrowski, który jest naszym najlepszym pięściarzem, bokserem, którego budujemy naprawdę w dobrym kierunku, w kierunku zawodowego sportu. No i kurczę, szczerze powiedziawszy, uważam, że trzeba to umieć rozdzielać 50-50, nie? I rozpoznawalność, i jakieś tam sympatie oraz poziom sportowy. I wtedy, miksując te dwie rzeczy, można osiągnąć fajny sukces.
2: A walka przed swoją publicznością to jest bardziej motywacja czy presja? Dla tych
4: Adam,
2: młodych chłopaków
4: myślisz?
2: Chociażby. No właśnie.
3: Motywacja. Myślę, szczególnie jak walczyłem, dopóki się urodziłem w Barclay Center, to tak kibice nam przychodzili, mieli koszulki, kibicowali, na pewno dodawało motywacji, żeby dobrze się pokazać.
2: Tak, jak się widzi taką koszulkę, to jest więcej tej siły i tej odwagi, kiedy widzi się swoich?
3: Jak najbardziej, motywuje, każdy kibicuje, dużo tych ludzi się też znało jakby z podwórka, więc fajnie, że wiedzieli, że jak ciężko pracujesz, to możesz dojść do jakichś większych celów.
2: Maciek, mówiłeś o tym, że wielu jest młodych chłopaków, dla których to będzie pierwsza walka, tak? Jakieś takie początki karierze. Oni czują taką presję? Jak to jest?
4: Trzeba ich zapytać, tak. Ale mi się

0: tak silnie odczuwalny, tak? Dopiero gdzieś po walce zawodnik zaczyna czuć, co się wydarzyło. Niektórzy nawet, miałem zawodników, którzy nie pamiętali w ogóle, co się działo w ringu. Dopiero po walce, oglądając ją, mówią, o kurczę, to naprawdę robiłem ja, więc... A inny znowu ze pełnym spokojem, chłodną głową. Myślę, że to wiele, wiele ma znaczenia takich indywidualnych aspektów psychologicznych danego zawodnika.
1: Nie zapomnijmy, że diamenty są robione przez presję, więc myślę, że to jest dobre, tak?
2: Ta
1: presja.
2: Jednak jest to potrzebne. Gdzieś tam koniec końców w tym końcowym rozliczeniu. Walka wieczoru miała wyglądać inaczej. Pojawiły się jakieś komplikacje. To te
0: delikatne, nieprzyjemne.
2: To jest właśnie... Ostatnie doniesienia.
0: Tak, to jest, przepraszam, że tak się wtrącam pod koniec słowa, tak. Ale już po prostu też ciśnienie w mojej głowie trochę buzuje. Ostatnie dni do gali, więc jest naprawdę intensywnie. No i właśnie to są też te problemy organizatora, które wpływają na jakieś tam samopoczucie i tak dalej, ale no jest to element też pracy, tak, z którą trzeba się liczyć. Aleksander Dacko, zawodnik z Ukrainy, mieszkający na Ukrainie, nie dostał pozwolenia od rządu na opuszczenie kraju, bo jest w wieku poborowym, więc musiał złożyć oficjalne pismo do Ministerstwa Sportu o zgodę na opuszczenie kraju w celu rywalizacji sportowej, tak, oficjalnego stoczenia walki na zawodach, na gali, która jest jakby, no, czymś, wydarzeniem oficjalnym. No i nie wiem do końca, też nie chcę tutaj snuć żadnych gdzieś tam teorii, ponieważ no, tą zgodę i pismo z zaproszeniem go do nas wysłałem już pod koniec roku 25 w grudniu.
2: Więc był czas, żeby zdecydować, tak,
0: dokładnie,
2: bądź nie.
0: Miał pół roku na to, żeby złożyć te dokumenty. Przez pół roku nie było problemu z dokumentami. Tydzień przed galą dostałem wiadomość, że muszę napisać nowe dokumenty, bo te są źle napisane. Napisałem te nowe w ciągu jednego dnia, wszystko dosłałem tak jak trzeba. No i dostałem ostatecznie informację wczoraj, że zawodnik nie jest w stanie opuścić kraju. Czy tak faktycznie jest, to ciężko mi to zweryfikować. Nie chcę też go w żaden sposób osądzać, że zrobił coś umyślnie bądź nie. W każdym razie jego oficjalną wersją jest to, że no nie może wyjechać z Ukrainy i przyjechać tutaj do nas, do Polski. Całe szczęście, no w tym przypadku gdzieś tam walka wieczoru, lokalny zawodnik, lokalny bohater, mistrz, więc plan był zapasowy, że zawodnik rezerwowy był.
2: Tak, braliście pod uwagę, że taka sytuacja może się wydarzyć.
0: No w tym przypadku tak, no gdzieś tam znając te sytuacje związane z wjazdem bądź wyjazdem na Ukrainę i że jest tam wojna, no to musieliśmy się z tym liczyć. Oczywiście zakładaliśmy, że wszystko będzie dobrze. Dominik rok temu ze mną pojechał do Kijowa i zawalczyliśmy tam właśnie z tym zawodnikiem, więc liczyliśmy, że w drugą stronę nie powinno być również problemu. Okazało się, że jednak jest. Ale mamy zawodnika w zastępstwie.
2: Jak będzie wyglądała ta gala wieczoru? Jakie nazwiska?
0: Dominik Dąbrowski, Kamil Schitterli. To jest zawodnik Olimpu Szczecin. Szczecin to jest miasto boksu olimpijskiego. Tam są najlepsze kluby w Polsce, jeżeli chodzi o boks. Dominik Dąbrowski, to taka ciekawa historia. Też zawsze jakiś smaczek musi być, nie? Więc tutaj też się znalazł, bo Dominik w swojej karierze pokonywał trzech bokserów ze Szczecina. Na trzech, z którymi walczył. To będzie czwarty bokser ze Szczecina, który będzie walczył o honor, o dumę swojego miasta, żeby przerwać tą passę nieszczęsną dla nich. No a Dominik będzie robił wszystko, żeby pas został w Łomży.
2: Adam, trudna jest taka zmiana zawodnika na ostatniej prostej?
1: Na pewno. Dzięki któryś mi się tylko nie za bardzo nie miałem takich przygód.
2: Mhm. Ale... I całe szczęście pewnie.
1: Ale jak mówisz, no na pewno nie jest to wygodne, tak? Bo jednak się ustawiasz do walki w jeden sposób, a tu się nagle inny przeciwnik, trzeba się troszkę inaczej tę taktykę odebrać.
2: Co wyróżnia galę Fight District od innych tego typu wydarzeń, które są organizowane w Polsce?
0: Myślę, że jest to inicjatywa oddolna przede wszystkim. Nie jesteśmy wielką korporacją z olbrzymimi pieniędzmi, które sobie pompują rozpoznawalność, tylko budujemy wszystko od zera. Wychodzimy dosłownie z podziemia i stawiamy kroki w taki sposób, że ja przede wszystkim podchodzę do tego jak zawodnik, a nie jako organizator. Czyli robię wszystko to, co zawsze sam sobie marzyłem, że chciałbym, żeby mnie tak traktowano, żeby dane warunki, dane traktowanie było w

0: w stosunku do mnie jako zawodnika zachowane.
1: Czyli jakie powinno być to traktowanie?
0: Szacunek dla zawodnika, docenienie go, przede wszystkim nie podejście materialne jako organizator, że tak naprawdę znajdę sobie chłopaczków, którzy zarobią dla mnie pieniądze i tak dalej. Tylko ja to robię po to, żeby oni się rozwijali, żeby sport był częścią ich życia, żeby wiedzieli, że to, co robią, ma sens i to, co robią, może przynieść im naprawdę korzyści takie, że tylko tym będą się zajmowali w życiu.
1: Adam Kownacki będzie gościem specjalnym na tej gali, ale z tego, co wiem, wasza współpraca no właśnie będzie szersza w najbliższym czasie.
0: Tak, dlatego serdecznie zapraszamy do oglądania na żywo bądź przez internet naszej gali, ponieważ właśnie na tym wydarzeniu w sobotę dowiecie się, co was czeka w najbliższej przyszłości.
1: Więc zdradzać jeszcze nie możemy na antenie radia.
0: Na razie Adam Kownacki jest naszym gościem honorowym.
1: Więc czekamy do soboty. Panowie, kiedy słyszymy gala, no to ktoś, kto wybiera się na takie wydarzenie, może mieć pewne oczekiwania. Jak chcecie spełnić i zorganizować to wszystko tak technicznie, logistycznie, żeby to było jednak na poziomie i ten poziom reprezentowało?
0: Tak, no mamy przede wszystkim odpowiednio przygotowaną infrastrukturę do zorganizowania takiego wydarzenia. Mamy współpracę z firmą eventową, która profesjonalnie zajmuje się organizacją tego typu wydarzeń. Mamy współpracę z konferencjerem sportów walki, który właśnie między innymi pracuje dla Knockout Boxing Promotion, dla Babylon i tak dalej, więc dla największych gal w Polsce. Mamy komentatorów, którzy również pracują dla największych wydarzeń sportowych, więc po prostu zatrudniamy i otaczamy się ludźmi, którzy są z tego świata, profesjonalnego świata sportu. No i oni nam podnoszą jakość tego wydarzenia, a całe to wszystko, całe to przedsięwzięcie zobaczycie w sobotę. Mam nadzieję, że będzie się wszystkim podobało. Naprawdę przyłożyliśmy wiele serca do tego, żeby było dobrze.
1: Jeśli ktoś nie będzie mógł być osobiście i oglądać tego w Łomży, to wszystko będzie transmitowane.
0: Tak, na kanale YouTube za darmo, więc zapraszamy serdecznie.
1: Łomża jest gotowa na organizację takich wydarzeń?
0: Myślę, że jest, chociażby dlatego, że właśnie budując tą kartę nie na gwiazdach, chociażby właśnie tutaj Adaś kiedyś znokautował wielkiego sportowca Artura Szpilkę, który walczył w Łomży i walczył na hali, która pomieści 770 osób. No ale to jest Artur Szpilka, tak? Więc znany ten w całej Polsce. My zbudowaliśmy kartę na zawodnikach, świetnych sportowcach i lokalnych bohaterach, ale dalej lokalnych bohaterach. I w tym momencie już mamy ponad 800 osób na trybunach, więc ustanowiliśmy rekord frekwencyjny, jeżeli chodzi o galę sportów walki w historii naszego miasta.
1: Więc doping będzie. Oprócz pogody, czego można wam życzyć? Na tę galę.
0: Zdrowia.
1: Zdrowia. Dobrze, to ja jeszcze Adama zapytam. Maciek odpowie na to pytanie na koniec. Czego wam życzyć na tę sobotę? Adam, powiedz twoje plany, marzenia i założenia w życiu zawodowym.
2: No już myślę, że jednak...
1: Dużo udało się osiągnąć, to na pewno.
2: Nie, kariera była fajna, tak, ale myślę, że jest jakby na ostatnim rozdziale mojej kariery, tak, i myślę, że najbliższe parę miesięcy pokażę, w którym to kierunku pójdzie, tak, i czy będziemy to kontynuować i będzie może fajne zakończenie kariery, które chcę naprawdę zrobić, tak. Mam dwójkę z fajnych dzieci i chcę im pokazać, że mimo się upada, warto wstać i walczyć dalej, tak. Nieważne, jak się upadło, tak?
1: I z takiego taty dzieciaki na pewno mogą być dumne, dlatego mocno trzymamy kciuki, żeby to rozwijało się właśnie w tym kierunku, w tym dobrym kierunku. Więc Maciek odpowiada na ostatnie pytanie. Czego wam życzyć na sobotę?
0: Wszystkiego dobrego. Na pewno tego, żebyśmy umieli sobie radzić w trudnych sytuacjach, nie poddawali się, zawsze walczyli do końca. Czego życzę również wszystkim słuchającym.
1: No i super. I tego właśnie wam życzymy na te nadchodzące wydarzenie, które już w Łomży w sobotę na stadionie. Adam Kownacki, Maciej Tercjak byli naszymi gośćmi w audycji Zasmakuj w Łomży. Powodzenia, panowie.
0: Dziękujemy.
3: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
5: Flesz regionu.
6: Bartek Święciński, zapraszam. Uwaga, mieszkańcy województwa podlaskiego. Środa zapowiada się jako bardzo burzowy dzień. Oprócz gwałtownych wyładowań atmosferycznych musimy się też przygotować na obfite deszcze i bardzo mocne podmuchy wiatru. Jak mówi Anna Gryczman, dyżurny synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW w Warszawie, burze przez region przechodzą już od rana, ale to, co najgorsze, dopiero przed nami.
7: Najintensywniejszych, najbardziej gwałtownych, niebezpiecznych zjawisk spodziewamy się w godzinach popołudniowych, wieczorem oraz najbliższej nocy. Burzom może towarzyszyć ulewny deszcz, skutkujący nawet lokalnymi podtopieniami czy zalaniami, bardzo silne porywy wiatru, nawet powyżej 100 km na godzinę, a także duży grad. To wszystko wynika z tego, że nad regionem dzisiaj będzie położony właściwie front atmosferyczny, oddzielający bardzo gorące powietrze na południu, południowym wschodzie, gdzie temperatura może dochodzić do 33-35 stopni, od chłodniejszego powietrza na północy, gdzie temperatura wyniesie około 25-26 stopni.
6: W kolejnych dniach pogoda się uspokoi, temperatura będzie niższa w granicach 21-23 stopni Celsjusza. Okresami może pojawić się deszcz i wiatr, ale wszystko wskazuje na to, że to najbliższa doba będzie najtrudniejsza. Przypominamy też, że wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. W upalne dni nie zapominajmy o odpowiednim nawodnieniu. Podlaski NFZ przypomina, że wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, wyczerpania organizmu, a nawet udaru cieplnego. Podczas największych upałów sama woda nie zawsze wystarcza. Wraz z potem organizm traci cenne elektrolity, dlatego warto sięgać po napoje izotoniczne lub przygotować je samodzielnie. Mówi Izabela Przewłocka, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
8: Sama woda w trakcie ekstremalnych upałów może nie wystarczyć, ponieważ organizm wypłukuje się z sodu i potasu. Zamiast kupować kolorowe napoje izotoniczne pełne sztucznych barwników i słodzików, warto przygotować prosty, naturalny i pyszny napój w domu. Wystarczą nam 4 dostępne w każdej kuchni składniki. 1 litr wody niegazowanej lub lekko gazowanej, sok wyciśnięty z połówki dużej cytryny lub limonki, 1 czubata łyżka miodu i 1/4 łyżeczki soli kuchennej, najlepiej kamiennej lub himalajskiej. I jest to kluczowy element, który uzupełni sód tracony z potem i pomoże zatrzymać wodę w organizmie.
6: Podczas upalnych dni warto pić co najmniej 2-3 litrów płynów dziennie, unikać słońca między godziną 10 a 16, nosić przewiewną odzież i chronić głowę. Mamy teraz bardzo duże natężenie kontroli naszej oczyszczalni ścieków w Czerwonym Borze, mówił na naszej antenie prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Radosław Żygalski. Przyznał, że spółka cały czas stara się ją usprawniać, ale pojawiają się donosy. Te, jak twierdzi Radosław Żygalski, pochodzą m.in. od jednej z mieszkanek Baczy Mokrych.
9: Z tego co wiem, jest to mieszkanka też Baczy Mokrych, czyli tej miejscowości, która jedyna tak naprawdę sprzeciwiała się budowie spalarni oddalonej od 2 kilometry od naszej tam placówki, ale wiemy też, że te donosy też są z ramienia gminy, także my robimy wszystko, żeby to działało jak najlepiej z naszej strony. W mojej ocenie tam nieprawidłowości nie ma, natomiast sprawa jest cały czas w toku.
6: Przypomnijmy, że sprawa dotycząca budowy spalarni przez MPC w Czerwonym Borze trwa już od kilku lat i dalej nie widać jej finalizacji. Być może jeszcze w tym sezonie wakacyjnym łomżyński WOPR będzie prowadził patrole na Nowej Łódce. Jednostka otrzymała od miasta Łomża 65 tysięcy złotych dofinansowania na zakup. Nowa Łódka kosztuje około 100 tysięcy złotych, więc brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łomży Tomasz Malinowski mówi, że prowadzone są rozmowy z kilkoma firmami i samorządami w celu pozyskania brakującej kwoty.
10: Myślę, że jeżeli do końca tygodnia podpiszemy umowę, będzie nam brakowało około 16 tysięcy. Będę próbował porozmawiać z właścicielem z kilkoma firmami, więc może się uda te 16 tysięcy przynajmniej do 15 lipca zdobyć, tak żeby ta Łódź zaczęła pływać po zakupie już w sierpniu. Jesteśmy po rozmowie z dwiema gminami, które już się zaoferowały nam wspomóc. Czekamy na podpisanie umowy. Czekamy jeszcze na odpowiedź od powiatów. Być może się uda też podpisać umowę na dofinansowanie i wreszcie ta łódka zacznie pływać, być może już w sierpniu.
6: W WOPR planuje kupić jeszcze dwie łódki w ramach dofinansowania z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tomasz Malinowski podkreśla, że jeśli się to uda, to jednostka będzie zabezpieczona na najbliższe 10 lat, bo obecnie najstarsze łodzie są z 1994 i 1996 roku.
10: Od przyszłego sezonu już będą nowe łodzie, dobrze wyposażone. Będziemy przygotowani na pewno o wiele lepiej niż w tym roku.
6: Bo teraz, dobrze pamiętam, to łodzie pamiętają lata 90. jeszcze?
10: 94, 96, 2012 i ostatnia łódka jest z 21 roku. No, później jedna z 96, zapomnienie i będziemy ten sprzęt powoli modernizować. Zobaczymy. Optymistycznie powoli patrzę na następne lata.
6: Patrole na rzekach odbywają się w godzinach od 11 do 19. Od poniedziałku do czwartku jest to jeden patrol, a od piątku do niedzieli są to dwa patrole. Jeden w mieście, a drugi poza miastem na dzikich kąpieliskach. Dwulatek ubrany jedynie w pieluchę spacerował boso środkiem jezdni w jednej z miejscowości powiatu wysokomazowieckiego. Jak się okazało, maluch niepostrzeżenie zmymknął się z domu, gdy jego matka karmiła inne dziecko. Na szczęście dzięki interwencji policjanta drogówki chłopiec szybko wrócił do mamy. O szczegółach sprawy mówi młodszy aspirant Kinga Wlazło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji Wysokim Mazowieckim.
11: Podczas pełnienia służby policjant ruchu drogowego zauważył małego chłopca, który szedł samotnie środkiem jezdni. Dziecko było bose i miało na sobie jedynie pieluchę. Funkcjonariusz natychmiast zajął się maluchem. Ze względu na swój wiek chłopiec nie potrafił jeszcze powiedzieć, gdzie mieszka ani jak się nazywa. Policjanci rozpoczęli poszukiwania jego opiekunów. Niosąc dziecko na rękach, sprawdzali pobliskie posesje. Po krótkiej chwili z jednego z domu wyszła kobieta, która potwierdziła, że jest jego matką.
6: Kobieta wytłumaczyła funkcjonariuszom, jak jej syn znalazł się na jezdni.
11: Wyjaśniła, że nie zauważyła, jak jej niespełna dwuletni syn wyszedł z domu w czasie, gdy zajmowała się karmieniem młodszego dziecka. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kobiety. Badanie wskazało, że była trzeźwa. Chłopiec cały i zdrowy wrócił pod opiekę swojej mamy. To zdarzenie pokazuje, jak szybko może dojść do niebezpiecznej sytuacji, zwłaszcza gdy pod opieką znajduje się więcej niż jedno małe dziecko.
6: Tym razem dzięki interwencji policjanta sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Jednak policja przypomina rodzicom i opiekunom o zwracaniu szczególnej uwagi na najmłodszych, gdyż chwila nieuwagi może wystarczyć, by doszło do tragedii. Msza Święta Polowa, następnie inscenizacja bitwy z 1944 roku oraz strefa atrakcji dla całych rodzin. Tak mają wyglądać niedzielne uroczystości na terenie dawnej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym. Uczestnicy chcą oddać hołd bohaterskim żołnierzom Armii Krajowej, którzy walczyli z przeważającymi siłami Wehrmachtu. Do udziału w uroczystościach zaprasza jeden z organizatorów, Andrzej Szymański.
12: Która upamiętnia bitwę tych młodych bardzo żołnierzy Armii Krajowej, którzy brali udział w tej potyczce. Po inscenizacji zapraszamy na krochówkę, zapraszamy dzieci, młodzież na dmuchańce i jeszcze kilka atrakcji, które tego dnia odbędą się na tym wydarzeniu.
6: Początek wydarzenia o godzinie 13.
5: Flash regionu.

0: na antenie Radia Nadzieja Kaja. Od dziś mniej Ukraińców może bezpłatnie mieszkać w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Większość z nich musi albo opuścić te miejsca, albo samodzielnie płacić za pobyt. Skończył się okres przejściowy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zleciła samorządom pomoc w opłaceniu pobytu dzieci.
1: Każde z tych dzieci powinno móc znaleźć bez dodatkowych kosztów miejsce w takim ośrodku zakwaterowania zbiorowego. Ale żeby rozwiązać sprawę także systemowo, chcemy, żeby oprócz tych doraźnych, aktywnych działań i współpracy z samorządami znalazły się w odpowiedniej regulacji przepisy, które zagwarantują w sposób systemowy, ustawowy prawo do pobytu dzieci w takich ośrodkach.
0: Od dziś z bezpłatnego wsparcia mogą korzystać tylko osoby z niepełnosprawnościami, z polskim orzeczeniem, emeryci bez prawa do polskiej emerytury, kobiety w ciąży bądź wychowujące dzieci do 12 miesiąca życia. Z systemu korzystało ponad 11 tysięcy osób. Renata Makuch, kierownik Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska, powiedziała, że część z nich podjęło pracę, ale spora grupa jest w trudnej sytuacji.
2: Szacuje się, że tych osób jest około 50%. To będą osoby, które dalej należą do wrażliwej grupy społecznej i których po prostu nie będzie stać na to, żeby pokrywać koszty utrzymania siebie w ośrodku. Więc te osoby rzeczywiście są zagrożone w tej chwili przede wszystkim bezdomnością. Są zagrożone tym, że nie będą miały gdzie i dokąd pójść, nie będą miały możliwości pozostać w Polsce. A obecnie też połowa to osób mieszkających w ośrodkach to są dzieci.
0: Przepisy przewidziały okres przejściowy, ale brak jest projektów pomostowych, mówi Marcin Sośniak, prawnik z zespołu migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
3: Te osoby, które utracą możliwość zamieszkania w ośrodku zbiorowego zakwaterowania, bezpłatnego zamieszkania, w zasadzie zdane będą na inne formy pomocy socjalnej, zasiłków. Czy system pomocy socjalnej to wytrzyma? No liczymy, że tak, ale no nie można tylko i wyłącznie opierać się na systemach pomocy socjalnej. Pamiętajmy, są to osoby w szczególnej sytuacji, są to uchodźcy, którzy potrzebują czasem innego wsparcia niż tylko finansowego w odnalezieniu się w nowych realiach.
0: W Polsce jest 320 ośrodków zbiorowego zakwaterowania. Wśród beneficjentów tego systemu było ponad 4200 osób w wieku emerytalnym, blisko 4400 dzieci, młodzieży, aż co najmniej 1700 osób z niepełnosprawnościami. In Excess na antenie Radia Nadzieja.

0: Nauczyciele zapowiadają protest tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił, że 31 sierpnia zorganizuje ogólnokrajową manifestację przed kancelarią premiera w Warszawie. Nauczyciele domagają się systemowych rozwiązań w sprawie podwyżek i realizacji obietnic wyborczych. Szef ZNP Sławomir Broniarz podkreśla, że ostatnie rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz posłami koalicji rządzącej zakończyły się kompletnym fiaskiem, a oświaty nie da się dłużej budować na samym entuzjazmie.
1: Zarząd główny naszej organizacji podjął decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Chcemy bowiem w tej manifestacji przypomnieć politykom, przypomnieć panu premierowi, wezwać ich do tablicy i zapytać, w jaki sposób dotrzymają deklaracji składanych także w kampanii wyborczej, ale także w latach następnych.
0: Związkowcy przypominają, że premier Donald Tusk deklarował przyspieszenie prac nad obywatelskim projektem ustawy o godnych płacach nauczycieli. Tymczasem według nauczycieli od kwietnia ubiegłego roku sejmowa podkomisja nie zebrała się ani razu. Sławomir Broniarz ostrzega, że jeśli rząd nie przejdzie od pustej retoryki do konkretnych czynów, sierpniowe wyjście na ulicę będzie dopiero początkiem głębokiego kryzysu. Posłuchajmy.
1: Ta manifestacja 31 sierpnia będzie po pierwsze jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że spokojnie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
0: Związkowcy podkreślają, że data manifestacji nie jest przypadkowa. Akcja ma uświadomić rządzącym, w jak trudnych nastrojach i z jak wielką niepewnością kadrową polskie szkoły rozpoczynają kolejny rok pracy. Najpierw J.C. Stewart, później Sylwia Grzeszczak na antenie radia. Nadzieja. 20, prawie 5 minut po 17. Gramy.

0: Sylwia Grzeszczak. Za chwilę sięgniemy na półkę z zagraniczną muzyką. Luke Combs, Post Malone, ten duet na antenie Radia Nadzieja. Wcześniej o tym, że lekarze mogą automatycznie wyznaczać poziom refundacji leków z nowego narzędzia, które ograniczy błędy i przyspieszy pracę, mogą od dziś skorzystać medycy w systemie gabinet.gov.pl. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk mówi, że to duże ułatwienie dla lekarzy.
1: Do tej pory było tak, że to lekarz, mając dane i badając pacjenta, dane medyczne, wyniki badań, ustalał poziom refundacyjny. Teraz ci, którzy będą chcieli, potrzebują takiego wsparcia, mają też narzędzie, czyli system bardzo prosty, bardzo intuicyjny, który będzie podpowiadał przy danym wskazaniu, w danych kryteriach, w jaki poziom refundacji będzie w odniesieniu do danego leku.
0: Jeżeli lekarz postąpi zgodnie z podpowiedzią systemu, nie będzie odpowiadać finansowo w razie pomyłki, jeśli pacjent dostanie lek z wyższą refundacją. A więc taka zmiana od dziś, nowe narzędzie w systemie gabinet.gov.pl. I o jeszcze jednej zmianie, jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia. Od dziś jedną receptę można wykupić w różnych aptekach. Do tej pory chory musiał wracać do tej samej placówki, w której rozpoczął realizację recepty. Program jest dobrowolny. Przystąpiło do niego do tej pory 6,5 tysiąca placówek. Kolejne 700 zgłosiło się wczoraj i czeka na akceptację. Dzielenie recepty to ogromne ułatwienie dla pacjentów, mówi wiceminister zdrowia. Ponownie Katarzyna Kacperczyk.
1: Mając wypisany dany lek, kilka opakowań, pierwsze opakowanie możemy wykupić w jednej aptece, a potem stopniowo wykupując kolejne opakowania, które lekarz nam zapisał, możemy to realizować albo w tej aptece, albo też w każdej innej, która wdrożyła to narzędzie.
0: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków dodaje, że program dzielenia recept dopiero się rozpoczął, zaapelował więc do pacjentów, którzy wyjeżdżają na urlop i planują w tym czasie wykupić leki.
2: Że jeżeli chcieliby sprawdzić, czy mogą sobie taką receptę podzielić, muszą sprawdzić zarówno aptekę, w której rozpoczęli receptę, czy jest w programie, jak i tą, w której chcieliby swoją receptę kupić w dalszej części, czyli kontynuować swoją terapię w innej aptece. Ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że mamy start tego programu, zaledwie kilka godzin, a więc pacjenci mimo wszystko, i to jest nasza prośba do nich, jeżeli będą się wybierali na urlopy i będą z dala od swojego miejsca zamieszkania, warto byłoby, żeby zaopatrzyli się w swoje leki dokładnie tak, jak robili to zawsze, żeby potem jest spotkały jakaś niebezpieczeństwo.
0: Tylko w Warszawie dzieloną receptę można zrealizować w 250 aptekach, na całym Pomorzu w 400. Na stronie internetowej pacjent.gov.pl jest opublikowana mapa aptek, które uruchomiły nową usługę.

0: Ten utwór myślę, że się nie starzeje. Kasia Wilk, Mezo, ważne. Prawie 41 minut po godzinie 17 rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi specjalna ramówka, radia, nadzieja na okres wakacji. Znikają takie audycje jak Włos w dobrej formie, z kulturą na ty, śladami przeszłości, czy sportowa Łomża. Będą mogli za to Państwo usłyszeć między innymi o tym, jak bezpiecznie spędzić właśnie wakacje, oraz o Włoszech z tej mniej znanej strony. Szczegóły Hanna Czytowska, szefowa anteny radia. Nadzieja.
1: W poniedziałki o Italii mniej znanej będzie opowiadał ksiądz profesor Witold Kawecki, znawca i wielki miłośnik Włoch, który genialnie o nich opowiada. We wtorki nasi dziennikarze w audycji SOS Wakacje będą podejmowali tematykę letniego bezpieczeństwa w bardzo szerokim ujęciu. W pierwszej audycji tego cyklu opowiemy o najczęściej przytrafiających się latem dolegliwościach i o pierwszej pomocy. Kolejne poświęcimy bezpiecznej podróży, bezpieczeństwie w sieci w czasie wakacji, bezpieczeństwie nad wodą, a także podpowiemy, co jeść, kiedy na zewnątrz wysokie temperatury. W środę będziemy rzucali wszystko i ruszali w Bieszczady z doktorem Łukaszem Bajdą, historykiem i przewodnikiem bieszczadzkim.
0: Emisja audycji Kwadrans po godzinie 13 na antenie Radia Nadzieja. Już teraz Tracy Chapman, później znów Półka z polską muzyką, Robert Kasprzycki. Posłuchajmy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Miniony weekend utonęły 24 osoby. Jak każdego roku samorząd województwa mazowieckiego w sezonie letnim wspólnie z policją oznacza tak zwane czarne punkty wodne, miejsca szczególnie niebezpieczne dla osób wypoczywających nad wodą. Wspieramy służby ratownicze, aby były jak najlepiej przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wakacji, mówiła podczas konferencji prasowej Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa podlaskiego.
1: Ważne jest, żebyśmy pamiętali o swoim bezpieczeństwie. Ważne jest, abyśmy nie zapominali w ten beztroski czas o tym, żeby zadbać o samych siebie. My wspólnie z policją od wielu, wielu lat robimy takie specjalne punkty czarne, tam, żeby trochę w różnych miejscach, tam, gdzie się coś złego zadziało, po to, żeby ostrzegać, żebyście Państwo podczas zabawy, podczas wypoczynku nie zapominali o tym, co najważniejsze.
0: Na terenie regionu ostrołęckiego wyznaczono 23 punkty. W samym mieście jest ich aż 4, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
2: Takich czarnych punktów mamy 4, ale ostatni rok pokazuje, że na terenie miasta Ostrołęki takich zagrożeń związanych z właśnie podtopieniami, utopieniami nie było. Ale oczywiście z jednej strony znaki pokazują, gdzie nie należy się kąpać, a miasto Ostrołęka dba o to, żeby takie miejsca powstały i dobrze funkcjonowały. W Ostrołęce funkcjonuje plaża miejska. Co istotne, jest to miejsce, które jest bezpieczne, jest miejscem wygrodzonym. Każda z osób, która się kąpie w tym miejscu, znajduje się pod okiem ratownika. Mamy tam wieżę ratowniczą i ratowników.
0: Woda bywa nieprzewidywalna. Warto zwracać uwagę na oznakowanie i nie lekceważyć zagrożeń, apelował prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ostrołęce, Dariusz Małkowski. Posłuchajmy.
3: Ja bym chciał zaapelować do wszystkich wypoczywających nad wodą przede wszystkim o rozsądek, o korzystanie z kąpieli w miejscu strzeżonym. No, w Ostrołęce jest to plaża miejska w Ostrołęce. Nie wchodźmy do wody po alkoholu, po innych używkach, bo to jest najczęstsza przyczyna podejmowanych działań, wypadków, tragedii ludzkich. Czy zaapeluję w imieniu swoich ratowników. My nie jesteśmy opiekunkami. My pilnujemy ludzi, którzy korzystają z wody, a nie jesteśmy po to, żeby pilnować dzieci na plaży.
0: W ubiegłym roku w akwenach na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób. Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk, na antenie Radia Nadzieja. 7 minut brakuje do 18:00.

17.55, a to oznacza, że już za kilka chwil przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: Radio Nadzieja,

podczas mszy świętej spotykamy Boga, który wzywa nas do nawrócenia i życia w prawdzie. Dzisiejsza liturgia przypomina nam o konieczności wybierania dobra i sprawiedliwości, aby nasze życie było miłą Panu ofiarą. Otwartość serca na przychodzącego Pana uzdalnia nas do podejmowania walki z tym, co złe. Prośmy o łaskę wierności Słowu Bożemu i siłę do życia w prawdzie. Wypełniasz nasze codzienne powołanie. Niech ta msza święta stanie się czasem umocnieniem naszej wiary i miłości, ale także i otwartości na Boże działanie, by nas przemieniał. Przysię tej mszy świętej wspólnie z księdzem prałatem Jerzym, księdzem Stanisławem, księdzem Czarkiem, a w łączności z księdzem Marcinem pragniemy modlić się w następujących intencjach. Dziękczynną błagalnej, w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą Boże o błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, miłosierdzia, dar Ducha Świętego dla dzieci, z róży świętego Augustyna, intencji róży świętej Moniki, modlitwę rodziców za dzieci, intencji róży świętego Jana Bosko, modlitwę rodziców za dzieci, oraz ze świętej pamięci Halinę Gardocką, mszy świętej Gregoriańskiej. Do tych intencji także i dołączamy nasze, które pragniemy Panu Bogu ofiarować w czasie tej mszy świętej, a uznając przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, prośmy, aby oczyścił nasze serca, abyśmy mogli złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

prawdy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Amosa. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Może ulituje się Pan, Bóg zastępów, nad resztą pokolenia Józefa. Nienawidzę waszych świąt i brzydzę się nimi. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach, bo kiedy składacie mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne stucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość niech się wyleje jak niewysychający potok. Oto słowo Boże.

Moim jest wszystko, co porusza się po polach. Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, bo do mnie na

czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze, ty co nienawidzisz.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeśli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli. I przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice. Oto słowo Pańskie. Kochani, dziś idziemy z Jezusem. Każda Eucharystia to spotkanie z Jezusem. To z Jego słów chcemy słuchać. To Bóg otwiera nasze serce na wołanie. I na to wołanie odpowiadamy pragnieniem bycia w świątyni, pragnieniem bycia na Eucharystii, pragnieniem słuchania słów Pana, pragnieniem i później też realizacją przyjęcia Jego do swojego serca, do swojego życia. Ciało Chrystusa, amen, niech się tak stanie. Przyjmujemy i jesteśmy uczniami Pana. Temu, kto prawy, ukaże zbawienie. Jezus ukazuje w tej świątyni zbawienie w obliczu Boga pełnego miłosierdzia, zatroskanego, pełnego czułości i troskliwości. Stajemy wraz z Jezusem. A Jezus, który dziś wychodzi, staje naprzeciw. Tak rozpocząłem to Słowo Boże, żebyśmy się też umieli odnaleźć, po której stronie jesteśmy i po której stronie mamy być. Wyszli naprzeciw Jezusa, ale Jezus też staje wobec nich. Tych, którzy są dręczeni przez złego ducha, którzy dla całego miasta są niebezpieczni. Są przerażeni ci, którzy w tym mieście mieszkają, obym na drodze swej nie spotkał tych, którzy są niebezpieczni, którzy krzyczą, którzy mają niesamowitą siłę. Całe miasto jest w lęku i w przerażeniu. Boją się. Ale Jezus staje wobec tych, którzy wzbudzają strach, lęk i przerażenie. Jezus naprzeciwko nich staje. I wie, że ten człowiek, który jest dręczony, tych dwóch opętanych, potrzebują miłosierdzia. Coś złego zrobili. coś niewłaściwego poczynili w swoim życiu. Pewnie nie nam to oceniać albo wchodzić. Grzech jest dobrą drogą, żeby stanąć w obliczu złego ducha, który sam w swojej naturze jest istotą pełną lęku i przerażenia i wzbudza to przerażenie w jego uczniach, w nas. Każdy grzech i ojciec grzechu wzbudza to przerażenie. Bardzo mocno mnie zaciekawiło to zdanie, kiedy to Mateusz opisuje reakcję ludzi z miasta. Jezus uwolnił ich od tych, którzy straszą ich, niepokoją ich po nocach. Krzyki czynią, aż w mieście każdy gdzieś skulony chodzi. Jezus ich uwolnił. Nie ma już kogoś, kto ma ich straszyć. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice. Zło dotyka jak strach, jak przerażenie. Wydarzenia, jakie wydarzenia ich wiązały, tych mieszkańców już miasta. Pewnie każdy poszedł do swojego domu i też się zastanawiał, czemu ja odesłałem ze swojej rodziny, ze swojego środowiska Jezusa. I mam nadzieję, że ci, którzy lękali się, tak z tego zdania wynika, spotkania z Jezusem i prosili, błagali, żeby opuścił ich granice, to spotkanie w ciszy, może w swoim domu, w zastanowieniu, zrodziło pragnienie: Jezu, przyjdź do mojego życia, stań i w moim życiu. Drodzy bracia i siostry, wydarzenia związane z lękiem, które mają miejsce w naszym życiu, lęk jako coś, co jest rzeczą naturalną, boję się czegoś, co jest niebezpieczne, ale lęk jako coś, że utracę zbawienie. Pewnie to może to pragnienie ma być w naszym sercu dzisiaj. Przerozbione, że chcę przyjąć Twoje królowanie i Twoje prowadzenie, Panie Jezu. Amen.
1: Pełni ufności, miłość i miłosierdzie Boże, zanieśmy do Ojca w niebie wspólną prośbę. Módl się za Kościół Święty, aby z odwagą głosił dobrą nowinę i prowadził ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy. Módl się za rządzących państwami, aby podejmowali decyzje zgodne z zasadami sprawiedliwości i z troską o dobro wspólne. Ciebie prosimy.
2: Zesłuchaj nas, Panie.
1: Módl się za wszystkich wypoczywających na wakacjach i urlopach, aby w tym czasie odnaleźli spokój i odnowili swoją przyjaźń z Bogiem. Ciebie prosimy. Módl się za dzieci i młodzież, aby czas wakacji był dla nich okazją do wzrastania w radości, mądrości, miłości do Boga i bliźnich. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się mszę świętych dziękczynną, błagalnym, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej miłosierdzia, dary Ducha Świętego dla dzieci, z róży świętego Augustyna, z róży świętej Moniki, modlitwę rodziców za dzieci, z róży świętego Jana Bosko, modlitwę rodziców za dzieci. Ciebie prosimy. Módl się za zmarłych, szczególnie za naszych bliskich, za świętej pamięci Halinę Gardocką, aby dzięki miłosierdziu Bożemu mogli cieszyć się wiecznym pokojem i radością w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módl się za nas samych, tutaj obecnych, abyśmy umocnili wiarą, jeśli pokój i miłość Bożą nasze codzienne życie. Ciebie prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie z wiarą i ufnością. Obdarz nas swoją łaską, abyśmy wiernie wypełniali Twoją wolę przez Chrystusem, Pana naszego.

módl się, aby moją i wasz ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. I ofiarę z rąk twoich, na cześć i chwałę swojego imienia.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliło niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego wielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje.

0: Podobnie powieczy, że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwałem. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służeni. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz samym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem, ze świętą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczaj przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
3: Ojcze nasz,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, sprawnij święta hostia, któryśmy ofiarowali i przyjęli. Odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą miłości przynosili owoce trwające na wieki przez Chrystusa, Pana naszego. Boże Ojcze miłosierne, które objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylało się na nas Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczne, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Amen.

0: Teddy Swims. To jest Radio Nadzieja w środę. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy tradycyjnie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Jutro planujemy o godzinie 6.30 transmitować Eucharystię z Ostrowi Mazowieckiej, z kościoła pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Już teraz na chwilę do tej parafii zawitajmy, żeby powiedzieć o relikwiach świętej Teresy, o Dzieciątkę Jezus oraz jej rodziców. Przybędą do Ostrowi Mazowieckiej. Peregrynacja odbędzie się 16 i 17 lipca właśnie w parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W programie przewidziano uroczyste wprowadzenie relikwii, mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego oraz całonocne czuwanie modlitewne, jak podkreśla ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii, pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Mazowieckiej. Uroczystości rozpoczną się już 3 dni wcześniej. Posłuchajmy.
1: W poniedziałek będziemy przygotowywać się na mszach świętych, z reguły tych wieczornych, też ucząc się pieśni, które będą do tego jakoś dostosowane, ale także będzie kazanie tematycznie związane z tymi osobami. W poniedziałek z Ludwikiem. We wtorek siostra przedstawi nam Zelię, którą zna bardzo dokładnie.
2: Czyli zapraszamy tatusiów,
1: tak,
2: mamusie.
1: W poniedziałek szczególnie tatusiów. We wtorek mamusie. A w środę ksiądz Łukasz Kołasyszewski, który jest jeszcze w seminarium, a będzie tutaj u nas pracował jako wikariusz, będzie mówił o świętej Teresie, o Dzieciątka Jezus. To będą przygotowania, a później uroczystości zaczynają się 16 lipca.
0: Warto nam przez święte zabrać ze sobą róże, zachęca siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
2: To będzie też takie przywitanie relikwii. Róża jest atrybutem Świętej Teresy. Nie tylko, że przedstawia się ją z różami, ale dla niej to było róża, te płatki róż były symbolem ofiar, symbolem takich dobrych uczynków, które czyniła, żeby sprawić Jezusowi przyjemność. Więc te róże będą w czasie mszy świętej poświęcone. Później będzie możliwość podejść z tą różą do relikwii, pomodlić się i zabrać do domu.
0: Święta Teresa z Lizie należy do najbardziej znanych świętych Kościoła wraz z rodzicami, świętymi Zelio i Ludwikiem. Martę jest dla wielu wiernych wzorem życia rodzinnego i zawierzenia Bogu.

0: Prawo i Sprawiedliwość będzie domagało się powołania specjalnej komisji, która wyjaśni nadużycia w warszawskim Szpitalu Południowym i innych placówkach medycznych. Lider ugrupowania Jarosław Kaczyński powiedział, że ustalenie komisji byłoby formą nacisku na rząd, by wyjaśnić nieprawidłowości w służbie zdrowia.
1: Ta komisja skoncentruje się tylko na szpitalach w pewnej części Polski. Mówię Warszawa razem z województwem, ale to oczywiście będzie asumpt do rozważań odnoszących się do służby zdrowia także w innych miejscach. Sądzimy, że to jest dobra droga, bo komisja śledcza w Sejmie, gdzie przewagę ma rządząca koalicja, która jest taka, jaka jest, to będzie tylko kpina z prawdy.
0: Jarosław Kaczyński ocenił, że przy obecnym układzie sił w Sejmie powołanie specjalnej komisji będzie bardzo trudne. Posłuchajmy.
1: To zależy przede wszystkim od tych, którzy znajdują się jakby między nami a Koalicją Obywatelską. No, sądzę, że Konfederację to poprą, chociaż też nie jestem tego pewien. Natomiast no, jest ta duża grupa po 2050. No, co do PSL-u, to już na to nie liczymy, ale być może inni się zastanowią.
0: Prawo i Sprawiedliwość chce złożyć w Sejmie projekt powołania Komisji Zaufania Publicznego. Według zapowiedzi polityków gremium składające się z ekspertów, lekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych ma w sposób apolityczny i dogłębny wyjaśnić to, co dzieje się w warszawskich szpitalach. Zdaniem polityków PiS nieprawidłowości w Szpitalu Południowym i innych placówkach nie zdoła wyjaśnić prokuratura, ani sejmowa komisja śledcza. Z Szadę już teraz na antenie radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Krzysztof Zalewski. Na antenie Radia Nadzieja rodzice dzieci uczących się mogą starać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął nabór wniosków w ramach programu Dobry Start. Mówi rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski. Posłuchajmy.
1: Wsparcie z programu 300+ przysługuje raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Pieniądze nie przysługują na dzieci, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani na studentów.
0: Wojciech Ściwiarski przypomina, że program wprowadzono, żeby pomóc rodzicom kupującym wyprawkę do szkoły.
1: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na każde dziecko na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
0: Wniosek o świadczenie można złożyć tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. Wnioski są przyjmowane do końca listopada. Jeśli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze zostaną wypłacone do końca września, więc powtórzmy, rodzice dzieci uczących się mogą starać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł.
2: Cześć, tu Sarsa. Pozdrawiam.

0: cold outside.
1: Francuz Kylian Mbappé i Argentyńczyk Lionel Messi mają na koncie po 6 goli strzelonych do tej pory na amerykańskich mistrzostwach świata w piłce nożnej. Gwiazda reprezentacji Francji trafił dwukrotnie do siatki po wygranym 3-0 spotkaniu 1/16 finału ze Szwecją. To jego 17 i 18 gol na mundialach. Mbappé tak komentował swój wyczyn. Jestem zadowolony, ale to nie jest najważniejsza rzecz dzisiaj. Mówiłem, że chcę w pełni cieszyć się tymi mistrzostwami świata. Nie twierdzę, że inne mundiale mi się nie podobały, ale byłem młodszy. Wtedy skupiałem się na tym, żeby dać z siebie wszystko, a dziś wierzę, że mogę robić jedno i drugie. Grać świetnie, oczywiście czerpać z tego radość. Lider trójkolorowych jest na dobrej drodze, by pobić swój dorobek 8 bramek z Mistrzostw Świata 2022, kiedy to pomógłem reprezentacji Francji dotrzeć do finału turnieju, w którym ostatecznie triumfowała Argentyna. Francja może się już szykować do sobotniego starcia 1/8 finału z Paragwajem w Filadelfii. Dzień wcześniej Messi i Argentyna grają w Miami z Republiką Zielonego Przylądka w meczu 1/16 finału. Trwa walka Messi Mbappé o miano króla strzelców, ale na placu boju jest jeszcze z 5 bramkami Erling Haaland z Norwegii, który gra, która to Norwegia gra dalej w turnieju i w 1/8 finału zmierzy się z Brazylią. No to powtórzmy, że Francja awansowała do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Trójkolorowi pokonali w East Rutherford Szwecję 3-0, dwa gole, tak jak mówimy, dla triumfatorów zdobył ich lider Kylian Mbappé. Mbappé zaliczył 17 i 18 trafienie w historii występów w mundialach. W 18 rozegranych spotkaniach tylko Argentyńczyk Lionel Messi ma na koncie więcej bramek w mistrzostwach świata, więc 19. No i tak jak mówimy, w kolejnej fazie turnieju Francuzi zmierzą się z Paragwajem, który w 1/16 finału niespodziewanie wyeliminował Niemcy. Piłkarze Meksyku wygrali w Mexico City z Ekwadorem 2-0 w meczu 1/16 finału Mistrzostw Świata i też zapewnili sobie awans do kolejnej rundy. Strzelcami goli dla zwycięzców byli Quinones, 22 minuta, i Raul Jimenez, 31 minuta. W samej końcówce Ekwador radził sobie w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał jeden z zawodników tej ekipy za to, że w czasie wymiany zdań z rywalem zasłonił usta. Ten przepis obowiązuje od obecnego mundialu. Ze względu na burzę rozpoczęcie meczu opóźniło się o godzinę. Meksykanie w walce o ćwierćfinał spotkają się z lepszym z pary. Anglia, Demokratyczna Republika Konga. Ten mecz trwa. W tym momencie jest 56. minuta i wynik jest 1-0 dla Demokratycznej Republiki Konga. A to jest Radio Nadzieja w środę z poglądem na zegar w studiu 20 minut po 19:00.

0: Gramy twoją muzykę. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja. 103,6 FM.
1: Już nie ty.

0: Mówiliśmy przed momentem o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku. No a teraz zmieńmy dyscyplinę. Jeden z najsłynniejszych koszykarzy NBA, 41-letni LeBron James, poinformował swój dotychczasowy klub Los Angeles Lakers, że ma zamiar grać gdzie indziej. Wiadomo więc już, że król James wróci na swój 24. sezon w lidze zawodowej, ale nie jest jeszcze jasne, w którym zespole wyląduje. Jego agent Rich Paul ma zebrać oferty i przedstawić koszykarzowi. Media z oceanem spekulują, że słynny zawodnik może trafić do Golden State Warriors. James, który gra w NBA od 2003 roku, w ostatnim sezonie zaliczał średnio prawie 21 punktów, około 7 asyst, no i też około 6 zbiórek dla Lakers. 22-krotny uczestnik meczu gwiazd i 4-krotny mistrz NBA jest liderem wszech czasów pod względem liczby rozegranych meczów i zdobytych punktów koszykarskich parkietów. Jeszcze nie opuszczajmy. Polscy koszykarze w piątek bowiem w Wiedniu zagrają z Austrią w ramach pierwszej fazy kwalifikacji Mistrzostw Świata 2027. Polacy, którzy już są pewni awansu do drugiego etapu, przygotowywali się na zgrupowaniu w Krakowie. Rozegrają oni dwa zwycięskie sparingi z Finlandią. Wynik 92-87 i Słowacją 115-80. Trener reprezentacji polskiej Igor Milicic tak ocenia ostatni okres przygotowawczy. Posłuchajmy.
1: Zrobiliśmy pewne rzeczy, które chcieliśmy zrobić. Pewne rzeczy poprawiliśmy, ale też wiemy teraz, co w ostatnie 3 dni mamy zmienić. I to będą ostatnie korekty przed meczem z Austrią. Cieszę się bardzo, że zawodnicy są naprawdę zdeterminowani mocno, żeby wykonywać to, co chcemy. Żeby wyjść na tą ścieżkę, którą mieliśmy wcześniej, tej zadziorności, tego naszego kultu, którego tutaj mamy w szatni i na boisku. Także pod tym względem jestem bardzo szczęśliwy, że idzie to znowu w takim pozytywnie. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie ze zdrowiem dobrze i że będziemy 100% gotowi na Austrię.
0: Biało-czerwoni 3 lipca rozegrają w Wiedniu mecz z Austriakami, a 6 lipca z Holandią w Krakowie.

Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Patrycja Markowska na antenie Radia Nadzieja. Msza Święta Polowa, następnie inscenizacja bitwy z 1944 roku oraz strefa atrakcji dla całych rodzin. Tak mają wyglądać niedzielne uroczystości na terenie dawnej Leśniczówki w Piasutnie Żelaznym. Uczestnicy chcą oddać hołd bohaterskim żołnierzom Armii Krajowej, którzy walczyli z przeważającymi siłami Wehrmachtu. Do udziału w uroczystościach zaprasza jeden z organizatorów, Andrzej Szymański.
1: Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza 5 lipca, godzina 13, na mszę święta polową i inscenizację wydarzenia z 1944 roku pod Piasutnem Żelaznym, bitwa, potyczka żołnierzy Armii Krajowej z Wehrmachtem.
0: Organizatorzy zachęcają do przybycia rodziny z dziećmi oraz każdego, niezależnie od wieku.
1: Zapraszamy wszystkich, którzy mają chwilę czasu wolnego, na żywo lekcję historii, która upamiętnia bitwę tych młodych bardzo żołnierzy Armii Krajowej, którzy brali udział w tej potyczce. Po inscenizacji zapraszamy na krochówkę, zapraszamy dzieci, młodzież na dmuchańce i jeszcze kilka atrakcji, które tego dnia odbędą się na tym wydarzeniu.
0: Podczas spotkania, które odbędzie się w ramach cyklu Partyzanckie Historie, zainteresowani będą mogli zwiedzić punkt promocyjny Wojska Polskiego. Nie zabraknie także quizów i konkursów dla najmłodszych. Partnerem wydarzenia jest województwo podlaskie.

0: serca płyną.
1: Kamil Bednarek, Golec, orkiestra. Chciałbym zaproponować, żebyśmy jeszcze wrócili na piłkarskie stadiony. Chicago Fire to dobry kierunek dla Roberta Lewandowskiego. Tak, przejście kapitana reprezentacji Polski do ligi MLS ocenia legenda Jagiellonii, Białystok i polskiej ekstraklasy Tomasz Frankowski. Popularny Franek przed 18 lat również reprezentował barwę strażaków. Jego zdaniem przenosiny Polaka dadzą korzyści zarówno lewemu, jak i samej lidze MLS.
2: Ameryka i liga MLS potrafi kusić nie tylko dobrymi zarobkami, ale również ciekawą perspektywą grania. Oczywiście najczęściej piłkarze europejscy wyjeżdżają w kwiecie wieku. Ja tam trafiłem mając 34 lata, Robert Lewandowski 38. To wynika z tego, że medycyna i znajomość własnego ciała poszła zdecydowanie do przodu. I jestem przekonany, że Robert w tym wieku i w tej formie, którą prezentował w Barcelonie, jeszcze jest w stanie strzelić niemało bramek dla Chicago Fire.
1: Zdaniem Tomasza Frankowskiego klub Chicago oferuje dobre pieniądze, ale też liczy na dobrą postawę Lewandowskiego. Posłuchajmy.
2: Drugi najwyższy kontrakt w MLS-ie po Leo Messim. Natomiast przede wszystkim został zatrudniony po to, żeby podnieść walor piłkarski, żeby drużyna, która jest teraz w środku stawki, skoczyła w tabeli. Soldier Field, czyli stadion, na którym Chicago Fire rozgrywa swoje mecze, może pomieścić chyba 60 tysięcy ludzi, więc na pewno kilka tysięcy więcej, w cudzysłowie, na Roberta przyjdzie.
1: Siła ligi MLS i popularność piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych z roku na rok rośnie i nie jest to kwestią przypadku, zauważa Frankowski.
2: Wiadomo, że nie jest to sport numer jeden w Ameryce, numer dwa, ani numer trzy. Natomiast średnia kibiców, jak ja grałem, wahała się koło 20 tysięcy na każde spotkanie, więc było bardzo przyzwoicie. Teraz ta średnia jest jeszcze wyższa z racji tego, że gra Messi. W moich czasach grał Thierry Henry, David Beckham. Miałem przyjemność się mierzyć z tymi piłkarzami. Później grał Zlatan Ibrahimowicz, więc oni przyczyniają się do spopularyzowania sokera.
1: Przed Robertem Lewandowskim, oprócz Tomasza Frankowskiego, barwy strażaków reprezentowali także inni Polacy, m.in. Piotr Nowak, Roman Kosecki czy Przemysław Frankowski. I jeszcze, jak jesteśmy na piłkarskich stadionach, to jeszcze jeden komentarz. Anglia jest zdecydowanym faworytem w dzisiejszym meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z Demokratyczną Republiką Konga. Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski, doskonale znany z gry w Liverpoolu, ocenia szansę drużyny angielskiej.
3: Myślę, że Anglicy są faworytem tego spotkania. Kongo nie jest jakimś wybitnym zespołem. Anglicy muszą na to na pewno uważać, że pod względem fizycznym ten zespół w końcówce spotkania naprawdę nie czuje zmęczenia. Natomiast tutaj Anglicy absolutnie mają wszelkie atrybuty ku temu, żeby swoje ten mecz wygrać, narzucając szybkie tempo, strzelając na początku szybkie bramki i kontrolując ten mecz. Powinni sobie zapewnić awans do następnej rundy.
1: Dudek wymienia atuty synów Albionu.
3: Na pewno mają zawodników w formie, bo Harry Kane jest zawodnikiem, który tutaj jest alfą i omegą tego zespołu. No ale widać, że czuje się odpowiedzialny za ten zespół, do tego Bellingham, który też jakby odżywa w reprezentacji. No i Anglicy mają swoje ambicje. Wiadomo, że ta droga do finału będzie dla nich bardzo ciężka. Tuchel ma plan na to, żeby dojść jak najdalej w tych mistrzostwach. Raczej drużyna Kongo nie powinna stanąć im na tej przeszkodzie, ale takie niespodzianki już dzisiaj widzieliśmy, że trzeba być czujnym i przygotowanym, że tutaj nie ma miejsca na lekceważenie swojego przeciwnika i myślę, że tu Anglicy tego błędu nie popełnią.
1: To spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18:00. No i właśnie Demokratyczna Republika Konga objęła prowadzenie już w 7 minucie. Anglicy wyrównali w 75:00 i w tym momencie jest 83. minuta tego spotkania. Jest remis 1-1. Póki co taki jest rezultat tego spotkania.

Lemon na antenie Radia Nadzieja, Surinamczycy i Antylczycy w Holandii świętują Ketikoti, czyli rocznicę zakończenia niewolnictwa. W całym kraju odbywają się festyny i parady na budynkach urzędów. Kilku gmin zawisły surinamskie flagi i choć niewolnictwo zakończyło się ponad 150 lat temu, Surinamczycy chcą, aby Holandia otwarcie mówiła o tej części swojej historii. Powstaje coraz więcej pomników. Wkrótce zostanie otwarte Muzeum Niewolnictwa. To jest ruch, którego nie da się zatrzymać. Jednocześnie nie możemy się bać spojrzeć bestii w oczy. Rasizm i dyskryminacje są strukturalnie obecne i zakorzenione w Holandii, mówił premier na uroczystościach w Amsterdamie. Z kolei Angela Holden ze stowarzyszenia Ketikot jest przekonana, że najskuteczniejszą metodą walki z dyskryminacją jest edukacja. W programie szkolnym powinny znaleźć się informacje o tym, dlaczego tutaj się znaleźliśmy, o wywiezieniu naszych przodków z Afryki do Surinamu i wykorzystywaniu ich na plantacjach. To jest część nie tylko surinamskiej, ale też holenderskiej historii. Podkreśla, w Holandii mieszka 350 tysięcy osób pochodzenia surinamskiego. Wiele z nich nadal nosi nazwiska nadane ich przodkom przez właścicieli. Kolonialna przeszłość jest też obecna w samym Amsterdamie. Wiele budynków zbudowali surinamscy niewolnicy. To już prawie godzina 20, 5 minut do 20 brakuje, a więc Pearl Jam na koniec godziny, jeśli chodzi o muzyczną playlistę Radia Nadzieja, a następnie katolicki serwis informacyjny. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców przybędą do Ostrowi Mazowieckiej. Peregrynacja odbędzie się 16 i 17 lipca w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W programie przewidziano uroczyste wprowadzenie relikwii, mszę świętą pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego oraz całonocne czuwanie modlitewne. Jak podkreśla ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Mazowieckiej, uroczystości rozpoczną się już 3 dni wcześniej.
2: Poniedziałek będziemy przygotowywać się na mszach świętych, z reguły tych wieczornych, też ucząc się pieśni, które będą do tego jakoś dostosowane, ale także będzie kazanie tematycznie związane z tymi osobami. W poniedziałek z Ludwikiem. We wtorek siostra przedstawi nam Zelię, którą zna bardzo dokładnie.
3: Czyli zapraszamy tatusiów,
2: tak,
3: mamusie.
2: W poniedziałek szczególnie tatusiów. We wtorek mamusie. A w środę ksiądz Łukasz Kołasyszewski, który jest jeszcze w seminarium, a będzie tutaj u nas pracował jako wikariusz, będzie mówił o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus. To będą przygotowania, a później uroczystości zaczynają się 16 lipca.
1: Warto na msze święte zabrać ze sobą róże. Zachęca siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
3: To będzie też takie przywitanie relikwii. Róża jest atrybutem świętej Teresy. Nie tylko, że przedstawia się ją z różami, ale dla niej to było róża, te płatki róż były symbolem ofiar, symbolem takich dobrych uczynków, które czyniła, żeby sprawić Jezusowi przyjemność. Więc te róże będą w czasie mszy świętej poświęcone. Później będzie możliwość podejść z tą różą do relikwii, pomodlić się i zabrać do domu.
1: Święta Teresa od Dzieciątka Jezus należy do najbardziej znanych świętych Kościoła katolickiego. Wraz ze swoimi rodzicami jest dla wielu wiernych wzorem życia rodzinnego i zawierzenia Bogu.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W tradycji Kościoła katolickiego miesiąc lipiec jest w sposób szczególny poświęcony adoracji najdroższej krwi Chrystusa. W tym czasie wierni kontemplują wartość odkupienia oraz dziękują za łaski płynące z ran Zbawiciela, odmawiając między innymi litanie do najdroższej krwi Chrystusa. Krew ma głęboką symbolikę, mówi ksiądz Mariusz Bakalarz.
4: Krew Chrystusa jest tym, co jest życiodajne, także życiodajny dla Kościoła. W Eucharystii mamy przecież ciało i krew Chrystusa. Jezus nie bez powodu w taki sposób postanawia pozostać w ciele i we krwi. Ciało będące symbolem życia i krew będąca symbolem duszy, która to życie daje. Czcimy relikwie krwi Chrystusa.
1: Sama pobożność do krwi Chrystusa ma głęboki wymiar, bardzo biblijny. Zwłaszcza w Starym Testamencie krew jest symbolem życia. Stąd chociażby biblijny zakaz spożywania krwi. Zauważono bowiem taką zależność, że kiedy uchodzi z człowieka krew, uchodzi życie. Stąd przyjęło się uważać, że krew jest tym siedliskiem życia duszy w człowieku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wakacje to czas odpoczynku, nowych przyjaźni i niezapomnianych przygód. Ruszyły pierwsze turnusy wakacyjne organizowane przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Uczestnicy biorą udział w wielu atrakcjach, wycieczkach, a także aktywnie wypoczywają, mówi dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej ksiądz Andrzej Mikucki.
5: Jeżeli chodzi o tegoroczny program, jest pod hasłem Fantazja. Oprócz tego, że kolonie trwają przez 9 dni, są 3 wycieczki zewnętrzne, ale na terenie ośrodka czekają nas atrakcje. To bardzo fajne. Nie tylko te stałe, które od wielu lat są do dyspozycji, typu zjeżdżalnia liniowa, boiska, siatkówka, korzywka, plażówka, ale oprócz tego odwiedzają nas bardzo ciekawi goście, a wśród nich m.in. żołnierze, czeka nas straż pożarna, grupa ratownicza, karatecy, inne atrakcje. Przyjeżdża do nas również służba z więzienia też z psami.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Nad Polską utrzymuje się fala upałów, a lekarze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Podlaski Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, wyczerpania organizmu, a nawet udaru cieplnego. Podczas największych upałów sama woda nie zawsze wystarcza. Wraz z potem organizm traci cenne elektrolity, dlatego warto sięgać po napoje izotoniczne lub przygotować je samodzielnie, mówi Izabela Przewłocka, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
1: Sama woda w trakcie ekstremalnych upałów może nie wystarczyć, ponieważ organizm wypłukuje się z sodu i potasu. Zamiast kupować kolorowe napoje izotoniczne pełne sztucznych barwników i słodzików, warto przygotować prosty, naturalny i pyszny napój w domu. Wystarczą nam 4 dostępne w każdej kuchni składniki. 1 litr wody, niegazowanej lub lekko gazowanej, sok wyciśnięty z połówki dużej cytryny lub limonki, 1 czubata łyżka miodu i 1/4 łyżeczki soli kuchennej, najlepiej kamiennej lub himalajskiej. I jest to kluczowy element, który uzupełni sód tracony z potem i pomoże zatrzymać wodę w organizmie.
0: Jak rozpoznać udar cieplny?
1: Objawy pojawiają się często szybko i gwałtownie. Najczęściej są to wysoka temperatura ciała, często powyżej 40 stopni, sucha, gorąca skóra, brak potu mimo upału, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, majaczenie, dezorientacja, bełkotliwa mowa, skurcze mięśni, a ostatecznie utrata przytomności. Jeżeli zauważą Państwo takie objawy u siebie lub innych, proszę nie czekać, tylko natychmiast trzeba dzwonić na numer alarmowy 112.
0: Podczas upalnych dni warto pić co najmniej 2 do 3 litrów płynów dziennie, unikać słońca między godziną 10 a 16, nosić przewiewną odzież i chronić głowę. Zespół Magma na antenie Radia Nadzieja, 10 minut po 20:00.

0: Zespół Magma. Jeszcze przed godziną 20. Dudek, Jerzy Dudek oczywiście, były bramkarz reprezentacji Polski, komentował mecz Anglików z Demokratyczną Republiką Konga. Mówił o tym meczu, mówił o szansach jednej bądź drugiej drużyny. No, wtedy była 80. Któraś minuta, ten mecz dobiegał końca. Na chwilę obecną jest już oczywiście zakończony i ten mecz zakończył się zwycięstwem Anglików 2-1, bo Harry Kane dołożył jeszcze jedno trafienie, dokładnie w 86. minucie tego spotkania. No i jak popatrzeć na statystyki wszystkich elementów gry, to drużyna Anglii miała w tych poszczególnych elementach przewagę. To tak czuję się winny, aby poinformować Państwa o tym wyniku, a teraz nieco temat zmieniamy i z piłkarskich boisk Mistrzostw Świata 1/16 finału przenieśmy się na chwilę jeszcze nad wodę, być może jeszcze w tym sezonie wakacyjnym łomżyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie prowadziło patrole na Nowej Łódce. Jednostka otrzymała od miasta Łomża 65 tysięcy złotych dofinansowania na zakup. Nowa Łódka kosztuje około 100 tysięcy złotych, więc brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Prezes WOPR w Łomży Tomasz Malinowski mówi, że prowadzone są rozmowy z kilkoma firmami i samorządami w celu pozyskania brakującej kwoty.
1: Myślę, że jeżeli do końca tygodnia podpiszemy umowę, będzie nam brakowało około 16 tysięcy. Będę próbował porozmawiać z właścicielem z kilkoma firmami, więc może się uda te 16 tysięcy przynajmniej do 15 lipca zdobyć, tak żeby ta Łódź zaczęła pływać po zakupie już w sierpniu. My jesteśmy po rozmowie z dwiema gminami, które już się zaoferowały nam wspomóc. Czekamy na podpisanie umowy. Czekamy jeszcze na odpowiedź od powiatów. Być może się uda też podpisać umowę na dofinansowanie i wreszcie ta łódka zacznie pływać, być może w sierpniu.
0: WOPR planuje kupić jeszcze dwie łódki w ramach dofinansowania z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tomasz Malinowski podkreśla, że wtedy jednostka będzie zabezpieczona na najbliższe 10 lat, bo obecnie najstarsze łodzie są z 1994 i 1996 roku.
1: Od przyszłego sezonu już będą nowe łodzie, dobrze wyposażone. Będziemy przygotowani na pewno o wiele lepiej niż w tym roku.
2: Bo teraz, dobrze pamiętam, to łodzie pamiętają lata 90. jeszcze?
1: 94, 96, 2012 i ostatnia łódka jest z 21 roku. Później jedna z 96, zapomnienie i będziemy ten sprzęt powoli modernizować. Zobaczymy. Optymistycznie powoli patrzę na następne lata.
0: Patrole na rzekach odbywają się w godzinach 11-19. Od poniedziałku do czwartku jest to jeden patrol, a od piątku do niedzieli są to dwa patrole. Jeden w mieście, a drugi poza miastem, na dzikich kąpieliskach. Chwila muzyki, a następnie modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. I jeśli ktoś z Państwa poszczególne tajemnice chciałby rozważać na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwie linie telefoniczne, dwa numery 512-123-502 albo 512-123-503. Magda Anioł, a później bierzemy w dłonie różańce i modlitwa różańcowa o 20:20 na naszej antenie się rozpocznie.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Podczas dzisiejszej modlitwy różańcowej będziemy rozważać tajemnice bolesne różańca świętego. W naszych modlitwach prośmy dziś o uwolnienie z nałogu alkoholizmu, narkomanii, wszelkich uzależnień dla osób, które borykają się z tymi problemami. Naszą modlitwą otoczmy wszystkich dotkniętych problemem alkoholizmu i jego skutkami. Dramaty rodzin alkoholików, losy dzieci, marzenia o lepszej, trzeźwej przyszłości to wołanie o pomoc, o ratunek. Prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, apostoł trzeźwości, głosił ideę. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. I nie tylko głosił, ale realizował ją przykładem całego swojego życia. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczanie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Czy w swoim życiu wypełniamy wolę Boga? Czy jest wolą Boga, aby pijani chrześcijanie chodzili po ulicach? Czy jest wolą Boga, aby upijano się na uroczystościach religijnych? Czy jest wolą Boga, aby rozpadały się małżeństwa przez pijaństwo mężów lub żon? Czy jest wolą Boga, aby młodzież piła alkohol? Wola Boga jest wyrażona w słowach świętego Piotra: trzeźwymi bądźcie, czuwajcie.
3: Któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy modliła się Jadwiga. Szczęść Boże.
1: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże.
2: Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. każdy nadmiernie wypity kieliszek to biczowanie Chrystusa dzisiaj. Tak jak Szaweł prześladował Jezusa w ochrzczonych, tak każdy, kto nadużywa alkoholu, biczuje Jezusa, który zamieszkuje w ochrzczonych. Panie, przymnóż nam wiary w Twój Kościół. Spraw, aby wszyscy uwierzyli, że cokolwiek czynimy, czyni się bliźnim, to samo czyni się Tobie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, cierniem koronowanie Pana Jezusa. Wyszydzili Jezusa. Tak wiele jest szyderstwa w ustach pijanych ludzi. Tak wiele kłamstw, przekleństw, tyle bólów wśród najbliższej rodziny. A pijacy się śmieją, nie zważając na łzy matek, żon, dzieci, mężów. Wielkie szyderstwa dzieją się wokół nas. Nikt nie oponuje, nikt się nie sprzeciwia. Wszyscy włączają się do szyderstwa. Obojętność wobec pijaństwa, ciche poparcie dla pijackich zwyczajów jest szyderstwem z Boga, które daje człowiekowi życie. Módlmy się o to, abyśmy byli odpowiedzialni za trzeźwość w naszym otoczeniu.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
2: Tajemnica czwarta. Niesienie krzyża. Pijaństwo staje się krzyżem dla czynnych alkoholików. Staje się krzyżem dla ich rodzin. Staje się krzyżem dla tych, którzy pod wpływem alkoholu dopuścili się przestępstw lub ulegli wypadkowi. Pijaństwo sprawia bezsensowne cierpienie. Bezsensowne cierpienie budzi rozpacz i niewiarę. Każdy musi w swoim życiu dotknąć krzyża, ale krzyż powinien być sensowny, to znaczy niesiony z Jezusem. Módlmy się o trzeźwość w naszych rodzinach, aby nikt nie cierpiał przez nadużywanie alkoholu.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkich do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
1: Bóg zapłać Panu i szczęść Boże.
2: Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Przed ponad 2000 lat Pan Jezus przyszedł na świat, aby mogła się dokonać Jego godzina, czyli godzina męki, śmierci i zmartwychwstania. Śmierć Jezusa, będąca godziną smutku, otwiera drogi nadziei. Dziś będziesz ze mną w raju, mówi Jezus do współwiszącego Łotra. Oto otwiera się zdrój Bożego miłosierdzia dla tych, którzy żałują. Módlmy się o nawrócenie i przemianę życia dla pijących.

0: Ojcze nasz, który się w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,

0: i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za Radio Nadzieja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panna chwalebna i błogosławiona. O Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radiosłuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
3: Ewa.
2: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

Zespół Nazaret na koniec godziny, jeśli chodzi o muzyczną playlistę Radia Nadzieja. Utwór oczywiście o Matce Bożej, który koresponduje jak najbardziej z apelem miastogórskim, który już teraz rozpoczynamy i możemy na koniec tego środowego, lipcowego już dnia wyśpiewać: Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam, dziękując naszej najczulszej Matce za opiekę dzisiejszego dnia i prosząc ją o pomoc w dniu jutrzejszym. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wykon w Szwajcarii bez mandatu papieskiego udzielono święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa Świętego Piusa X. W Bazylice Watykańskiej odsłonięto tablicę z imionami wszystkich pochowanych w tej świątyni papieży. We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Choć dziś środa, to w Watykanie nie było audiencji ogólnej. Rozpoczął się okres wakacyjny. Audiencje środowe zostaną wznowione 5 sierpnia. Papież pozostaje jeszcze w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, modlitwę Anioł Pański odmówi z wiernymi już w Castel Gandolfo. Wykon w Szwajcarii, w głównej siedzibie Bractwa Świętego Piusa X, odbyła się uroczystość, podczas której biskupi de Galarete i Fele udzielili bez mandatu papieskiego święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa. Stolica Apostolska ostrzegała, że będzie to akt schizmatycki. W uroczystości wzięły udział tysiące wiernych.
2: Na początku liturgii przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliarani wyjaśnił, że święcenia te odbywają się w całkowicie wyjątkowej sytuacji, ponieważ od czasu Soboru Watykańskiego II władze Kościoła wykazują postawę sprzeczną z wiarą i działają wbrew świętej tradycji. Jego zdaniem przekazanie łaski biskupstwa tym kapłanom jest niezwykle ważnym obowiązkiem. Uważamy, że ewentualne kary lub sankcje za ten akt nie mają dla nas żadnej wartości. Dodał.
1: Przypomnijmy, że Leon XIV wystosował list do Bractwa Świętego Piusa X, w którym apelował o powstrzymanie się od święceń, ponieważ stanowią one akt schizmy. W portyku Bazyliki Watykańskiej umieszczono nową tablicę z nazwiskami wszystkich 149 papieży pochowanych w tej świątyni od początków chrześcijaństwa.
3: Nowa tablica zawiera imiona 149 papieży pochowanych w świątyni. Od świętego Piotra do Benedykta XVI, który zmarł w roku 2022. Spośród nich jedynie po 51 zachował się do dziś sarkofag lub jakikolwiek inny pomnik nagrobny. Nowa tablica wykonana jest z marmuru karrarejskiego i stanowi replikę tablicy znajdującej się w korytarzu zakrystii.
1: We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Młodzi nie zadowalają się tym, co proponuje im parafia, chcą czegoś więcej. W obliczu rosnącej liczby separacji i wniosków o unieważnienie małżeństwa, współcześnie narzeczeni są bardziej świadomi ryzyka porażki.
2: O nowym trendzie pisze tygodnik Famille Chrétienne. Podkreśla, że dla współczesnych narzeczonych potrzeba dobrego przygotowania do małżeństwa jest o wiele bardziej oczywista niż przed 30 laty. Tytułem przykładu francuski tygodnik pisze o dużej popularności, jaką cieszą się kursy prowadzone przez opactwo La Grasse. Stawia ono na wierność Ewangelii i nauczaniu Kościoła, a kursom patronuje święty Jan Paweł II, twórca teologii ciała. To wymagające nauczanie, ale właśnie dlatego ma tak silny wpływ na pary, uważa Marie Prune, jedna z uczestniczek.
1: Przypomnijmy, że cały cykl katechez Jana Pawła II o teologii ciała jest dostępny w YouTube z tłumaczeniem na język polski na polskim kanale Vatican News.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Mazowieckiej. Szczęść Boże, księże, jest naszym gościem, jest w naszym studiu. A także siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Witamy Was serdecznie w naszym studiu.
3: Szczęść Boże.
2: Słowem wstępu, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Wasza parafia przygotowuje się do ważnej uroczystości. W kościele już 16 lipca będzie miała miejsce peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, a także jej rodziców. Zaczniemy od księdza. Ta rodzina pokazuje, że świętość jest dla każdego, a nie tylko dla wybranych?
4: Tak było, tak jest i chyba tak będzie. Natomiast to jest jeden z wielu przykładów, który pokazuje, że codzienność może być też święta, normalna, nienadzwyczajna, niezwiązana może z jakimiś cudownościami, ale taką normalną ludzką pracą, relacjami, tworzeniem więzi rodzinnych.
2: Bo rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę i zdradzę, że święta Teresa przecież nie budowała kościołów, nie mówiła wielkich kazań, nie porywała społeczeństwa, ludzi, a jednak została świętą. Jak to się stało? Jak to jest możliwe? Jednak jest możliwe, siostro.
3: Na pewno bardzo dużo wpłynęło na obraz Pana Boga w życiu świętej Teresy, atmosfera rodzinna, w której Teresa się właśnie wychowywała. Powiedziała, że moi rodzice bardziej są godni nieba niż ziemi. To środowisko rodzinne wiele jej dało. Zresztą dla wszystkich sióstr Marteów.
2: Wasza parafia, tak jak powiedzieliśmy, będzie gościć całą rodzinę świętej Tereski, jeśli tak możemy to nazywać. Jakich wzorców dzisiaj potrzebują rodziny, potrzebują małżeństwa?
4: Trzeba powiedzieć, że nie całą rodzinę, ale dużą jej część.
2: Tak.
4: Siostra być może tutaj zdradzi, że trwają też procesy innych członków tej rodziny. No, nie wiem, jakich wzorców potrzebują. Jestem księdzem, a więc ja wiem, jakich wzorców potrzebują kapłani. Natomiast myślę, że każdej rodzinie potrzeba jakiegoś, tak jak mówi, można powiedzieć, nazwa waszego radia, potrzeba nadziei. A więc to są postacie, które pokazują, że jest to możliwe. Normalne relacje, życie na co dzień, tworzenie tych relacji, bycie dla siebie, dzielenie się tym, co najbardziej cenne i jest jakimś taką umiejętnością, dzieleniem się na zewnątrz z innymi, to przedstawiają te postacie Zelia i Ludwik Martę. Myślę, że dla polskich rodzin to raczej, jakby to powiedzieć, to jest okres, czasy, które odbiegają trochę od dzisiejszej rzeczywistości, ale to, że oni byli dla siebie, że dzielili się tym, że potrafili to oddać swoim dzieciom, to myślę, że jest rzecz, która przekracza czas i przestrzeń.
2: A ta rodzina daje nadzieję?
3: Oczywiście. A dla mnie się wydaje, że trochę właśnie rodzina Martę jest, chociaż to oni żyli w XIX wieku, to jest XXI, ale powiem, trochę jest podobieństwo do dzisiejszych rodzin. Na przykład mama i tato pracowali. Mama prowadziła zakład koronkarski, tato zakład zegarmistrzowski, więc oboje rodzice pracowali. Można powiedzieć, że prowadzili taki mały biznes, bo tato Ludwik był, można tak nazwać się dzisiejszym określeniem, menedżerem, bo szukał, nawet wjeżdżał do Paryża, żeby szukać klientów dla pracy swojej żony. Zelia miała również pracownicę, które pomagały jej. Oczywiście ona taką najbardziej misterną pracę wykonywała sama. I mieli... Dali życie 9 dzieci, dzieciom. Piątka przeżyła, 4 dzieci zmarła, co było też takim ogromnym też cierpieniem, doświadczeniem rodziny.
2: I rodziny te współczesne też dzisiaj tego doświadczają.
3: Tak, właśnie
2: tej straty.
3: Myślę, że...
2: I to bardzo też... często. Drodzy Państwo, dzisiaj te współczesne rodziny, jeśli ktoś nas być może słucha, to sobie myśli, a gdzie tam mojej rodzinie do świętości? Przecież moja rodzina jest nieidealna, ale ich rodzina też pewnie była nieidealna. Można tam znaleźć coś swojego?
4: No to tą tajemnicę powinna zdradzić siostra. Siostra jest osobą, która, że jakbym przeczytała te życiorysy wzdłuż i wszerz. Siostra ciągle tutaj na naszych spotkaniach przygotowujących tę peregrynację ciągle wyjmuje jakieś fragmenty z ich życiorysów, które świadczą o tym, że to byli ludzie z jednej strony zwyczajni, z drugiej strony niezwyczajni w tych swoich postępowaniach i decyzjach.
3: I pisała mama do jednej z córek, powiedziała, wiesz, tak bardzo chciałabym być świętą, ale w ogóle nawet nie mam pojęcia, od czego tu zacząć. Przecież ja jestem tak zajęta pracą, że wydaje się, że naprawdę no świętość, zdaje się, że to trzeba być tak cały czas dużo się modlić, cały czas być dla Pana Boga. Oni byli dla Pana Boga, ale byli w swojej codzienności, w swojej pracy, poprzez taką sumienną, wykonywaną pracę. Na przykład jest takie świadectwo rodziny, która kupowała obrączki u Ludwika, bo on prowadził zakład zegarmistrzowsko-jubilerski. I opowiadając swojej córce, wiesz, kupiliśmy te obrączki u pana Ludwika Martę. To znaczyło, że u kogoś, kto zrobił bardzo sumiennie. A jednocześnie, mając tak wiele pracy, zawsze mieli czas dla dzieci. Mieli do pomocy służącą, ale wychowaniem dzieci zajmowali się rodzice. I nawet nieraz to było kosztem snu. Odkładali pracę, żeby być z dziećmi, a pracę tą kończyli w późnych godzinach wieczornych, czy nawet nocnych.
2: I to właśnie tych wartości dzisiaj współczesny rodzic może uczyć się od tej rodziny. Gdzieś tam myślę, że czasami się to zatraca, że gdzieś tam czy odpowiedzialność spychamy na szkołę, nie mamy czasu, dajemy telefon. To właśnie te wartości chyba są kluczowe, żeby z tego, co działo się tyle lat temu, przenosić to na ten 2026 rok.
4: Z jednej strony na pewno tak, natomiast myślę, że współczesny człowiek jednak szuka takiego, można powiedzieć, odpoczynku, nawet od tego, co wydaje się, że być taką codziennością. No, migamy się przed tym, prawda? Chcemy mieć więcej czasu dla siebie, na odpoczynek, na relaks, na spędzenie czasu tak, jak lubimy. No, jednak w rodzinie to myślę, że jest nieodzowne, żeby dzielić się tym czasem z innymi. Nawet składać siebie trochę w ofierze. I to nie tylko chodzi oczywiście o rodziców, chociaż oni są odpowiedzialni i bardziej świadomi, ale także o dzieci, o rodzeństwo między sobą. Bez tego żadna rodzina nie wytrwa. I żadna rodzina nic takiego budującego nie stworzy.
2: A jak wyglądały te relacje w tej rodzinie między rodzeństwem a rodzicami właśnie?
3: Rodzice bardzo mądrze podchodzili do wychowania. Na przykład mama powiedziała, nie martw się tym, że dzieci cię nie słuchają, przejmuj się raczej tym, że cię naśladują. Gdy mówiliśmy o pracy, że byli bardzo zajęci, ale była przecież niedziela, w której rodzice odkładali zawodową pracę. Nawet jest takie ciekawe wspomnienie sąsiadów, którzy mówią, u państwa Martę zakład był w niedzielę zamknięty. Nawet niektórzy przyjaciele podpowiadali Ludwikowi, otwórz chociaż na kilka godzin, nawet miał pozwolenie księdza z parafii, żeby otworzyć na kilka godzin, no przecież będzie Pan na mszy świętej, później może otworzyć, przecież w niedzielę to był też tam targowy dzień, więc straci Pan klientów. A Ludwik mówi, nie, no niedziela to jest dzień dla Pana Boga, nie mogę tego zrobić. A przyjaciele mówią, otwórz od podwórka, to nie będzie zgorszeniem dla ludzi. No ale przecież ja to robię dla Pana Boga. I niedziela był takim dniem, kiedy zawsze wspólnie przeżywali. Wspólna msza święta, później popołudniowy spacer, siadano wieczorami, wspólnie nawet była gra w warcaby z dziećmi, wiele opowiadań. I też, jak Teresa wspomina, że tato miał takie zdolności aktorskie, umiał naśladować ptaków, często się tym dzielił. Najmłodsze dzieci siadały na kolanach taty i mówi, a tato tak pięknie śpiewał, lubił poezję, pan Ludwik. I na przykład spisywał w zeszytach, spisywał poezję, a potem dzieciom recytował. Też była taka możliwość, że starsze dziewczęta też mogły się podzielić tym, czego się uczyły. Więc to był taki, Teresa mówi, że to był najpiękniejszy dzień dla niej.
2: A znacie jakieś przykłady cudów, które wydarzyły się za sprawą tej rodziny?
3: Wczoraj usłyszałam takie świadectwo od pani, która ma 5 dzieci, ma chłopców. Kiedyś mówiła, no tak myślałam sobie, że no nie, no świętość, no dla księży, może dla sióstr, ale dla małżeństw, które mają jeszcze dużo dzieci, cały czas hałas, cały czas ruch, praca, no to niemożliwe. Gdy urodziło mi się 5 dziecko, próbowałam szukać pracy i nic. Kto chce przyjąć taką mamę z 5 dzieci? No bo to chorobowe, to jeszcze coś tam się wydarzy i zwolnienia. I szukałam i nic. I zwróciłam się do znajomego księdza. Niech ksiądz mi pomoże. Po prostu nie mogę znaleźć pracy, a utrzymać, żeby mąż tylko utrzymywał rodzinę, to teraz po prostu jest niemożliwe. I podał przykład Zelii Ludwika. Zaczęłam się modlić, od razu przyszła pomysł, zostałam zatrudniona.
2: A jednak można. Jednak.
4: W placówce Caritasu.
2: O właśnie, więc to pewnie też nie przypadek. My rozmawiamy o całej rodzinie, o tych relacjach. Jeden element tej uroczystości, która zbliża się w waszej parafii, będzie poświęcony właśnie rodzinom, małżeństwom.
4: Tak, wykorzystamy ten moment, żeby o godzinie 21, 16 lipca zaprosić małżeństwa z terenu tej Ostrowi Mazowieckiej, żeby też, no po pierwsze, że zapoznały się z tą postacią, a po drugie, żeby włączyły się też w uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, żeby to była taka godzina dla małżeństw. Zresztą część tego nabożeństwa, oni będą to prowadzić, wcześniej przygotowywać tą grupę. Myślimy, że to będzie dla nich taki owocny czas.
2: Więc zapraszacie całe rodzinę. Siostro, pytanie, w czym objawiała się ta świętość świętej Teresy?
3: Święta Teresa, myślę, że też tego się nauczyła w rodzinie. Oczywiście sama pogłębiała tą relację z Panem Bogiem. Na przykład codziennie w rodzinie Martę była wspólna modlitwa. I gdy mama była ciężko chora, zmarła mając 46 lat na raka piersi, już w ostatnim etapie oddano na kilka dni najmłodsze dzieci. Tereska miała 4,5 roku, Celina miała 8 lat, oddano do sąsiadki i rano dzieci patrzą i mówią do tej znajomej, mówią, ale my się dzisiaj nie modliłyśmy się. A pani mówi, to idźcie do tego pokoju i możecie się pomodlić. One popatrzyły na siebie i mówią, tak, u naszej mamy było inaczej, bo mama nasza razem z nami się modliła. I dzieci uczyły się też takiej spontanicznej modlitwy. Też rodzice nauczyli dzieci codziennego oddawania Panu Bogu swojego życia. Już jako karmelitanka Teresa powiedziała, Boże, kocham Cię tak bardzo, oddaję Ci swoje serce, oddaję Ci wszystko. I mówi, ja tej modlitwy nauczyłam się w dzieciństwie od mamy.
2: A to sztuka powierzyć swoje życie Bogu, kiedy wszystko się wali, kiedy, tak jak siostra wspomniała, nawet tak wcześnie zostały sierotami.
3: No dla Teresy to był duży cios, ale tato powiedziała, że tato, który był taki bardzo ojcowski, po śmierci mamy wzbogacił się uczucia macierzyńskie. I jakby w osobie taty Teresa miała i mamę, i tatę, że bardzo poświęcił, po prostu całe swoje życie poświęcił dla córek. Nawet się przeniósł do innej miejscowości, 100 kilometrów od Alençon do Lisieux, żeby dzieci też miały opiekę od strony wujka i cioci. Więc stworzył taki klimat dla dzieci, żeby one mogły wzrastać. Też codziennie nawet święty Ludwik odwiedzał kościół i modlił się przed Najświętszym Sakramentem. Gdy Teresa przyglądała się tatusiowi, to mówiła tak, patrzyłam i myślałam, tak modlą się święci. I święta Teresa też jest świętą taką codzienności. Ona mówiła, że Pan Bóg nie oczekuje od nas jakichś wielkich czynów. Pan Bóg oczekuje od nas odpowiedzi na miłość. Czy nieraz szukamy, co możemy Panu Bogu ofiarować, co możemy zrobić. A święta odkryła, że Pan Bóg chce dać nam swoją miłość, tylko mamy się na tą miłość otworzyć, mamy ją przyjąć.
2: I ufać. Kim dla waszego zgromadzenia jest święta Teresa? Założycielką duchowości, przyjaciółką, czy może wymagającą mistrzynią?
3: Myślę, że święta Teresa oczywiście jest patronką naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie założył biskup na Kresach Wschodnich Polski na Wołyniu, biskup Szalążek, który pokochał bardzo świętą Teresę i dał nam za patronkę, dał nam za siostrę. I powiem, że ona jest dla mnie osobiście, myślę, że dla wielu sióstr, dla wszystkich sióstr, jest taką towarzyszką. Ona właśnie uczy tego, że codzienność jest takim miejscem, w którym możemy Panu Bogu okazywać swoją miłość. I mówiła, nieważne jest, jaką rzecz czynimy, ale żebyśmy czyniły wszystko z miłości. I święta Teresa powiedziała, że nawet szpilka podniesiona z ziemi z miłością, to jest takim wielkim czynem, bo nie liczy się, co robimy, tylko jak robimy i dla kogo robimy.
2: My mówimy o tej świętości w codzienności. To jest trudne żyć z, no właśnie, z tymi wartościami na co dzień, nawet podnosząc też szpilkę z miłością? To pewnie jest trudne, czy nie trudne?
3: No, codzienność na pewno ma wiele radości, ale też przedstawia, ma również jakieś swoje trudy. Ale jeśli się coś czyni z miłości, jeśli ktoś ma jakąś pasję, to na pewno ta pasja pociąga. Jeśli ktoś kocha Pana Boga, to po prostu też jakiś trud nie jest takim trudem, bo to człowieka pociąga. I właśnie w rodzinie Martę Pan Bóg był taką największą wartością ich. Jakby wszystko kręciło się, jak mówią gdzieś w świecie, mówią, kręci się fortuna. W rodzinie Martę wszystko kręciło się wokół Pana Boga. Wszystko było jakby związane z Panem Bogiem. Pan Bóg przenikał całe życie. Ale Teresa też doświadczyła w swoim życiu, to w duchowości się nazywa takiej nocy ciemnej, że wydawało się, to też było związane z jej chorobą. Teresa zmarła, mając 24 lata, na gruźlicę i w tym ostatnim etapie przeżywała też taką ciemną noc wiary. I to, co było dla niej takie oczywiste, że Pan Bóg jest taki bliski, że Pan Bóg jest Ojcem. I w tym ostatnim etapie przez 15 miesięcy właśnie przeżywała taką noc wiary i mówiła, tak jak mi się wydawało, że Pan Bóg jest na wyciągnięcie ręki, to teraz wydaje się, że między mną a Panem Bogiem jest nawet nie tylko zasłona, ale jest mur. I wtedy zrozumiałam, że mogą być ludzie, którzy nie odczuwają Pana Boga. I jakby w tym ostatnim etapie swojego życia powiedziała, zasiadam razem z grzesznikami. Teraz rozumiem, że mogą być ludzie, którzy nie odczuwają Pana Boga. I I właśnie wtedy w szczególny sposób zaczęła Teresa, chociaż całe życie dla niej to było takie zadanie, modlić się za tych ludzi, którzy odeszli od Pana Boga, którzy Pana Boga nie znają. I powiedziała, że w tych ostatnich miesiącach więcej uczyniła aktów wiary niż przez całe swoje życie.
2: Ja tak bardzo uważnie tego słucham i odnoszę takie wrażenie, że chyba każdy z nas, patrząc na historię tej rodziny, całej rodziny świętej Teresy, odnajdzie tam jakąś cząstkę siebie, jakąś sytuację życiową, jakieś wzloty, upadki. Taka była też ta rodzina i takie jest nasze współczesne życie. Może tak być?
3: Myślę, że tak. Zastanawiałam się, czyimi patronami mogą być Zelia i Ludwik. Patronami małżeństw. Mama, która umierała na raka i przeżywała tak pięknie, pięknie, z ogromnym bólem, ale też z takim zawierzeniem Panu Bogu, przeżywała swoją chorobę, jest patronką amazonek, kobiet chorych na raka. Można powiedzieć, że oni mogą być też patronami rodzin, które utraciły swoje dziecko. Gdy umierała Helenka, jedna z córek, mając 5 lat, co przeżywała Zelia z Ludwikiem, to ból niewyobrażalny. A jednocześnie przeżywali to też z taką, z jakąś nadzieją. Zelia z Ludwikiem mówili później, że modlili się do swoich dzieci, którzy są już u Pana Boga. I po śmierci Zelia z Ludwikiem przy zmarłym dziecku powiedzieli tak: dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że dałeś nam taką radość dać życie naszej Helence, że mogliśmy się o nią troszczyć, mogliśmy ją wychowywać. Izalia powiedziała, że chciałabym mieć wiele dzieci. Powiedziała, kocham dzieci do szaleństwa. Chciałabym dać im życie, żeby ich zrodzić dla nieba, żeby wszystkie były świętymi.
2: To pokazuje, że te problemy kiedyś i teraz są bardzo, bardzo podobne, tylko wcześniej tam, w tej rodzinie, wszystko, tak jak siostra powiedziała, kręciło się wokół Boga. Dzisiaj tego Boga w wielu domach po prostu brakuje wśród tych problemów. Ksiądz kiwa głową.
4: Kiwam głową, bo jak ilekroć słucham siostrę opowiadającą o świętej Teresce albo o jej rodzicach, to jestem, no, tak powiedzmy, zauroczony. Nie ukrywam, że jako kleryk, czy młody ksiądz, może bardziej kleryk, to dzienniczek duszy siostry Teresy od Dzieciątka Jezusa, oczywiście zapoznałem się z nim, ale ta postać rodziców to była dla mnie bliżej nieznana. No, kiedyś gdzieś zaistniało to w jakiejś tam sferze takiej medialnej, a kiedy się dowiedziałem, że tutaj przyjeżdżają rodzice, którzy też są już świętymi, to trochę się zdziwiłem. A okazało się, że to po pierwsze bardzo znani rodzice, po drugie, że w ogóle cały taki proces beatyfikacyjny członków tej rodziny, on trwa. A więc myślę, że to dla nas będzie takie piękne wydarzenie, bo dla parafii w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny na pewno Tereska jest dobrze znana. I kiedy są modlitwy przez jej wstawiennictwo, jest taki okres prowadzony przez siostry, to cieszy się to popularnością, tak bym powiedział, takim językiem współczesnym. Natomiast Zelia i Ludwik to top secret.
2: I właśnie, to wszystko będzie odkrywane. Spoglądam na zegarek w 2 zdaniach. Jak będą wyglądały te uroczystości już 16 lipca?
4: Uroczystości zaczną się 3 dni wcześniej, dokładnie w poniedziałek. No, będziemy przygotowywać się na mszach świętych, z reguły tych wieczornych, też ucząc się pieśni, które będą do tego jakoś dostosowane, ale także będzie kazanie tematycznie związane z tymi osobami. W poniedziałek z Ludwikiem. We wtorek siostra przedstawi nam Zelię, którą zna bardzo dokładnie.
2: Czyli zapraszamy tatusiów,
4: tak,
2: mamusie.
4: W poniedziałek szczególnie tatusiów. We wtorek mamusie. A w środę ksiądz Łukasz Kołaszewski, który jest jeszcze w seminarium, a będzie tutaj u nas pracował jako wikariusz, będzie mówił o świętej Teresie od Dzieciątka Jezusa. To będą przygotowania, a później uroczystości zaczynają się 16 lipca. A
2: wasz ulubiony kwiat?
3: Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich, którzy będą na mszy świętej z różami i z różą. To będzie też takie przywitanie relikwii. Róża jest atrybutem świętej Teresy. Nie tylko, że przedstawia się ją z różami, ale dla niej to było... Róża, te płatki róż były symbolem ofiar, symbolem takich dobrych uczynków, które czyniła, żeby sprawić Jezusowi przyjemność. Więc te róże będą w czasie mszy świętej poświęcone. Później będzie możliwość podejść z tą różą do relikwii, pomodlić się i zabrać do domu. I później za wstawiennictwem tych świętych prosić o potrzebne łaski dla swojej rodziny.
2: Więc niech tych róż w naszym życiu, każdego z nas, każdego, kto nas teraz słucha, będzie jak najwięcej. Bardzo dziękuję wam za spotkanie, za rozmowę. Ksiądz Robert Sulich, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej, a także siostra Bonifacja Śliżewska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Szczęść
4: dziękuję.
2: Boże.
4: Szczęść Boże.
2: I do zobaczenia w lipcu.
3: Do zobaczenia.
0: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.